podłodze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytula mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem, że ja robię tylko przeszłe.

pałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję, zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryzka w

Lego. Lego. Lego.

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: to jest Melo Radio.
1: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę połowinę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość?

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Reklama.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
0: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
6: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
8: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
7: Już od 400 zł studiuj.
8: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
7: Ekonomię i logistykę.
8: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
7: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
8: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
7: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
8: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
9: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
10: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
11: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
12: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
14: Dobrze.
13: 15 zł.
14: Lepiej.
13: 20 zł.
14: Najlepiej. Na Orlenie?
13: Ciepło.
14: Z kuponami?
13: Cieplej.
14: W Orlen witaj.
15: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
16: Jak sobota to...
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
20: Odśwież mieszkanie z Jesk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
21: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
22: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
23: Skoda. Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana. Tylko z Rossmana.
24: Po reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
25: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a zaczynamy od gościa w studio, a dziś ze mną.
26: Damian Nierszyński, WOBR Wielkopolska. Lato się skończyło, cały czas wracam do tego lata, bo to lato było dla nas bardzo wymagające. Dużo mieliśmy akcji, dużo mieliśmy działań profilaktycznych, dużo tak naprawdę się działo. Na szczęście żadna osoba na terenie miasta Poznania nie utopiła się. Przed nami okres zimowy i znowu musimy się do tego okresu odpowiednio przygotować. Dlatego też jako organizacja staramy się zadbać przede wszystkim w tym momencie o bezpieczeństwo ratowników wodnych. Udało nam się uzyskać dotację z województwa wielkopolskiego. Jest to dotacja przede wszystkim przeznaczona na sprzęt bezpośredniego ratowania ratowników. Może to troszeczkę dziwnie brzmi, ale tutaj musimy zadbać przede wszystkim o bezpieczeństwo ratowników w ferworze akcji ratunkowej. Sprzęt, który zakupimy, to przede wszystkim kamizelki ratunkowe, które będą wyposażone w specjalne kieszenie, w których znajdować się będą rzutki, radia, sprzęt bezpośredniej pomocy, który jak widzimy jest bardzo potrzebny, jeżeli chodzi o pomoc przede wszystkim w okresie zimowym. My jako ratownicy zawsze mówimy, że kamizelka jest nam potrzebna, kiedy wchodzimy na kajak, na łódkę, na jakąkolwiek łódź. Nie wiem dlaczego jakoś tak niechętnie plażowicze te kamizelki zakładają, chociaż jest to najprostszy sposób ratowania swojego życia, czy też innej osoby. Dlatego też zachęcamy, żeby takie kamizelki właśnie w takich działaniach zakładać, kiedy nie jesteśmy również pewni swoich umiejętności pływackich, kiedy nie znamy dna. Jest to naprawdę znakomity sposób, aby zadbać o swoje bezpieczeństwo. I to nie jest coś złego, coś co nie jest, że tak powiem, akceptowalne przez plażowiczów, wręcz przeciwnie. Coraz więcej widzimy, że osoby właśnie te kamizelki mają, ale mimo wszystko ich nie zakładają na siebie.
25: Na jaki sprzęt jeszcze czeka

0: akcję, bo ma jaskrawy kolor. Po drugie, unikamy bezpośredniego kontaktu z osobą, którą chcemy uratować. Boję podajemy i albo ją zostawiamy. Osoba, która potrzebuje pomocy, sama sobie ją wykorzysta do samoratunku, albo przy pomocy takiej linki holujemy tą osobę na tej boi do brzegu. Czyli to jest bardzo prosty, stary sprzęt, ale bardzo potrzebny, jeżeli chodzi o bezpośredni ratunek osobie poszkodowanej w wodzie. Są to również też rzutki rękawowe, które na przykład możemy wykorzystać stojąc na brzegu. Jest to taki rękaw, w którym znajduje się 25 metrów liny. Wyrzucamy, lina w czasie rzutu wychodzi z rękawa i dolatuje do osoby poszkodowanej i my, nie tylko ratownicy, ale w bardzo szybki i łatwy sposób możemy tą osobę przyciągnąć do brzegu. Znowu, bez pośredniego kontaktu z osobą poszkodowaną. Bardzo prosty sprzęt, wykorzystywany w ratownictwie od wielu lat, troszeczkę niestety zapomniany, ale w tych dzisiejszych realiach naprawdę bardzo potrzebny.
1: A tymczasem jesień jest za pasem. My rozmawiamy o tym, co potrzebne nad wodą. Kto się zastanawia nad tym, dlaczego o tym rozmawiam teraz, o tej porze, gdy już tutaj jesień puka i to już się zbliża wielkimi krokami? Bo wy przygotowujecie się tak naprawdę prawie rok wcześniej do sezonu.
0: Oczywiście ratownicy, dobrzy ratownicy, szykują się cały rok do sezonu. Sezon, można powiedzieć, że trwa cały rok, bo tutaj nie możemy rozgraniczyć sobie, że tylko mamy okres letni, który trwa najczęściej od 1 lipca do 31 sierpnia.
1: A o tym wszystkim na naszej antenie mówi Damian Jerszyński z Wielkopolskiego WOPR-u.
0: Dla nas, dla ratowników, rok i sezon trwa cały rok, bo mamy okres letni, okres zimowy, okres taki przejściowy, wiosenny i też jesienny, który wykorzystywany bardzo często jest właśnie do aktywności nad wodą. Za chwilkę rozpoczną morsować, pływać w zimnej wodzie grupy morsów, dlatego też jest to bardzo ważne, a przy okazji jest to też bardzo niebezpieczny okres pod względem właśnie utonięć i wypadków nad wodą. Morsowanie to taki styl życia. Naprawdę w każdym mieście, w każdej gminie, gdzie mamy zbiornik wodny, taka grupa morsowa na pewno już się utworzyła. Stało się to bardzo popularne. Na pewno też świadomość tych osób jest dużo, dużo większa niż kilka lat temu. Wiedzą już, że do morsowania też trzeba się przygotować odpowiednio. Ja zawsze mówię, że to jest taka aktywność fizyczna, trening, do którego trzeba przygotować się. Nie można tak wejść, no nie wiem, przepraszam za wyrażenie, z łóżka od razu do zimnej wody, tylko do tego trzeba się po prostu odpowiednio przygotować. Wiadomo jest to, że ten okres taki jesienny, jak mamy teraz, jest bardzo dobry, aby rozpocząć morsowanie. Woda jeszcze nie jest aż tak bardzo zimna, ale dzięki zmieniającej się aurze przygotowujemy, hartujemy swoje ciało właśnie do tej najzimniejszej wody, która jest, że tak powiem, sensem morsowania. Nie polecam do zimnej wody wchodzić bezpośrednio, bez przygotowania i to jeszcze w najzimniejszych miesiącach roku.
1: Teraz nieco zmienimy temat. Sezon jesienny, zimowy to czas, gdy również prowadzicie rekrutację ratowników, by przygotować się do przyszłorocznego sezonu.
0: Jasne, jest to też bardzo dobry okres, aby rozpocząć swoją przygodę z ratownictwem wodnym. Tutaj jako WOPR Wielkopolska takie szkolenia oczywiście organizujemy. Wykorzystujemy jeszcze aurę jesienną. Za chwilkę też wykorzystamy aurę zimową. Ja na przykład na swoich kursach ratowniczych wykorzystuję aurę przede wszystkim zimową. W ramach kursu ratownicy wyszkoleni przeze mnie muszą wykąpać się w zimnej wodzie, aby doznać tego efektu tej zimnej wody, w jaki sposób też się zachowywać. Bo też mówimy dużo o tym, szkolimy, ale brakuje niejednokrotnie tej praktyki. Dlatego też z mego punktu widzenia wejście do tej zimnej wody jest bardzo konieczne. Z tego co wiem, jest to chwalone przez samych ratowników, oczywiście też kursantów, przede wszystkim przez osoby, które później ci nasi ratownicy zabezpieczają, bo wiedzą o czym i w jakim środowisku po prostu przyjdzie im za chwilę tak naprawdę działać. Więc jest to dobry okres, żeby rozpocząć i za chwilkę stać się tym ratownikiem, aby od połowy czerwca strzec poznańskich wielkopolskich kąpielisk.
1: A ja przypomnę, że na naszej antenie o tym wszystkim dziś mówił
0: Damian Jerszyński, WOPR Wielkopolska.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Zmieniamy temat. W czerwcu odbyła się kolejna edycja rywalizacji w ramach rowerowej stolicy Polski. Uczniowie, nauczyciele, rodzice i przyjaciele poznańskich placówek oświatowych pokonali tysiące kilometrów na rowerach. Najlepsze szkoły odebrały nagrody za swoje osiągnięcia.
2: Rowerowe święto, podsumowanie zaangażowania przede wszystkim uczniów, ale również ich rodziców, nauczycieli w tegoroczną edycję rowerowej stolicy Polski. Magdalena Piotrusik-Adamska, zastępczyni prezydenta miasta Poznania. To szkoły naprawdę dały czadu w tym roku.
1: No właśnie, ilu uczniów zostało nagrodzonych? Ile szkół?
2: 5 szkół i to trzeba przyznać, że te szkoły w klasyfikacji ogólnej z 6 pierwszych miejsc stanęły na 5

0: Osobowym podium, czyli 5 szkół z Poznania w pierwszej szóstce się znalazło.
1: No, jest to szkoła podstawowa numer 46 imienia Marii Dąbrowskiej, pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Karola Marcinkowskiego, szkoła podstawowa numer 7 imienia Erasma z Rotterdamu, szkoła podstawowa numer 45 oraz szkoła podstawowa numer 61.
0: No, myślę, że tak. Możemy chociażby porównać zeszłoroczne wydarzenie, zeszłoroczny pilotaż, gdzie nasze szkoły wykręciły prawie 200 tysięcy kilometrów. W tym roku jest to prawie 300 tysięcy kilometrów.
2: Pani osobiście jeździ na rowerze?
0: Jeżdżę w Poznaniu, najczęściej uderzam na Strzeszynek, na Drusałkę, być może czasami do Kieksza. Znaczy na pewno, jeżeli chodzi o okolice, to ja zawsze czerpię z poznańskiej zieleni. To jest dla mnie ważne, żeby korzystać z natury. Natomiast co mi jeszcze daje? Daje spokój, daje dużo dystansu i daje mimo wszystko odpoczynek. Mimo, że czasami to są kilometry pod górkę, ale jest okej.
2: A czego by życzyła pani innym rowerzystom z Poznania i nie tylko?
0: No na pewno więcej czasu na to, żeby móc jeździć rowerem. W Poznaniu mamy bardzo dużo dróg rowerowych w porównaniu z innymi miastami, także mieszkańcom tamtych miast życzę rozwoju ścieżek.
3: Nazywam się Agnieszka Idaś, jestem tutaj wicedyrektorem w szkole numer 46 w Poznaniu imieniem Marii Dąbrowskiej i jesteśmy tutaj w takim naszym gronie, przedstawiamy zwycięzców, pierwsze miejsce zajęliśmy tutaj w rowerowej stolicy Poznania. Działamy razem, dlatego tutaj nasza reprezentacja dzisiaj ma możliwość pokazania się, odebrania wspaniałej nagrody, a przy okazji promowania zdrowego stylu życia.
2: I obok pani właśnie uczeń, który ma w rękach statuetkę, tak?
4: Tak.
2: Co tu jest napisane?
4: Rowerowa stolica Polski, Poznań 2026. Pierwsze miejsce wśród poznańskich szkół. Fajnie, już drugi rok z rzędu.
3: Drugi rok z rzędu, dokładnie, udaje się wykręcić najwięcej kilometrów. Tutaj mamy naszą koordynatorkę, która w tej chwili tam zajmuje się formalnościami, panią Monikę Bućko, która aktywizuje całą społeczność szkolną i uczniów, i rodziców, i nauczycieli do działania, także wszyscy się włączamy i udaje się drugi rok z rzędu właśnie pierwsze miejsce zdobywać.
2: A co właśnie daje wam jazda rowerem?
5: No na pewno wzmacnia nasze nogi, kondycję na pewno.
2: No jest radość?
6: Jest!
2: Przypomnę, poznańskie szkoły wykręciły kilometry dla Poznania.
7: Jeszcze co chciałbym powiedzieć, że często jazda rowerem też daje nam adrenalinę.
2: Kaski oczywiście są.
7: Oczywiście, tak, tak. Na głowie.
2: A co myślicie ogólnie o tym przepisie, który wszedł w życie?
7: Jest dobrze.
3: U nas w szkole już od dawna funkcjonuje taki projekt właśnie jeżdżę bezpiecznie, jeżdżę w kasku i tu mamy właśnie promowanie tego takiego jeżdżenia bezpiecznego z zabezpieczeniem w kasku i od dawna dzieje się dużo zajęć, dużo właśnie takiej profilaktyki związanej z tym. Także trochę wprzedziliśmy przepisy i nasi uczniowie jeżdżą bezpiecznie w kaskach.
2: Co tu w rękach?
5: Nagroda. 7 tysięcy złotych.
2: I na co przeznaczycie te środki?
3: Stację naprawczą dla rowerów. Tak, mamy rok temu przeznaczyliśmy część nagrody na to, żeby powiększyć naszą taką miejsce parkingowe dla rowerów właśnie przy szkole, bo mamy sporo uczniów, którzy dojeżdżają na lekcje rowerami, a w tym roku planujemy, żeby to była stacja naprawcza dla rowerów, żeby można było skorzystać, kiedy coś się wydarzy.
8: Monika Buźko, koordynator zrobienia szkoły.
2: Jest radość?
8: Ogromna. Drugi sukces, drugie pierwsze miejsce, więc za rok bijemy kolejny rekord.
9: Dzień dobry, Agnieszka Szajek, szkoła podstawowa numer 7 w Poznaniu.
2: Które miejsce zajęliście?
9: Zajęliśmy przepiękne, bardzo ciężko wypracowane trzecie miejsce, drugi rok z rzędu.
2: Lubicie kręcić kilometry?
9: Lubimy, lubimy. Radość.
2: A gdzie po Poznaniu jeździcie?
9: Różnie, zielone tereny najczęściej.
2: Dlaczego wybieracie zielone tereny w Poznaniu?
9: Można poznać najwięcej natury.
10: Andrzej Janowski, Stowarzyszenie Rowerowe Poznań. Odbyła się ceremonia rozdania nagród dla szkół w ramach rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Podobnie jak w roku ubiegłym, bardzo zaangażowały się w tą zabawę poznańskie szkoły. Spośród sześciu pierwszych miejsc, tych drużynowych, grupowych, w tej pierwszej szóstce aż pięć szkół się znalazło. Cztery pierwsze miejsca to też były szkoły. To cieszy, cieszy to, że uczniowie chcą jeździć na rowerach, ale przede wszystkim też to, że w szkołach są nauczyciele, którzy im to zorganizowali, którzy ich do tego zachęcali, którzy ich mobilizowali i w tą zdrową rywalizację włączyli.
6: Tadeusz Mirski, Rowerowy Poznań.
11: Tak, cieszymy się, że społeczności szkolne zaangażowały się w rywalizację w ramach Rowerowej Stolicy Polski. Wierzymy, że to jest przyszłość, tak? To, że dzieciaki jeżdżą na rowerach, powoduje, że są bardziej samodzielne, są zdrowsze, są bardziej pełne energii. No, są badania, które pokazują, że dzieciaki, które dojeżdżają do szkoły na rowerach, potem lepiej się uczą, lepiej przyswajają wiedzę i są bardziej aktywne w czasie zajęć.
2: A przyznają, jakie miejsca wybierają najczęściej?
11: No, bardzo widać to, że szkoły, które są na peryferiach, które mają takie uspokojone osiedla, to tam dużo łatwiej jest dzieciakom wybrać tę codzienną drogę i do szkoły, i po południu, i one bardzo chętnie jeżdżą właśnie i na lekcje, i na zajęcia, i tak fajnie spędzać czas. No i wiadomo, że w centrum jest coraz trudniej, im bliżej centrum, bo jest coraz więcej takiego ruchu samochodowego, natomiast to jest jakaś nasza odpowiedzialność jako dorosłych, żeby te wnętrza osiedli, gdzie nie będzie dróg dla rowerów, ale to są takie przestrzenie do życia, gdzie powinna być jakość przestrzeni, gdzie powinno być bezpiecznie, no i to jest nasza odpowiedzialność, żeby te przestrzenie tworzyły dzieciakom warunki do tego, żeby mogły fajnie jeździć.
2: A wszystkim uczniom gratulujemy. A my tymczasem pozostajemy w rowerowym klimacie. Jak się okazuje, jesień nie odstrasza poznańskich cyklistów.
12: Widzimy faktycznie naprawdę duże tłumy poznaniaków, poznanianek na trasach rowerowych. Karol Raniszewski, Rowerowy Poznań. Rzeczywiście widzimy, że na niektórych trasach ten ruch już jest taki, że w niektórych okresach roku rzeczywiście już jest tłoczno wręcz.
2: Jakie miejsca są najbardziej oblegane przez właśnie mieszkańców, mieszkanki naszego miasta?
12: No, my mamy ten komfort, że mamy na bieżąco liczony ruch rowerowy za pomocą już teraz, można powiedzieć, kilkudziesięciu, tych jest ponad 30, prawie 40 liczników rowerowych i one na bieżąco rejestrują nam ten codzienny ruch. No i na pewno takim absolutnym topem, jeżeli chodzi o trasy rowerowe, stały się Mosty Berdychowskie. No, oczywiście od wielu lat już rowerowa trasa grunwaldzka jest również w takim topie. Rowerem jest szybko, przyjemnie.
2: Bo nie ma złej pogody na rower, są tylko złe ubrania i brak przygotowania.
13: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
2: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a ten kwadrans zaczniemy od dobrej informacji dla mieszkańców ulicy Krotoszyńskiej w Poznaniu.
14: Mieszkańcy ulicy Krotoszyńskiej mogą bezpieczniej czuć się po zmroku,
2: mówi Agata Kaniewska z ZDM-u.
14: A to wszystko za sprawą nowego oświetlenia ulicznego, które zostało zamontowane na ich ulicy w ramach zwycięskiego projektu budżetu obywatelskiego Poprawiamy bezpieczeństwo pieszych. Realizacja projektu polegała na montażu słupów oświetleniowych wraz z oprawami typu LED na ulicy Krotoszyńskiej po jej południowej stronie, na odcinku od ulicy Pokrzywno do posesji nr 13. Koszt całkowitej inwestycji to prawie 160 tysięcy złotych. Warto tutaj wspomnieć, że w ramach projektu PBO Poprawiamy Bezpieczeństwo Pieszych na początku tego roku wybudowaliśmy doświetlone przejście dla pieszych przez ulicę Ostrowską przy przystanku autobusowym Łopawska oraz drugie przejście przez ulicę Michałowo przy skrzyżowaniu z ulicą Stewnicką.
2: Przypomnę, inwestycja była realizowana w ramach zwycięskiego projektu Poprawmy Bezpieczeństwo Pieszych z poznańskiego budżetu obywatelskiego 2024. A jeśli jesteśmy już w temacie bezpieczeństwa, jesienią nie zapominajmy o odblaskach.
15: By być widocznym dla innych uczestników ruchu drogowego, dla kierujących, to, że my widzimy kierowcę, widzimy samochód, nie oznacza, że ten kierowca widzi nas jako rowerzystów, jako pieszych, więc tutaj ta widoczność zwiększona jest bardzo potrzebna. Będąc widocznym na drodze, na pewno jesteśmy bezpieczniejsi. Komisarz Małgorzata Michaś, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Tutaj ja powiem, że nie każdy bohater nosi pelerynę, ale każdy bohater nosi na pewno kask ochronny i odblask.
2: Powiedzmy, że w Poznaniu również rowerzyści chętnie jeżdżą jesienią.
15: Oczywiście, że tak. To jest bardzo dobry, fajny środek transportu. Świetnie. My lubimy bardzo rowerzystów, ale lubimy tych rowerzystów rozsądnych, rozważnych, którzy dbają o to bezpieczeństwo na drodze. Musimy pamiętać, że rowerzysta to niechroniony uczestnik ruchu drogowego i w starciu z samochodem naprawdę ma bardzo małe szanse.
2: Pamiętajmy, dzięki odblaskom również piesi stają się znacznie bardziej widoczni, nawet z daleka. A tymczasem wielkopolscy motocykliści zakończyli sezon na Torze Poznań. Przy okazji apel apelowali.
16: Zawsze motocyklistom warto przypomnieć, żeby nie jeździli po mokrym na przejściu dla pieszych po białym, tylko po czarnym, bo tam jest zawsze ślisko od farby białej. Podkreślam, żeby użytkownicy dróg, przede wszystkim samochodziarze, sprawdzali lusterka i częściej spoglądali, bo motocykl jest bardzo szybkim urządzeniem, parę sekund i kogoś masz w lusterku.
2: A mówił organizator zakończenia sezonu motocyklowego w Poznaniu Jacek Markowski.
17: Blisko mieszkańców.
2: ZKZL wymieni okna w mieszkaniach komunalnych.
18: Podpisaliśmy dużą umowę na wymianę stolarki okiennej.
2: Łukasz Kubiak z Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych.
18: Ta wymiana obejmie 133 mieszkania komunalne i 2 lokale użytkowe. Myślę, że zadaniem ZKZL-u jest nie tylko budowa nowych mieszkań, remontowanie kamienic, ale też podnoszenie standardu tych mieszkań, które już są w zasobie, podnoszenia komfortu tych mieszkań i automatycznie też mieszkańców. Cieszymy się, że taka wymiana nastąpi. To dosyć duża umowa, bo koszt to blisko 2 miliony złotych. Będziemy sukcesywnie te okna wymieniać. Planujemy zakończyć tą wymianę w pierwszym kwartale 2027 roku, bo też musimy pamiętać, że w tej chwili jesteśmy przed okresem zimowym, więc oczywiście tych okien też nie będziemy wymieniać przy mrozach, dlatego też ten czas jest taki długi. Dla nas to też jest istotne, że sporo z tych mieszkań są to mieszkania zabytkowe, więc musieliśmy też uzyskać i będziemy musieli pozyskać dodatkowe zgody miejskiego konserwatora zabytków, ale dzięki temu też te budynki będą wyglądać dobrze i w takim starym, historycznym stylu, z czego się bardzo cieszymy. No, oczywiście jest tak, że w przypadku zabytkowych kamienic, no to musimy uzyskać pozwolenia MKZ-u, także będą to okna drewniane, ale też już te same szyby będą już w tym nowym standardzie. Natomiast chodzi o to, żeby nie ucierpiała na ten wygląd całej kamienicy. Także tutaj mogę uspokoić słuchaczy, nie będzie takich normalnych okien w tych starych kamienicach, tylko będą wymieniane na drewniane, ale oczywiście ich jakość będzie na najwyższym poziomie. Te okna są wymieniane praktycznie w całym Poznaniu. My zwracaliśmy uwagę na te mieszkania, które faktycznie potrzebują wymiany tej stolarki, także nie chciałbym tutaj wskazywać dokładnych adresów z tego względu, że jest to rozsiane praktycznie po całym Poznaniu.
2: Tyle o oknach, a teraz o czujkach, bo przed nami sezon grzewczy. Planujecie również w tym roku akcję rozdawania czujek?
18: Tak, oczywiście, to jest dla nas bardzo ważna akcja, bardzo istotna. Trochę nawiązując do tych okien, można powiedzieć, że będą szczelne okna. To też warto zadbać o piece gazowe, żeby one również były szczelne. Warto tutaj przypomnieć, że najemcy powinni raz w roku, bo taki jest obowiązek ustawowy, serwisować piece gazowe, żeby to wszystko dobrze funkcjonowało i też przede wszystkim, żeby to było bezpieczne dla zdrowia i życia. My ze swojej strony jako ZKZL rozdajemy czujniki czadu właśnie po to, żeby ludzie czuli się bezpieczni. Taki czujnik może dostać każda osoba, która posiada kocioł gazowy. To małe urządzenie, ale bardzo ważne, bo potrafi uratować nasze życie. Ten czad to jest bezwonny jednak gaz, który jak się ulatnia, nie jest wyczuwalny przez człowieka, dlatego to małe urządzenie może nam pomóc i zachęcamy wszystkich najemców komunalnych, żeby po taki czujnik do nas przyszli.
2: W jaki sposób można to zrobić? Trzeba wcześniej gdzieś coś kliknąć, jak to się mówi kolokwialnie.
18: Tak na dobrą sprawę wystarczy tylko przyjść, wylegitymować się, pokazać, że jest się najemcą komunalnym. My oczywiście sprawdzamy, czy taka osoba posiada taki kocioł gazowy. Mamy to w swojej ewidencji, ale ja też zachęcam osoby, które już pobrały taki czujnik, ponieważ taki czujnik ma swoją żywotność i jeżeli już ta żywotność tego czujnika się kończy. Również takie osoby mogą przyjść i ponownie taki czujnik pobrać. Myślę, że bezpieczeństwo mieszkańców jest dla nas priorytetem.
2: A ile takich czujników udało się już rozdać poznaniakom, poznaniankom?
18: No liczymy to już w tysiącach egzemplarzy, także szacujemy, że w tej chwili około 85-90% tego zasobu już odebrało ten czujnik, ale to nadal nie jest 100%. My byśmy sobie życzyli, żeby każdy, kto posiada kocioł gazowy w w zasobie komunalnym taki czujnik posiadał i żeby ten czujnik miał odpowiednią żywotność, dlatego zachęcamy do sprawdzenia swoich starych czujników, a jednocześnie te osoby, które nie pobrały czujników, zapraszamy czy do biura obsługi klienta, czy do punktu obsługi klienta. Wystarczy przyjść, pokwitować, odebrać, zamontować i cieszyć się bezpieczeństwem.
2: Ta świadomość chyba jest coraz większa, jeśli chodzi o te czujniki, o czat, o te niebezpieczeństwa.
18: Rzeczywiście, zgadzam się. Coraz więcej osób jest świadomych, coraz więcej osób do nas przychodzi. Ludzie zaczynają dbać o swoje bezpieczeństwo. My prowadzimy takie akcje edukacyjne, czy właśnie odnośnie klatek schodowych, żeby nie zastawiać tych klatek schodowych w kontekście na przykład pożaru. Również jeżeli chodzi o czujniki czadu, to rozdaliśmy tych czujników dużo. My się ogromnie z tego cieszymy, że ta świadomość jest coraz większa, ale też naszym zadaniem jest cały czas edukować, cały czas przypominać, bo myślę, że to jest bardzo, ale to bardzo ważny temat. Przeprowadziliśmy taką pierwszą, taką dosyć dużą akcję po pożarze, który zdarzył się przy ulicy Kraszewskiego. To oczywiście była ogromna tragedia. My od tego czasu przypominamy cały czas o tych akcjach i muszę przyznać, że takich sytuacji, gdzie są zastawione drogi ewakuacyjne, jest coraz mniej. Myślę, że ludzie mają świadomość, że to jest istotne, żeby taka droga ewakuacyjna była drożna. Mamy nadzieję, że takie sytuacje nie będą się zdarzać, bo to będzie oznaczało, że wszystkie kamienice, takie pożary czy jakieś wypadki się nie zdarzają, czego bym sobie i wszystkim poznaniakom życzył, no ale musimy być gotowi na wszystkie rozwiązania, ale myślę, że ta świadomość jest dużo, dużo większa i tych problemów jest po prostu bardzo mało.
2: O tym wszystkim na naszej antenie mówił Łukasz Kubiak z Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalnych w Poznaniu. Pięknie dziękuję za rozmowę.
18: Dziękuję bardzo.
2: A w naszym programie teraz Swarzędz i zdarzenie w sklepie na jednym z tamtejszych osiedli.
19: Jak ustalili policjanci pracujący na miejscu zdarzenia, 40-latek wszedł do marketu, zabrał z półki dwa opakowania szczoteczek do zębów o łącznej wartości niespełna 14 zł, a następnie skierował się do wyjścia, nie płacąc za towar. Wyjście ze sklepu uniemożliwił mu pracownik ochrony, który próbował go ująć. Mężczyzna, chcąc zachować skradziony towar, zaczął szarpać i odpychać ochroniarza. W pewnym momencie wyciągnął z kieszeni gaz pieprzowy i spryskał nim twarz pracownika, uzyskując w ten sposób możliwość ucieczki. Ochroniarz wraz z drugim pracownikiem ruszyli za 40-latkiem. W trakcie pościgu mężczyzna zgubił skradzione szczoteczki. Nie zamierzał on jednak rezygnować z ucieczki. Ponownie, jak ustalili policjanci, użył gazu wobec próbujących go zatrzymać ochroniarzy, po czym oddalił się z miejsca zdarzenia. Sprawą natychmiast zajęli się policjanci z Komisariatu Policji w Swarzędzu. Funkcjonariusze ustalili dokładny przebieg zdarzenia, a także zweryfikowali rysopis osoby podejrzanej. Następnie rozpoczęli sprawdzenie terenu, koncentrując działania na możliwym kierunku jego ucieczki. Ich starania szybko przyniosły efekt. Kilkadziesiąt minut później policjanci rozpoznali 40-latka na chodniku, kilka ulic od sklepu. Mężczyzna został zatrzymany. Podczas interwencji okazało się, że był nietrzeźwy. Policjanci znaleźli przy nim również narkotyki, marihuanę oraz mefedron. 40-latek trafił do policyjnego aresztu. Zebrany przez funkcjonariuszy materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie w prokuraturze zarzutu kradzieży rozbojniczej w wypadku tzw. mniejszej wagi. Nie był to jednak jego pierwszy konflikt z prawem. 40-latek działał w warunkach recydywy, dlatego grozi mu kara nawet do 7,5 roku pozbawienia wolności.
2: Mówił podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji. A teraz zajrzymy do Leszna, a tam...
20: Fragment ulicy Bohaterów Westerplatte, gdzie kiedyś był postój taksówek, właściwie już od kilku lat wykorzystywany jest przez dzieci i młodzież do tego, aby tam się bawić, jeździć na deskorolce, na hulajnogach. Oni próbują tam robić jakieś triki na krawężnikach i wykorzystują sobie różne naturalne przeszkody do doskonalenia swoich umiejętności. Stąd pomysł, aby im to ułatwić, aby im dać nowe wyzwania, nowe możliwości. Bardzo małym nakładem, bo to jest raptem kilkanaście tysięcy złotych, ustawiliśmy betonowe takie specjalne elementy, które mogą im pozwolić tutaj na rozwijanie tych umiejętności, na rozwijanie swojej pasji. Cały projekt był konsultowany z przedstawicielami Leszczyńskiego Stowarzyszenia Sportów Ekstremalnych, czyli z tą grupą osób, która stoi za budową skate plazy. Fajnie, że jest taka współpraca, bo jednak oni najbardziej wiedzą, czego potrzeba, jak to powinno wyglądać i po prostu słuchaliśmy ich.
2: Mówiła nam Lucyna Gbiorczyk z Leszczyńskiego Magistratu. Pogoda będzie sprzyjała grzybiarzom, a tych w Poznaniu nie brakuje. szykuje się nam ciepła jesień.
1: Znaczy to generalnie temperatura na globie wzrasta. Pamiętajmy, że północna półkula jest obecnie najcieplejsza w historii, znowu pomiarów, więc generalnie świat cały staje się coraz cieplejszy. I to rzeczywiście jest taka dobra przesłanka do tego, żeby spodziewać się, że jesień naprawdę może być ciepła. Bogdan Chojnicki, profesor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Katedra Bioklimatologii. To znaczy, normy są oczywiście jakby określone przez te lata obserwacji i to należy się po prostu spodziewać wartości wyższych niż norma, ale proszę też zwrócić uwagę na ciekawą rzecz, jeżeli chodzi o percepcję społeczną tych warunków wrześniowych. Zupełnie niedawno padł kolejny rekord ciepła i w zasadzie tych komentarzy zbyt wielu nie było. Dlatego, że te okresy jesienne, zimowe w nich często, czy wiosenne, często obserwujemy uderzenia ciepła, z tym, że jest to temperatura, która rośnie powyżej pewnego takiego standardu, który określamy jako chłodny. I to powoduje, że my często tych efektów nie zauważamy. To widać w statystyce, bo statystyka jednoznacznie opisuje, czy przewiduje, jaka temperatura powinna być określonego dnia. Natomiast dla nas im cieplej, tym lepiej. I w perspektywie jesieni, no trzeba się liczyć z takimi uderzeniami ciepła. Tu też w pewnym sensie bezpiecznie należy powiedzieć, że takie prognozy, one są w pewnym sensie dość ogólne i trzeba też pamiętać o tym, że napływ jakiejś masy chłodnej na pewno może się zdarzyć. Natomiast jeżeli prognoza mówi, że będzie cieplej niż zwykle, to po prostu są o wiele większe szanse na to, że po prostu napłynie nam masa ciepłego powietrza i kolejny raz zrobi nam swego rodzaju lato jesieni. Zobaczymy, jaka będzie zima, natomiast no też warto pamiętać wciąż o tym, że ta globalna temperatura, ona jest naprawdę bardzo, bardzo wysoka. W tym akwarium, w którym my żyjemy, po prostu w całym akwarium robi się coraz cieplej. Jeżeli temperatura globalnie rośnie, to teraz wystarczy podmuch powietrza z południa, a te się potrafią zdarzyć we wrześniu. Pamiętamy, notowaliśmy już bardzo wysokie temperatury. Jeżeli to tło termiczne jest odpowiednio wyższe, no to taki podmuch po prostu będzie, mówiąc kolokwialnie, robił rekordy.
2: A ciepła jesień oznacza grzyby w lasach, a tych nie brakuje również w tych naszych, wielkopolskich.
13: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
2: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a w tym kwadransie poruszymy sporo tematów, między innymi powiemy o pracach na przejeździe kolejowo-drogowym w ciągu ulicy Biskupińskiej w Poznaniu. Zajrzymy też do Teatru Ósmego Dnia. Co jeszcze w tym kwadransie? Powiem o urządzeniach AED i specjalnym projekcie w Poznaniu. Na początek, zgodnie z opowiedzią, okolica ulicy Biskupińskiej i ważna informacja dla kierowców i pieszych.
21: Sukcesywnie, nieustannie prowadzimy prace związane z modernizacją kolejowej obwodnicy Poznania. To są roboty związane z peronami, z torami, ale także z remontami przejazdów kolejowo-drogowych. Radosław Śledziński, zespół prasowy Polskich Linii Kolejowych. I właśnie do 2 października planujemy roboty na przejeździe kolejowo-drogowym w ciągu ulicy Biskupińskiej. Ze względu na ich zakres, a więc na kompleksową przebudowę nawierzchni, konieczne będą tymczasowe zmiany w ruchu dla kierowców, dla rowerzystów i dla pieszych, przy czym utrzymany zostanie ruch kolejowy po jednym torze w obrębie tego przejazdu kolejowo-drogowego. O zmianach będzie informować czytelne oznakowanie. Prosimy zatem o wyrozumiałość i o bezwzględne stosowanie się do tych tymczasowych zmian. Warto wspomnieć, że prace na przejazdach kolejowo-drogowych realizowane w ramach modernizacji kolejowej obwodnicy Poznania zdecydowanie zwiększą poziom bezpieczeństwa. Dokładamy przy tym starań, aby te wszystkie prace, które są konieczne do wykonania, w jak najmniejszym stopniu wpływały na komunikację. Dlatego prowadzimy je sukcesywnie i nigdy nie modernizujemy dwóch przejazdów, które znajdują się w sąsiedztwie w tym samym czasie.
2: W związku z pracami na przejeździe kolejowym trasa linii autobusowej nr 146 zostanie skrócona do pętli Strzeszyn PKM. Słuchacie niezmiennie naszego magazynu. Czas na kolejny temat, a teraz będziemy mówić o wyjątkowym projekcie.
22: Marta Szajek z Pomogę, bo mogę.
23: Aneta Olszewska, Drużyna Szpiku. Chciałobyśmy dzisiaj opowiedzieć o świetnym projekcie, który dotyczy szkół, który dotyczy dzieciaków i kadry szkolnej. Nazywa się projekt Szkoła AED. Zależy nam na tym, żeby w każdej szkole, to jest w ogóle projekt ogólnopolski, żeby w każdej szkole znalazło się AED, czyli...
24: AED jest to automatyczny defibrylator zewnętrzny. Jest to urządzenie, które w bezpośredni sposób pomaga ratować życie.
23: Bardzo nam zależy, żeby ten projekt wybrzmiał tutaj w Poznaniu, ponieważ jest to projekt dotyczący szkoły AED, natomiast musimy podkreślić to i powiedzieć, że dlaczego my, drużyna Szpiku, też bierzemy w tym udział, ponieważ 10% z zakupu każdego AED dodatkowo wspiera naszych podopiecznych, czyli chorych onkologicznie.
0: To może przybliżmy słuchaczom, na czym tak dokładniej polega ten projekt.
24: Projekt ten, tak jak wspomniała Anetta, jest projektem ogólnopolskim i polega na tym, że wyposażamy placówki edukacyjne właśnie w AED, czyli w sprzęt, który bezpośrednio może uratować życie, które poprowadzi cię dosłownie za rączkę i pokaże ci po kolei, krok po kroku, co należy zrobić z poszkodowanym, który znalazł się w sytuacji NZK, czyli nagłego zatrzymania krążenia.
23: Ja może o tym, jak zgłosić się do tego projektu, to jest w ogóle bardzo proste dla szkół, bo my większość pracy zrobimy za tą szkołę, wykonamy za tą szkołę. Można wejść na stronę projektu, czyli www.szkoła.aed. I tam po prostu wyrazić chęć udziału w tym projekcie. My jako drużyna Szpiku, fundacja, zakładamy zrzutka.pl dla każdej szkoły. Szkoła dostaje od nas link, wszelkie materiały, którymi mogą się posługiwać, jeśli chodzi o ten projekt, mogą promować ten projekt, mogą wysyłać linki do rodziców dzieci z tej zrzutki i rodzice mogą dowolną kwotą zasilać tą zrzutkę i przyczyniać się do tego, że w tej szkole, gdzie są ich dzieciaki, będzie urządzenie AED.
24: Tak, ale to dodatkowo jeszcze tak uzupełnię. Jest to projekt lokalny dla całej społeczności, czyli jeżeli szkoła zdecyduje się na wyposażenie placówki w AED, ale tak zwane zewnętrzne, czyli montujemy sobie szafkę na zewnątrz budynku, to wówczas to AED jest dostępne nie tylko dla osób, które przebywają w samym budynku w szkole, ale także dla lokalnej społeczności. Także do zbiórki mogą również dołączyć się lokalne firmy, przedsiębiorstwa, co na pewno powoduje, że ta zbiórka jest dużo szybciej i sprawniej zakończona.
0: A kto tego wszystkiego nie zapamiętał i chciałby znaleźć wszelkie szczegóły?
24: Informacje są dostępne na naszej stronie www, czyli szkołaaed.pl. Można się również zgłosić do nas telefonicznie.
23: Bardzo zapraszamy wszystkich do tego projektu. Uważamy, że to jest projekt, który jest fantastyczny i AED powinno się znaleźć w każdej szkole.
0: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że o tym wszystkim na naszej antenie mówiły
24: Marta Szajek, Pomogę, bo mogę.
23: Aneta Olszewska, drużyna Szpiku.
0: Pięknie dziękuję za rozmowę.
23: Dziękujemy bardzo.
0: Słuchacie niezmiennie naszego magazynu, a teraz w nim o obowiązkowej deratyzacji w Poznaniu.
3: Od 1 października właściciele i zarządcy budynków wielolokalowych, a także hoteli, placówek oświaty, schronisk dla zwierząt, lokali gastronomicznych i innych obiektów zobowiązani są wyłożyć trutki na szczury. Radosław Weber, rzecznik prasowy Straży Miejskiej Miasta Poznania. Trutki powinny znaleźć się w specjalnych karnikach deratyzacyjnych, w takich miejscach jak piwnice czy miejsca gromadzenia odpadów. Na przykład na osiedlach będą to zasieki śmietnikowe. Nie zapominajmy również o niezbędnych ostrzeżeniach w miejscach wyłożenia trutek, zarówno tekstowych, jak i w formie piktogramu ostrzegającego o niebezpieczeństwie. Pierwszy dzień października to czas na działanie i wykładanie trutek, czyli tzw. rodentycydów, bo w kolejne dni strażnicy miejscy wyruszą na kontrolę sprawdzać, czy preparaty zostały terminowo wyłożone. Za niewywiązanie się z obowiązków deratyzacji grozi mandat karny do 500 zł lub wniosek o ukaranie do sądu. Straż Miejska nie prowadzi tylko kontroli w miejscach przetwarzania żywności. Tym zajmuje się sanepid. Zużyty preparat należy na bieżąco uzupełniać. I oczywiście dbać o czystość na posesji. Wtedy będą mniejsze szanse, że pojawią się na niej nieproszeni goście.
0: Szczegółowe informacje dotyczące zasad prowadzenia deratyzacji można znaleźć w materiałach Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania oraz na stronie Poznańskiej Straży Miejskiej. Czas na kulturę. Teraz Szymon Bojdo z Teatru Ósmego Dnia i garść zaproszeń.
4: Zaproszenia na październik. Właściwie zaczynamy od pierwszego dnia października i kontynuujemy taki przegląd, o którym już chyba kiedyś Państwu wspominałem. 8 dni teatr. Otrzymaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Kultury właśnie na pokazanie 8 takich najlepszych, najciekawszych spektakli teatru alternatywnego z całej Polski. Dzięki temu możemy zobaczyć różne produkcje, których byśmy normalnie nie zobaczyli pewnie, bo musielibyśmy gdzieś jechać. Już już 1 października o godzinie 19 spektakl Antena Macieja Gorczyńskiego, który był wyprodukowany w Teatrze Rozbrak w Bytomiu w ramach programu Przestrzenie Sztuki. Reżyseria Maciej Gorczyński, tytuł Antena na podstawie twórczości Sergeja Żadana, to jest jeden z najwybitniejszych obecnie ukraińskich pisarzy, opowiada także o życiu codziennym w realiach wojny, o miłości, o tym, czego brakuje i czego jest za dużo w czasie wojennym. Bardzo ciekawe były też jego relacje w mediach społecznościowych właśnie z Charkowa, gdzie się urodził i gdzie mieszka, gdzie żyje na co dzień. Także myślę, że będzie to bardzo ciekawe spotkanie z tym teatrem. Dość duży spektakl i bardzo, myślę, ważny, i serdecznie zapraszam też, można przekazać te informacje osobom, które na przykład mówią po ukraińsku, że oprócz polskiego tekstu wymawianego na scenie będą też napisy w języku ukraińskim, więc będzie to też okazja do jakiegoś takiego spotkania i do integracji w teatrze, no i do uczestnictwa właśnie w tym naszym przeglądzie teatralnym. Natomiast 3, więc bardzo szybko, 2 dni później, przyjeżdża do nas bardzo ciekawy teatr, również w ramach przeglądu 8 dni teatr, A3 Teatr, spektakl Plan Lekcji, no i mamy już kolejny miesiąc roku szkolnego, więc myślę, że jak najbardziej pasuje, ale jest to propozycja dla osób starszych, dla osób dorosłych, dlatego że opowiada o tym, że 3 dorosłych mężczyzn wraca właśnie do szkoły, zasiada w szkolnych ławkach i to od razu nam się kojarzy, myślę, jak najbardziej z teatrem Tadeusza Kantora i ze spektaklem Umarła klasa, więc ta szkoła jest wtedy taką metaforą różnych życiowych doświadczeń, takich egzaminów, przed którymi stoimy w życiu i no naszego przemijającego dzieciństwa i dojrzewania. Serdecznie zapraszam. 1 października na godzinę 19 spektakl Antena Macieja Gorczyńskiego i 3 października na godzinę 19 A3 Teatr spektakl Plan Lekcji.
2: Zapraszał Szymon Bojdo z Teatru 8 dnia w Poznaniu. Teraz zajrzymy nieco dalej od Poznania, zajrzymy do Rogoźna Wielkopolskiego.
5: Maciej Gracz, zastępca burmistrza Rogoźna. Jesień to jest piękna pora. Jesień to jest pora, w której w gminie Rogoźno, bo nie tylko w samym mieście, bardzo dużo się dzieje. Są to wydarzenia zarówno o takim profilu kulturalnym, jak przede wszystkim rekreacyjno-sportowym. Bardzo chciałbym zachęcić wszystkich słuchaczy do skorzystania z oferty sportowo-rekreacyjnej. Mam tutaj na myśli przede wszystkim 11. Rogoziński Półmaraton Przemysła II. To jest taki półmaraton w bardzo jesiennej, listopadowej, co prawda już scenerii, ale taki, który no, przyciąga rzesze tych biegaczy, bo biegnie się głównie traktami leśnymi, które w tej jesiennej odsłonie są niezwykle atrakcyjne, jeśli nie ma takiej szarówy, gdzie pada ten deszcz, a ostatnie 2 lata takie były, gdzie sprzyjała nam pogoda. To niezwykłe doznania biegaczy i wysokie oceny organizacji. Wcześniej w październiku organizujemy jesienny marsz Nordic Walking połączony z biegiem na 5 km, również dosyć duża impreza. No i po raz pierwszy w Rogoźnie impreza wioślarska. Mamy nadzieję, że o profilu czy o charakterze mistrzostw Polski długodystansowe regaty wioślarskie na dystansie 7,5 lub 8 km. Prawdopodobnie drugi weekend października.
2: A teraz w naszym magazynie zabiorę Was do Centrum Pomocy Ubogim w Poznaniu, a tam dzieje się.
7: Myślę, że w takich różnych kierunkach się dzieje. Pomocy materialnej, też higienicznej. Siostra Józefa Elżbietanka z Elżbietańskiego Centrum Pomocy Ubogim w Poznaniu.
2: Nie brakuje też pomocy resocjalizacyjnej.
8: Mam na imię Przemek, jestem podopiecznym Domu Nadziei.
7: Przemek trafił do nas rzeczywiście po terapii, szukając wsparcia, schronienia, ale jednak gdy zauważyłyśmy, że ma dużo talentów, szczególnie muzycznych, więc też prowadzi warsztaty w naszej świetlicy. Przygotowuje się też do nagrywania teledysku z osobami w kryzysie bezdomności. Przepięknie śpiewa, sam układa przeróżne teksty. Myślę, że warto posłuchać tego młodego człowieka i też warto pomagać, bo dzięki temu, że trafił do naszego domu, ma szansę stanąć na nogi, ma szansę nie zmarnować życia. W rozmowie wiemy, że to, co jest za nami, to już nie wróci się. I czasami jest tak, że że my już nie mamy wpływu, żeby to naprawić, ale mamy szansę, to co jest przed nami, i jeżeli jest ta pomocna ręka, pomocna dłoń i wsparcie, może ta osoba rzeczywiście stanąć na nogi i jeszcze dużo dobrego, pięknego w życiu zrobić.
2: Widzę ten błysk wokół i chęć do działania, tak?
8: Tak, tak, jest chęć do działania. No tak krótko mogę zaapelować też do młodych, że nie warto po prostu się mieszać w używki. Chcę zmiany.
7: Przemek na co dzień tutaj maluje pomieszczenia, pomaga w remoncie dalszym, ale też w międzyczasie rapuje.
2: No i właśnie, to zaprezentujmy słuchaczom.
8: No okej. Ten kawałek napisałem na terapii, będąc na terapii. Znowu muszę się postarać. Wersy pachną nikotyną, stresem i benzyną. Dorastałem tam, gdzie marzenia szybko giną. To było przyczyną, żeby ten talent rozwinąć, zanurzyć się w hip-hopie i po prostu w nim płynąć. Yo, yo, yo.
2: Jak siostra pierwszy raz zareagowała, gdy usłyszała?
7: Bardzo pozytywnie. Wszystko, co piękne, szlachetne, to jestem otwarta i jestem otwarta też do współpracy, żeby też przede wszystkim teraz pomóc Przemkowi stanąć na nogi.
8: Teraz będziemy teledysk nagrywać. Dalsza część też kawałków będzie realizowana tutaj w studio u sióstr. No to jest dla mnie coś pięknego tak naprawdę, bo nigdy nie miałem możliwości takiego działania. Od siostry dostałem studio i możliwości, spore możliwości do nagrywania tego wszystkiego, co kocham, nie? Tak naprawdę.
2: To trzymamy kciuki?
7: Tak, trzymamy i pomagajmy.
8: Zrobi mi się fajnie, kiedy ty postawisz na mnie, yo! Yo, yo, yo, yo.
2: Dodam tylko, że codziennie z Centrum Pomocy Ubogim w Poznaniu korzysta kilkaset osób. Kolejny temat w naszym magazynie. Twórcy animacji mogą już zgłaszać swoje filmy i seriale do 4 konkursów 20. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych Animator. Nabór potrwa do 12 stycznia przyszłego roku. Łączna pula nagród przekracza 100 tysięcy złotych, a zdobycie Grand Prix w konkursie filmów krótkometrażowych wiąże się ze skróconą drogą do nominacji do Oscara. Przypomnę, Animator będzie szczególny. Odbędzie się 20. edycja wydarzenia. Festiwal zaplanowano od 3 do 11 lipca przyszłego roku.
13: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
2: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Jak zawsze mam sporo tematów z Poznania i regionu. Pozwolicie, to na początek dłuższa rozmowa. Dziś w moim studio, w studio przy 27 grudnia zagościła
6: Agnieszka Stachowiak, pływaczka zimowa, multimedalistka Mistrzostw Świata w pływaniu zimowym. W tym sezonie wystartowałam w 4 zawodach w pływaniu open water. Open water to jest pływanie na wodach otwartych. Wystartowałam na dystansach 950 metrów i w swojej kategorii wiekowej zajęłam 1. miejsce.
2: Oczywiście gratulujemy. A jakie teraz plany, najbliższe plany?
6: Najbliższe plany to jest rozpoczęcie przygotowań już do sezonu pływania zimowego. I w najbliższym czasie zaczynam już treningi basenowe, przygotowania do najważniejszej imprezy w pływaniu zimowym. To jest bardzo dużo wyrzeczeń. Trzeba bardzo często chodzić nie tylko na basen, trzeba chodzić też pływać w zimnej wodzie. W moim tutaj kalendarzu przygotowań to są 4 wyjścia na basen i 3 wyjścia do pływania w wodzie, w jeziorze.
2: W jakich akwenach między innymi?
6: Moim ulubionym akwenem jest Jezioro Szczeszyńskie. Drugim fajnym obiektem, na którym lubię się pojawiać, to są glinianki w Mosinie.
2: A co daje takie pływanie w zimnej wodzie? Jakie są korzyści z tego?
6: Korzyściami pływania w zimnej wodzie przede wszystkim to jest świetne samopoczucie. Jest to taki wysyp adrenaliny, dopaminy. Jesteśmy po pływaniu szczęśliwi, zadowoleni. Bardzo dobrze wpływa zimowe pływanie na skórę, na ciało. Przede wszystkim wzmacnia się nasza odporność. Jesteśmy po prostu bardziej zadowoleni z siebie i z życia.
2: Wyjaśnijmy naszym słuchaczom, że pływanie w zimnej wodzie to nie jest to samo, co morsowanie.
6: Tak, pływanie zimowe polega na tym, że my zanurzamy całe ciało, nie stosujemy żadnych docieplaczy, czyli nie stosujemy butów neoprenowych, nie zakładamy rękawiczek ani czapek, zakładamy tylko czepek i okularki. Pływacy zimowi też nie robią rozgrzewki przed wejściem do zimnej wody, wręcz stoją na plaży w kostiumie kąpielowym i wychładzają jeszcze ciało tym zimnym powietrzem, żeby potem wejść do tej wody, zanurzyć ciało, zanurzyć przede wszystkim głowę i zacząć pływać.
2: A co jeśli słuchają nas poznaniacy, wielkopolanie, którzy chcieliby rozpocząć przygodę z takim pływaniem w zimnej wodzie, o tak?
6: Teraz jest doskonały czas, żeby nie kończyć pływania tutaj na wodach otwartych, czyli w jeziorach, żeby starać się raz w tygodniu chodzić na to jezioro, oczywiście w zabezpieczeniu, żeby mieć ze sobą bojkę, mieć ze sobą osobę towarzyszącą, pływać blisko brzegu, woda nie musi być głęboka, nie musimy daleko wypływać, możemy mieć wodę do pasa, warto pływać oczywiście przy kąpieliskach, w Szeszynku jest świetne kąpielisko, także warto tam po prostu być, pływać i robić to regularnie, bo najważniejsza w pływaniu zimowym jest ta regularność wchodzenia do zimnej wody.
2: A jeśli ktoś chciałby dołączyć, gdzie może się zgłosić, gdzie może znaleźć wszelkich informacji?
6: Zachęcam do obserwowania mojego konta na Instagramie Agnieszka Stachowiak iSwimmer albo mojego konta na Facebooku. Tam zawsze zapowiadam, kiedy się pojawię na wodach otwartych. Zachęcam wszystkich do śledzenia moich kont na mediach społecznościowych. Tam będą wszystkie informacje, gdzie można się ze mną spotkać i spróbować swojej przygody z pływaniem zimowym.
2: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że o tym wszystkim w naszym studio przy 27 grudnia w Poznaniu mówiła
6: Agnieszka Stachowiak.
2: Pięknie dziękuję za rozmowę.
6: Dziękuję uprzejmie za zaproszenie i pozdrawiam wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie.
2: W naszym magazynie zupełnie zmieniamy temat. Mówić będziemy o warsztatach antyprzemocowych dla chłopców.
9: Po raz pierwszy mamy okazję mieć taki projekt w Poznaniu. Agnieszka Zawadzka, pełnomocniczka prezydenta miasta Poznania do spraw polityki równościowej. Są to warsztaty antyprzemocowe dla chłopców w wieku między 13 a 18 lat. Jest to projekt polegający na przeprowadzeniu 4 warsztatów w takich niedużych grupach 12-osobowych i do tego zapraszamy poznańskie szkoły, aby zgłaszały się do fundacji, która te warsztaty będzie realizować, a ich celem jest stworzenie przestrzeni, aby młodzi uczestnicy, konkretnie chłopcy, mogli przyjrzeć się wzorcom męskości, przeanalizować też presję, która jest związana ze stereotypami, a także zdobyć narzędzia, jak sobie radzić w trudnych sytuacjach.
2: Jak długo będą trwać takie zajęcia?
9: Te zajęcia rozpoczynają się w październiku. Teraz jest etap rekrutacji szkół chętnych do udziału w warsztatach i będą trwały do końca grudnia. Jest link, gdzie można zgłaszać swoje uczestnictwo.
2: A dlaczego warto się zgłosić?
9: Dlatego, że analizy wskazują na to, że przemoc rówieśnicza często głównie dotyczy chłopców. Oczywiście nie zawsze, ale to chłopcy nawet sami przyznają w takich badaniach, że są sprawcami zachowań przemocowych, ale także doświadczają pewnej presji emocjonalnej i braku wsparcia w budowaniu bezpiecznych, takich przyjaznych relacji. I to właśnie chłopcy zgłaszają ten brak wsparcia. Często jest to tak stereotypowo rozumiane, że chłopcy poradzą sobie lepiej, że to dziewczynki należy wspierać, ale chcemy podkreślić, że jakby obie płcie wymagają takiego równorzędnego wsparcia. I myślę, że te warsztaty mogą pomóc młodym chłopakom, aby też właśnie rozpoznawać i nazwać swoje emocje, komunikować się w sposób asertywny, ale bez przemocy. Te zajęcia właśnie będą polegały na takiej pracy w małych grupach warsztatowych, na dyskusjach. To nie będą wykłady, tylko to będzie takie doświadczenie, które ma jakby pokazywać szacunek, empatię i współpracę. To ma być jakby celem tychże warsztatów. One mają rozwijać komunikację, mają rozwijać inteligencję emocjonalną, a także umiejętność radzenia sobie z takimi konfliktami codziennymi. Także wzmacniać własne poczucie wartości, i przede wszystkim reagowanie na przemoc. Kierując się też tym, co dzieje się w innych miastach, a ta fundacja, która te warsztaty przeprowadza w wielu miastach, już przeprowadzała te warsztaty. A teraz Poznań, tak, teraz Poznań, cieszę się, że dołączyliśmy. Niestety nie jako pierwsi, ale dołączyliśmy. Czekamy, jaki będzie też odzew na te warsztaty, bo w zamiarze jest kontynuowanie tego w przyszłym roku.
2: Przypomnijmy, w jakim wieku tutaj chłopcy i panowie mogą się zgłaszać, młodzi panowie, młodzi mężczyźni.
9: Tak, młodzi mężczyźni w wieku od 13 do 18 lat, czyli szkoły ponadpodstawowe. I to te szkoły mogą się zgłaszać do projektu.
2: To na koniec naszej rozmowy przypomnijmy raz jeszcze, w jaki sposób można się zgłaszać.
9: Wystarczy wejść na stronę miasta Poznania, tam są wszystkie szczegóły w artykule Warsztaty antyprzemocowe dla chłopców.
2: A o tym wszystkim na naszej antenie mówiła
9: Agnieszka Zawadzka, pełnomocniczka prezydenta miasta Poznania do spraw polityki równościowej.
2: Pięknie dziękuję za rozmowę.
9: Dziękuję serdecznie.
2: Przypomnę, zajęcia nie są prowadzone w formie wykładów, lecz ćwiczeń i dyskusji w małych grupach. W naszym programie czas zajrzeć do Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, a tam wystawy, spotkania autorskie, ale też spotkania w muzeach literackich. Na tym nie koniec.
10: No i oczywiście jak zawsze będą także spotkania dla dzieci. 26 września będą czytaty i to będą czytaty dla tych, którzy chcieliby się nauczyć patrzeć, dlatego że okazuje się, że nie wszyscy umiemy patrzeć. Będziemy uczyć się tej umiejętności razem z Katarzyną Drozdowską-Sawińską z Poznańskiego Muzeum Narodowego. Ona nam pokaże takie elementy na obrazach, na które na pewno nie zwrócilibyśmy uwagi, a które pozwalają zupełnie inaczej zrozumieć pewne rzeczy. No i w ogóle o samym też wzroku i samej umiejętności patrzenia będziemy rozmawiać. No i naturalnie, jak zwykle u nas, także mnóstwo spotkań w klubach książki, w klubie książki u Sienkiewicza Duma i Uprzedzenie, a w klubie książki u nas w historycznym gmachu Rozmowa w katedrze, więc bardzo duży rozrzut, jeśli chodzi o tematy, ale myślę, że dla wszystkich, którzy chcieliby porozmawiać o literaturze, znajdzie się miejsce. No i zapraszamy jeszcze na wystawy, które w bibliotece. Nowa wystawa poświęcona Józefowi Maksymilianowi Ossolińskiemu, twórcy Ossolineum. Trochę o jego historii, trochę o tym, jak budował swój księgozbiór. Wystawa, którą przywozi do nas właśnie Zakład Narodowy im. Ossolińskich, więc ci, którzy zajmują się badaniem i propagowaniem spuścizny Ossolińskiego. Natomiast cały czas do końca września w Galerii Atanazego wyjątkowa wystawa Tęsknota za transcendencją, wystawa rzeźb i grafik Romana Kosmali. To jest wystawa, która mam wrażenie, że jest jedną z tych wystaw, w których najlepiej tytuł oddaje co znajdziemy na tej wystawie, dlatego że rzeczywiście, kiedy wejdą Państwo do galerii, to poszukiwanie absolutu, o którym Roman Kosmala wielokrotnie mówił, staje się także doświadczeniem właśnie tych osób oglądających, a szczególnie zapraszamy 24 września o godzinie 17, ponieważ będzie wtedy okazja do wzięcia udziału w oprowadzaniu kuratorskim. Sam Roman Kosmala opowie o swoich pracach, o inspiracjach i myślę, że dzięki temu będziemy bliżej nie tylko tej transcendencji, ale też tej wizji artystycznej.
2: Ja przypomnę, że o tym wszystkim mówi Katarzyna Wojtaszak z Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Pani Katarzyna, tak przy okazji zapytam o czytanie. Widzieliśmy się przed wakacjami, pytałem o te pozycje książkowe, co warto czytać na wakacje, w podróży. Wakacje za nami, przed nami jesień, ten czas taki, który nadchodzi już wielkimi krokami. To chyba ten taki najlepszy czas dla tych, którzy lubią zaszyć się gdzieś pod kocem.
10: Ja już znalazłam pierwszy kasztan tej jesieni, więc to się niedługo stanie i myślę, że będzie można się rzeczywiście z tym kocem opatulić i wziąć dobrą książkę. I pewnie jak zwykle będą to przeróżne lektury. Zawsze sprawdzają się kryminały, zwłaszcza te tak zwane cozy criminals, czyli te kryminały kocykowe. Zawsze przeróżne książki, które są dla nas ucieczką. Myślę, że tutaj taka literatura azjatycka pozwala właśnie na takie poczucie się dobrze z pewnymi historiami. Ale ja mam nadzieję, że tej jesieni takim wielkim hitem będzie Lalka, bo jednak wchodzi film, wchodzi też serial. I myślę, że dobrze by było, gdybyśmy sobie wszyscy przypomnieli ten pierwowzór, zwłaszcza, że nawet jeżeli ktoś powie, że lalkę czytał w liceum i wystarczy, to gwarantuję, że ta lalka czytana dzisiaj to będzie kompletnie inna lalka. Nie dlatego, że lalka się zmieniła. My się zmieniliśmy i zupełnie inne rzeczy w tej książce dostrzeżemy.
2: Mówiła nam Katarzyna Wojtaszak z Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Kolejny temat w naszym programie. Stowarzyszenie Zupa na Głównym szuka wolontariuszy. Na co dzień działa na poznańskiej Wildzie.
11: Potrzebujemy wolontariuszy na sobotnie gotowanie. Spotykamy się zawsze o 13:00. Kończymy o 16:00 przygotowanie do tego posiłku. Mamy też magazyn z odzieżą. Tam potrzebujemy wolontariuszy do segregowania, do zrobienia paczek w niedzielę, bo co 2 tygodnie robimy takie zapisy na dedykowane paczki. Potrzebujemy z całą pewnością wolontariuszy medycznych. To jest też taka bardzo niezaopiekowana działka, jeżeli chodzi o osoby w kryzysie bezdomności. My zawsze w czasie wydawania posiłku mamy tam naszą panią doktor, mamy czasami studentów medycyny. Natomiast jeżeli ktoś by był empatycznym lekarzem i chciałby poświęcić godzinę, czy nawet czy 2 godziny w ciągu miesiąca na to, żeby pomagać osobom, które mają problemy zdrowotne, a nie mają zaopiekowania medycznego, to jak najbardziej zapraszamy. Mogą to być lekarze, mogą być to ratownicy medyczni, mogą być to pielęgniarki, więc to jest taka działka, która tak naprawdę wymaga w tym momencie jak gdyby zaopiekowania się, bo jeżeli chodzi o wolontariuszy takich do gotowania, to jak najbardziej można zgłosić się przez stronę facebookową i mamy taką grupę Zupa na Głównym, najlepsi z najlepszych. Tam trzeba napisać swojego maila, ja wyślę ankietę i wtedy dołączy człowiek do tej grupy, więc tak naprawdę potrzebujemy rąk do pracy przy przygotowaniu posiłku, przy segregowaniu odzieży i ludzi z wykształceniem medycznym do tego, żeby pomagać jeszcze bardziej.
2: Mówimy o Stowarzyszeniu Zupa na Głównym na poznańskiej Wildzie, a tak a propos gotowania tej zupy, jaka panuje atmosfera podczas gotowania?
11: Gotowanie zupy przebiega w 2 miejscach, to znaczy tak zwanej naszej kanapkowni, gdzie przygotowuje się wszystkie rzeczy na zupę i na kanapki i w tej głównej kuchni. Oczywiście są rozmowy w zależności od tego, czy to jest wolontariat pracowniczy, czy to są ludzie, którzy są jak gdyby z nami dłużej, krócej. Są rozmowy tak naprawdę o wszystkim, od tego, co się w ogóle dzieje, jak wygląda to nasze pomaganie, to tak naprawdę rozmowy są o wszystkim. Nie jesteśmy ograniczeni w żaden sposób.
2: A kto chciałby pomóc, kto chciałby dorzucić swoją cegiełkę, w jaki sposób może zostać tym wolontariuszem, jak się zgłosić?
11: Znaczy najprościej jest do mnie zadzwonić, jeżeli się wpiszę w przeglądarce Zupa na Głównym, tam jest kontakt.
2: Mówiła Wioletta Bogusz ze Stowarzyszenia Zupa na Głównym w Poznaniu. Nie zapominajmy o potrzebujących, tym bardziej, że przed nimi bardzo trudny czas.
13: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.

0: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
10: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. A w tym programie garść tematów z Poznania, ale też zajrzymy do innych miast regionu. Powiemy o dużej inwestycji w Lesznie. Na razie nie zdradzam szczegółów, zostańcie ze mną, dowiecie się więcej. Niebawem czas rozpoczęcia roku akademickiego.
11: Dlatego to dobry czas, aby studenci upewnili się, że posiadają ważne ubezpieczenie zdrowotne. Rafał Stachlewski, rzecznik prasowy Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Może być ono zapewnione przez rodzica lub innego członka rodziny, pracodawcę lub uczelnię. Prawo do ubezpieczenia można łatwo i szybko zweryfikować, logując się na internetowe konto pacjenta lub do aplikacji Moje IKP. Sprawdzić to możemy także w salach obsługi klientów Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Poznaniu, na ulicy Baraniaka 88D budynek E lub Grunwaldzkiej 158, w delegaturach w Lesznie, Kaliszu, Pile i Koninie oraz w punktach obsługi klientów w Rawiczu i Słupcy. Gdy student nie posiada osobistego tytułu do ubezpieczenia, powinien zostać zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny. Jest to możliwe do momentu ukończenia 26 roku życia. Do swojego ubezpieczenia mogą włączyć go rodzice lub współmałżonkowie rodziców, w dalszej kolejności dziadkowie, jeśli rodzice nie są objęci obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, lub współmałżonkowie, jeśli mają swój tytuł do ubezpieczenia. Jeśli rodzic lub inna osoba uprawniona nie może zgłosić studenta do ubezpieczenia zdrowotnego, albo student przekroczył 26 lat, zgłoszenie może dokonać uczelnia. Wniosek należy złożyć osobiście na uczelni, niezależnie od jej typu czy formy studiów. Procedura jest prosta, ale warto załatwić ją jak najszybciej, by uniknąć kłopotów podczas wizyty u lekarza. Prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych traci ważność po 4 miesiącach od zakończenia studiów lub usunięcia z listy studentów.
10: Jeszcze raz przypominam, zanim wrócisz na uczelnię, sprawdź swoje ubezpieczenie zdrowotne. W naszym magazynie teraz o zdarzeniu przy ulicy Błażeja w Poznaniu. O szczegółach mówi podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
12: Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu podjęli interwencję wobec zaparkowanego przed sklepem Mercedesa. Samochód miał włączony silnik, a w środku spało dwóch mężczyzn. Jak ustalili policjanci, pojazd ten podjechał w to miejsce zaledwie kilka chwil wcześniej. Ich zachowanie wzbudziło również niepokój osób znajdujących się w pobliżu. Policjanci postanowili sprawdzić, co jest powodem tej z pozoru niegroźnej, ale nietypowej sytuacji. W samochodzie znajdowali się dwaj mieszkańcy Warszawy, 21

0: Obowiązywał go bowiem kilkuletni sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Został on orzeczony w związku z wcześniejszym skazaniem za prowadzenie samochodu pod wpływem środków odurzających. Funkcjonariusze postanowili dokładnie sprawdzić również sam pojazd. Do działań wtedy dołączyli m.in. policjanci zajmujący się czynnościami dochodzeniowo-śledczymi z Komisariatu Policji Poznań Północ. Weryfikacja oznaczeń Mercedesa przyniosła kolejne ustalenie. Tablice rejestracyjne znajdujące się na samochodzie nie były przepisane do tego pojazdu, należały do Opla i wcześniej zostały skradzione, jak się okazało. Policjanci nie poprzestali na sprawdzeniu dokumentów i odznaczeń samochodu. Podczas dokładnego przeszukania Mercedesa znaleźli kilka zgrzewek zawierających marihuanę. Łącznie zabezpieczono niespełna 200 gramów narkotyku. W tym momencie ta interwencja, która rozpoczęła się od kontroli dwóch śpiących mężczyzn, obejmowała już kilka poważnych wątków. Pozostawało jeszcze ustalić, w jakim stanie 21-latek prowadził samochód. Badanie alkomatem nie wykazało obecności alkoholu w jego organizmie. Policjanci, mając jednak na uwadze wszystkie wcześniejsze ustalenia i charakter interwencji, zdecydowali o przeprowadzeniu dalszych testów. Od zatrzymanego w szpitalu pobrano krew do badań laboratoryjnych. Wynik nie pozostawił wątpliwości. W chwili prowadzenia samochodu 21-latek znajdował się pod wpływem kokainy oraz innych substancji psychotropowej. Zebrany przez policjantów z Poznańskiej Północy materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutów dotyczących posiadania znacznej ilości narkotyków, ale też prowadzenia pojazdu pod wpływem środka odurzającego w warunkach powrotu do podobnego przestępstwa i obowiązującego zakazu prowadzenia pojazdów, ale także poruszania się samochodem z tablicami rejestracyjnymi nieprzypisanymi do tego pojazdu, które wcześniej zostały skradzione. Na wniosek prokuratury sąd zadecydował o zastosowaniu wobec 21-latka tymczasowego aresztowania. Najbliższe 3 miesiące podejrzany spędzi w areszcie śledczym.
1: Za zarzucane 21-latkowi przestępstwa grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Czas na ekologiczny temat.
2: Za nami prestart wielkiego finału 33. akcji Sprzątanie Świata Polska i myślę, że najkrócej można powiedzieć, połączyliśmy siły w koalicji SOS dla Wody. Grzegorz Mikosza, główny koordynator akcji Sprzątanie Świata Polska. W Poznaniu nad Wartą spotkali się przedstawiciele Urzędu Miasta, Wód Polskich, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Fundacja Nasza Ziemia. Wspólnie nadaliśmy sygnał SOS dla Wody, niech będzie wolna od śmieci, zgodnie z hasłem tegorocznej akcji. Ale nie zaczęliśmy od słów, zaczęliśmy od działania. O godzinie 9 zespoły koalicjantów ruszyły sprzątać Wartę i Cebinę, zarówno z rondu, jak i z wody. Efekt to 508 kg zebranych śmieci, a wśród nich właściwie pełen przekrój tego, co człowiek potrafi pozostawić w środowisku. Puszki, szklane butelki, opakowania po kosmetykach, ubrania i buty, walizki, opony, kable, dętki, a nawet drzwi czy stół. Znaleźliśmy również odpady niebezpieczne, takie jak na przykład baterie czy gaśnice. Zebrane odpady zostały poddane morfologii przez Konrada Nowakowskiego i z tej morfologii płynął bardzo prosty wniosek. Te rzeczy nigdy nie powinny znaleźć się nad rzeką ani w wodzie. Mogły trafić do odpowiednich pojemników, a wiele z nich mogło zostać poddane recyklingowi. Druga część naszego spotkania pokazała natomiast, że ochrona wody wymaga współpracy na bardzo wielu poziomach. Rozmawialiśmy o systemie gospodarowania odpadami w Poznaniu, o kampanii Wód Polskich Wody to nie śmietnik i o retencji oraz przeciwdziałaniu suszy. Najważniejsza myśl, która wybrzmiała podczas tego spotkania, to chyba to, że wszyscy jesteśmy potrzebni wodzie. Dlatego symbolicznym i bardzo ważnym momentem było czytanie deklaracji SOS dla Wody przez uczniów Poznańskiej Szkoły Muzycznej, a następnie odegranie na trąbce sygnału SOS dla Wody.
1: Przypomnę, podczas akcji sprzątania w Poznaniu zebrano ponad 500 kg śmieci. Pozostajemy w temacie przyrody, ekologii, ale będzie też sportowo. Posłuchajcie.
3: Chciałam zachęcić wszystkich do naszego uczestnictwa w naszym biegu Lauprzodnika. Jeśli ktoś myśli, że bieganie musi oznaczać asfalt czy miejskie ulice, to naprawdę zapraszam do dołączenia do biegu Lauprzodnika. Odbędzie się już 10 października w naszym ogrodzie dendrologicznym. publiczny. Pobiegniemy pośród zieleni i zdecydowanie ścieżkami raczej przełajowymi. I to już po raz piąty.

0: dla osób, które nie biegają, to jest również do wyboru Nordic Walking, ale także konkurencje dla dzieci. I oczywiście to nie jest impreza tylko dla tych, którzy walczą o wynik. Można przyjść, potraktować to jako sportową przygodę, po prostu spędzić aktywny czas z rodziną w naszym ogrodzie dendrologicznym. Chodzi o to, żeby połączyć właśnie sport z naturą, pokazać, że kampus Uniwersytetu Przyrodniczego jest też miejscem otwartym dla wszystkich. Więc absolutnie nie trzeba być zawodowcem, trzeba mieć po prostu chęć, sportowe buty, może trochę energii. Resztę zapewnia Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
1: Mówiła na naszej antenie Iwona Cieślik, rzeczniczka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Przypomnę, bieg zaplanowano 10 października. Czas na temat, o którym mówiłem na początku. Chodzi o Leszno, a dokładnie o bardzo ważną inwestycję.
2: Myślę, że to bardzo dobra wiadomość zarówno dla mieszkańców Leszna, a także dla osób, które przez Leszno tylko przejeżdżają. Obecnie faktycznie sąsiedztwo dworca kolejowego nie wygląda zachęcająco. Jest to bardzo mocno zdegradowany teren. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu mamy szansę zrealizować naprawdę bardzo ambitne zadanie, które połączy właściwie wszystkie możliwe formy komunikacji, czyli w jednym miejscu będą się spotykać pasażerowie podróżujący zarówno koleją, jak i autobusami, czy to miejskimi, czy tymi dalekobieżnymi, a także rowerzyści i piesi. Stawiamy przede wszystkim na bezpieczeństwo, na wygodę, ale także na estetykę. Zamierzamy tutaj poprawić mocno ilość zieleni, zagospodarować wody opadowe. Chcielibyśmy także przy realizacji tego projektu uszanować tradycje i to, co mamy w tej chwili, ponieważ na dworcu kolejowym udało nam się zachować mimo remontu jedną z starych, zabytkowych wiat. Także zamierzamy także pod kątem architektury nawiązywać do tych elementów. Zadanie jest naprawdę bardzo złożone, skomplikowane, ale myślę, że przy dobrej współpracy wielu zespołów powinno się udać i za jakieś 2-3 lata to miejsce będzie wyglądać zupełnie inaczej.
1: Mówiła nam Lucyna Gbiorczyk z leszczyńskiego magistratu. Komunikacja miejska. Cały czas trwa budowa trasy tramwajowej w ulicy Ratajczaka w Poznaniu.
3: Oczywiście, że komunikacja bardzo zyska. Każdy odcinek, który jest kolejnym w sieci, powoduje, że sieć jest bardziej elastyczna, zyskujemy nowe połączenia, nowe możliwości. Bartosz Trzebiatowski, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Będzie możliwość szybszego dojazdu, szybszego połączenia Wildy z centrum miasta i to, co będzie też miało wpływ nie tylko na to, że na tym odcinku będziemy mogli przejechać szybciej, ale także będzie miało to wpływ w ogóle na linie, które tamtędy zostaną poprowadzone, ponieważ będzie można po prostu łatwiej się dostać z tego rejonu w kierunku do centrum i dalej na tych liniach, które tam ten odcinek będą obsługiwały, ale też warto zwrócić uwagę na taki aspekt oczywiście związany z komunikacją, ale nie tylko, w ogóle z takim wizualną stroną miasta, ponieważ trasa na Ratajczaka zupełnie zmieni tą ulicę. My sobie nie zdajemy sprawy, jak inwestycje komunikacyjne, jakie mają ogromny wpływ, zwłaszcza inwestycje komunikacyjne w trasy tramwajowe, jakie mają ogromny wpływ na to, jak miasto wygląda. Dzisiaj trudno nam sobie wyobrazić miasto bez trasy na Rataje, trasy tramwajowej, która biegnie wzdłuż ulicy Lewandowskiej i dalej w kierunku do mostu Świętego Rocha. Można przypomnieć, że jeszcze nie tak dawno, bo to było przed rokiem 2000, tej trasy nie było. Tam wtedy normalnie jeździły samochody. Mieliśmy normalne skrzyżowanie przy ulicy Wrocławskiej ze światłami. To był taki, można powiedzieć, najszybszy dojazd w kierunku do Rataj, samochodowy, kołowy. Dzisiaj, jeżeli patrzymy na tą okolicę i widzimy, jak tam fajnie jeżdżą tramwaje, jak to fajnie wygląda, ciężko sobie wyobrazić ten fragment miasta bez trasy tramwajowej i trudno sobie wyobrazić, jak tam nie ma tramwaju, a jeżdżą tam samochody. Jest to niemożliwe. Dlatego to ma ogromny wpływ na to, jak postrzegamy miasto, jak nasze miasto wygląda i jestem przekonany, że tak samo będzie z ulicą Ratajczaka, którą przez wiele, wiele lat można było kojarzyć z tym, że tam były bardzo dużo samochodów zaparkowanych tak naprawdę po obu dwóch stronach. Nie wyglądało to najlepiej. Można też zobaczyć, jak się zmienił Święty Marcin po przebudowie, jak ta ulica wygląda, jaka jest zielona, jak to fantastycznie naprawdę wygląda. Naprawdę bardzo dużo zyskujemy na takich właśnie inwestycjach komunikacyjnych, zwłaszcza tramwajowych. Warto też zobaczyć, jak wygląda trasa na Narmowice. No, niesamowita trasa, niesamowite. Jeżeli chodzi o komunikację, no to jest pierwsza klasa, bo można szybko sobie dojechać, ale też jak fajnie ten obszar wygląda teraz, to naprawdę ma bardzo duży wpływ na to, jak postrzegamy nasze miasto, jak ono wygląda. Jedyną dostępną komunikacją była komunikacja autobusowa, nie było innej możliwości, a z uwagi na fakt, że ulica Naramowicka, no była jaka była, te autobusy i też, znaczy nie tylko z uwagi na to, że ulica Naramowicka po prostu, no nie miała jakby dużych, to nie była ulica o jakichś ogromnych parametrach i ogromnej przepustowości, ale z uwagi na to, jaki tam był ruch, to naprawdę wielość osiedli i naprawdę zabudowa spowodowała, że była ogromna potrzeba tego, żeby usprawnić tam przede wszystkim komunikację publiczną, bo jeżeli mamy sprawną komunikację publiczną i pasażerowie i mieszkańcy to widzą, no to jest tylko kwestią czasu, kiedy bardzo wiele osób przesiądzie się po prostu na tramwaj i zrezygnuje z samochodu, no bo wie, że ma pewny, bezpieczny, szybki transport w postaci tramwaju i nie ma sensu po prostu pchać się samochodem do centrum miasta.
1: A z tym akurat się zgodzę, w godzinach szczytu, szczególnie w centrum, trzeba swoje odstać.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Jak zawsze mam sporo tematów z Poznania i regionu, a dziś w studio przy 27 grudnia.
5: Justyna Janiec-Walczewska, prezes Stowarzyszenia dla Świata.
1: To zaczniemy od wyprawy, która co prawda już się rozpoczęła, ona trwa.
5: Wyprawa trwa, dosłownie trwają już badania dzieci, badania protetyków słuchu. To są naukowcy z Uniwersytetu Medycznego naszego poznańskiego, którzy w ramach akcji Protetyk Słuchu dla Świata, organizowanej przez Stowarzyszenie dla Świata z Poznania, wyjechali do Kamerunu, aby tam leczyć i diagnozować dzieci niesłyszące, dzieci z ubytkami słuchu. Pracują w szkole założonej przez polską misjonarkę, siostrę Ewę Gawin, i w tej szkole dla dzieci głuchoniemych aparatują te dzieci i pomagają im wrócić do świata dźwięków.
1: A kiedy powrócą właśnie ci medycy do Poznania?
5: Ci medycy powrócą wraz z końcem września, ponieważ rozpoczyna się rok akademicki. Natomiast do tego czasu chcą pomóc blisko 200 dzieci, ale jeśli zgłoszą się do nich również ludzie z okolicznych miejscowości, to też oczywiście bardzo chętnie ich przyjmą i bardzo chętnie im pomogą, ponieważ my tutaj w Stowarzyszeniu dla Świata w Poznaniu zbieraliśmy aparaty słuchowe. Oni zabrali je ze sobą, zabrali również sprzęt od rozmaitych firm, dzięki którym mogą tam na miejscu pomagać, bo dla tych ludzi nie ma innej szansy na powrót do świata dźwięków niż właśnie wizyta naszych wolontariuszy. Sytuacja ludzi niesłyszących w Kamerunie, w Afryce jest bardzo, bardzo trudna.
1: No właśnie, a czym ona się różni, ta sytuacja?
5: Otóż, jeśli w Kamerunie ktoś nie słyszy, to jest skazany na to do końca życia. Proszę mi wierzyć, że miejscowi uznają niesłyszenie jako klątwę, jako wynik klątwy, kary rzuconej przez kogoś na całą rodzinę. Takie dzieci, kiedy rodzą się nie słysząc, są ukrywane w domach. To jest uznawane za powód do wstydu i hańby dla całej rodziny. W związku z tym nawet najbliżsi sąsiedzi często nie wiedzą, że w danym domostwie jest takie dziecko. Takie dziecko żyje w zupełnej izolacji, nie może się porozumiewać w żaden sposób z rówieśnikami, z najbliższą rodziną. Ale na szczęście istnieje szkoła założona przez Polkę i w tej szkole dzieci mogą się nauczyć zawodu. Bo takie dzieci oczywiście, kiedy nie słyszą, nie korzystają z edukacji miejscowej. Natomiast ta szkoła jest takim miejscem i te dzieci są wysyłane do tej szkoły z taką nadzieją, że nauczą się zawodu. I nagle okazuje się, że do takiej szkoły przyjeżdżają ludzie, którzy dają taki aparacik, dzięki któremu te dzieci mogą usłyszeć, mogą nauczyć się mówić. I to są niesamowite historie, o których opowiadali mi wolontariusze. Mówili o tym, że szkoła z dnia na dzień, wraz z ich pobytem, robi się coraz głośniejsza, bo te dzieci zaczynają się ze sobą komunikować. Wcześniej w tej szkole panowała zupełna cisza.
1: I to piękna historia. Powiedzieliśmy o medykach, którzy pojechali z Poznania do Kamerunu, ale szykuje się również inna wyprawa, tym razem do Sierra Leone.
5: Tak, do Sierra Leone wyruszy kardiolog i stomatolog, stomatolog jest z Poznania, natomiast kardiolog uczył się w Poznaniu i wyjechał do Warszawy i będą tam leczyć swoich pacjentów. Ale to nie jedyna wyprawa, ponieważ Stowarzyszenie dla Świata przygotowuje również kolejne, już wkrótce do Zambii wyruszą chirurdzy, a do RCA w grudniu wyruszą okuliści, którzy będą tam operować nie tylko zaćmy, ale również jaskrę, więc tych wypraw mamy na jesień przygotowanych bardzo wiele. Przypominam też, że cały czas można do nas dostarczać okulary. U nas przy ulicy Kramarskiej 32 w Poznaniu mamy dobromat, do którego można te okulary dostarczyć. Można również dostarczyć nam aparaty słuchowe, jeśli Państwo macie. One nie posłużą podczas tego wyjazdu, ale już przy kolejnym się bardzo przydadzą. Jeśli chcecie wesprzeć nasze stowarzyszenie, możecie to zrobić przez zbiórkę zorganizowaną przez stomatologa i kardiologa. Zbiórka nazywa się Przez Uśmiech do Serca, ponieważ stomatolog zajmuje się uśmiechem, a kardiolog sercem. Ci dwaj młodzi lekarze będą na miejscu przyjmować swoich pacjentów, będą ich badać, ale mówią również o tym, że stan naszej jamy ustnej bardzo ma ogromny wpływ, o czym bardzo często zapominamy, na choroby serca, więc jeśli już mam okazję do Państwa mówić, to przypominam o tym, aby zadbać o profilaktykę chorób serca. Ja się bardzo osobiście, bardzo, bardzo cieszę, że cały czas znajdują się ludzie, którzy chcą wyjechać w ramach własnego urlopu, w ramach wolontariatu. Oni za tą pracę nie pobierają żadnych wynagrodzeń, ba, bardzo często dokładają do tych wyjazdów z własnej kieszeni. Więc świat nie jest tylko zły. Są na świecie dobrzy ludzie i cieszę się, że mogę o nich opowiadać i mówić tutaj do Państwa.
1: A tak a propos jeszcze tych okularów, o których tutaj była mowa. Pamiętam, jak byłem u Was w stowarzyszeniu przy Starym Rynku i była taka wielka niepewna. Stanął ten dobromat i co będzie się działo? Czy jednak poznaniacy tutaj przyjdą i będą dostarczać okulary, czy nie? Okazało się, że był to strzał w dziesiątkę.
5: Tak, dobromat stoi i to jest niezwykłe. Ja sama byłam pod wielkim wrażeniem. Przyszła pani, która przyniosła nam okulary, powiedziała, że usłyszała właśnie, bodajże w radio właśnie, o tej akcji. Pierwszego dnia przyszedł tylko jeden pan na rozpoczęcie i przyniósł okulary po swojej mamie, a potem to naprawdę dołączały kolejne instytucje. Zbierali pracownicy banku, którzy mówili, że no każdy z okularów to jest taka wspaniała historia jakiegoś człowieka, bo okulary to jest taki bardzo osobisty przedmiot. Zbierały szkoły, zbierały parafie, był taki pan, którego serdecznie pozdrawiam, pan Bronisław z Nowego Tomyśla, który zebrał okulary wśród swoich znajomych i powiedział, że to było niezwykłe, jak do jego akcji w Nowym Tomyślu dołączały kolejne osoby. I przyszła pani, która przyniosła okulary po swojej zmarłej mamie, bo powiedziała, że to dla niej jest taka pamiątka, ale ona chce, żeby ta pamiątka miała drugie życie, żeby ona komuś w Afryce podarowała wzrok, więc no piękna akcja i bardzo poruszające historie, mogłabym o tym opowiadać godzinami.
1: O tym opowiada, przypomnę, Justyna Janiec-Palczewska ze Stowarzyszenia Dla Świata Poznańskiego Stowarzyszenia i opowiada to z wielkim uśmiechem. Szkoda, że radiosłuchacze tego nie widzą. A kto chciałby dołączyć się do takiej zbiórki okularów? Raz jeszcze przypomnijmy, gdzie je można dokładnie dostarczać.
5: Proszę Państwa, jeśli macie okulary, albo aparaty słuchowe, albo środki opatrunkowe, bo one również się przydadzą naszym wolontariuszom na wyjeździe, to przynieście je do nas, do Dobromatu przy ulicy Kramarskiej 32 w Poznaniu, blisko Starego Rynku. Serdecznie zapraszamy.
6: Ale tak a propos jeszcze wolontariuszy, czekacie również na wolontariuszy?
5: Jasne, że czekamy, bardzo czekamy na wolontariuszy, ponieważ mamy mnóstwo, tysiące par okularów do przebadania, więc jeśli ktoś dysponuje choćby godzinką wolnego czasu, zapraszamy do nas, do naszego Stowarzyszenia dla Świata przy ulicy Kramarskiej 32 w Poznaniu. I proszę się nie martwić, drodzy Państwo, że czegoś nie potraficie. Obsługa frontofokometru, choć brzmi ta nazwa bardzo dziwnie, jest bardzo prosta. Zapraszamy, zachęcamy, czekamy na Was z otwartymi ramionami.
6: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że dziś u mnie przy 27 grudnia gościła
5: Justyna Janiec-Palczewska ze Stowarzyszenia dla Świata w Poznaniu. Wszystkiego dobrego dla wszystkich z Państwa.
6: Pięknie dziękuję za rozmowę.
5: Dziękuję bardzo.
6: Kolejny temat w naszym magazynie: Świat jak zielnik, natura w sztuce od XVII do XXI wieku, to tytuł wyjątkowej wystawy w poznańskim zamku, mówi Dorota Żaglewska z tamtejszego działu wystaw.
7: Z cienia wydobywają się właśnie pojedyncze obiekty. Co ciekawe, na wstępie możemy też zobaczyć, uwaga, ususzone, autentyczne rośliny z XIX-wiecznych, a nawet z XVIII wieku. To jest absolutna rzadkość. XVIII wiek to tutaj ta roślina, którą dobrze znamy, to kocimiętka.
6: Kocimiętka, faktycznie.
7: Ale znaleźć coś takiego, spotkać właśnie XVIII-wieczny okaz ususzony, to niesamowita rzadkość. To jest fragment kolekcji, z której pozyskanie jesteśmy tutaj szczególnie dumni, jeśli chodzi o naszą wystawę. To Biblioteka Krajewskich Siudów, kolekcja krakowska, która zbiera jedne z takich właśnie najcenniejszych w Europie, czy nawet na świecie, okazów botanicznych, czy ilustracji dzieł sztuki.
6: Widzimy tutaj to, co powiedzieliśmy, zasuszone rośliny, a po drugiej stronie uwagę przykuwa obraz.
7: Tak jest, to obraz Marcina Janusza, współczesnego artysty, który można kojarzyć, to jest moje osobiste kojarzenie, z makówkami. Wiele roślin na tej wystawie to są rośliny, które są w tradycji znane jako zarówno lecznicze, jak i niewłaściwie dozowane, trujące. Tak jest z makówką, tak jest z makiem leczniczym i na naszej wystawie świetnie. Na przykład właśnie makówki można prześledzić w bardzo różnych wariacjach. Zarówno w bardzo dawnej sztuce, w sztuce współczesnej, w ilustracjach botanicznych, jak i właśnie już takich klasycznych dziełach sztuki.
6: Teraz przejdziemy sobie do następnej sali.
7: Tak, już od razu widzimy decyzją kuratorki wystawy profesor Anny Król. Właściwie zawsze nam się mieszają te porządki. Sztuka współczesna występuje razem ze sztuką dawną. Młodopolscy artyści razem z żyjącymi artystami i artystkami. Dla kuratorki ważny był temat, sposób podjęcia tematu, a nie chronologia. Dlatego możemy na przykład zobaczyć zimowe pejzaże właśnie w wydaniu klasyka sztuki. Możemy podejść tutaj bliżej, bo to wymaga też trochę czasami takiego przybliżenia się. A więc na przykład Józef Czajkowski i taki pejzaż zimowy, a tutaj Michał Zawada, współczesny artysta, który obrazuje już taki bardzo niepokojący element, jakby odnoszący się do współczesnej naszej sytuacji.
6: Te ptaki, mianowicie... no właśnie, bo te ptaki są w locie, ale niestety...
7: No, one spadają po prostu. I to jest bardzo ciekawe, bo z jednej strony mamy tutaj w tej pracy ze spadającymi ptakami trochę niewielki atlas ptaków. Możemy spróbować rozpoznać gatunki, to jest świetna, trochę taki szybki sprawdzian naszej wiedzy i tutaj orientacji w tym świecie.
6: Tutaj chyba widzę sikorkę, tak?
7: Tak, tak, jest żuraw, jest czapla, jest łabędź, ale to są ptaki właśnie w takich niepokojących, byśmy powiedzieli, nienaturalnych pozycjach. ekspozycjach. Na wystawie to też proszę być świadomym, że zobaczymy właśnie nie tylko rośliny. Pojawi się bardzo wiele ptaków, także w wydaniu na przykład XIX-wiecznych artystów, akademików, którzy uwieczniali wręcz w takich studiach malarskich, ucząc się puls, jakie przyjmują ptaki, tego jak w różnych właśnie pod różnymi kątami pokazać anatomię tych zwierząt, no ale właśnie także już takie odwołanie się do kryzysu klimatycznego. Kolejnym takim ciekawym zbiorem, któremu warto poświęcić więcej uwagi, są prace Jana Stanisławskiego. To klasyk sztuki młodopolskiej, artysta znany z tego, że na bardzo niedużych drewnianych deseczkach malował, uwieczniał to, co dzisiaj nazywamy kresami, to, co jest dzisiaj terenami współczesnej Ukrainy. Widzimy ukraińskie stepy, widoki znad Dniepru, ale widzimy też już takie bardziej detaliczne ujęcia, na przykład maków, malw, słoneczników czy dziewanny.
1: Wystawa cieszy się ogromnym zainteresowaniem, a będzie można ją oglądać w Poznańskim Zamku do 6 grudnia.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. A w tym programie będzie sporo o naszym bezpieczeństwie. Chodzi o kaski i o pewną akcję.
8: Ministerstwo Infrastruktury razem z Ministerstwem Edukacji ze środków funduszy europejskich ufundowało dla 65 tysięcy uczniów właśnie kaski, które są właśnie dystrybuowane u nas w Wielkopolsce, w Poznaniu. Będzie również Leszno, Kalisz i Piła.
1: O tym na początek naszego programu. Będzie też o wyjątkowej tanecznej imprezie.
9: Jako stowarzyszenie na tak już 5 października organizujemy trzecią edycję przeglądu tanecznego Tańczmy Wszyscy.
1: Powiemy też o stażach studenckich w Poznaniu. Zaczynamy program. Na początek sala sesyjna Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Przekazano tam dyrektorom oraz delegacjom uczniów szkół podstawowych kaski zakupione w ramach projektu Ministerstwa Infrastruktury i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Podczas spotkania kaski zostały przekazane szkołom podstawowym m.in. z powiatów Gnieźnieńskiego, Międzychodzkiego, Nowotomyskiego, Obornickiego, Poznańskiego, Szamotulskiego, Średzkiego, Śremskiego, a także uczniom z Poznania.
10: Hanna Walkowiak, dyrektor szkoły 55 w Poznaniu. Dzisiaj przyjechaliśmy po odbiór kasków rowerowych. Idea bardzo warta kontynuacji, powiedziałabym tak.
1: Jest pani dzisiaj tutaj z uczniami, tak?
10: Tak, jestem z uczniami, którzy w ubiegłym roku szczęśliwie zdali kartę rowerową.
1: Co myślicie o kaskach?
11: Bardzo są potrzebne, bo jak się upadnie, to można sobie coś zrobić w głowa.
12: Wojciechowska Adrianna, dyrektor ZSP Więckowice ze swoimi reprezentantami. Wyjątkowy dzień dzisiaj, takie przypieczętowanie tych zmian pozytywnych, które się odbyły. Myślę, że jest to bardzo dobry kierunek i te przepisy powinny być jeszcze bardziej rozszerzane i jeszcze bardziej zaostrzane, dlatego że i jako mama, i jako dyrektor, i jako osoba obserwująca, no widzimy te niebezpieczne zachowania na drogach, więc myślę, że to jest dobry krok w dobrą stronę.
1: I tutaj jest właśnie mama z uczniami. Witam pięknie.
13: Dzień dobry.
1: Co pani myśli o tych kaskach?
13: No bardzo, bardzo się cieszę, że dzieci będą mogły bezpiecznie dojeżdżać do szkoły, bo dużo uczniów z naszej szkoły jednak na rowerach, na lekcje dojeżdża.
1: I tutaj właśnie do Poznania przyjechali uczniowie. Skąd przyjechaliście?
14: Więckowic po kaski. Spotykamy się często na drodze i jeździmy razem. Na przykład jak ludzie jeżdżą na drogach, to niektórzy jeżdżą normalnie, a niektórzy jakoś inaczej, niebezpiecznie, no to lepiej, żeby mieć.
1: Byłeś świadkiem jakichś takich zdarzeń, takich niebezpiecznych
14: manewrów? Nie, nie byłam.
15: Ja byłam. Trochę nieprzyjemnie się to oglądało.
12: Kilkukrotnie tak. I to akurat nie pod naszą szkołą, natomiast byłam świadkiem tego, jak uczeń szkoły wyjechał rowerem ze szkoły wprost pod koła samochodu.
16: Tak, odbieramy kaski. Podobno dostaliśmy jako jedna ze szkół w Wielkopolsce. Znaczy ja uważam, że dobrze, bo to dzisiaj jest tak duży ruch na drogach, że kiedyś nie wnosiliśmy kasków, jak jeździliśmy rowerami, ale było dużo mniej samochodów. Dzisiaj są samochody, jest ich bardzo dużo, w związku z tym uważam, że to jest właściwa decyzja.
1: No właśnie, chłopaki, dzisiaj przyjechaliście tu do Poznania po...
15: Po kaski.
17: Też po kaski, bo chronią głowę.
16: My organizujemy rajdy rowerowe i zawsze dzieci mają założone kaski. Mamy na wyposażeniu szkoły też kaski, które zawsze wypożyczamy, jeśli jest taka potrzeba.
8: Karolina Fabiszulc, pierwsza wicewojewoda Wielkopolska. Ministerstwo Infrastruktury razem z Ministerstwem Edukacji ze środków funduszy europejskich ufundowało dla 65 tysięcy uczniów właśnie kaski, które są właśnie dystrybuowane u nas w Wielkopolsce, w Poznaniu. Będzie również Leszno, Kalisz i Piła. Tam również trafią do tych uczniów z subregionów te kaski. Dla uczniów, którzy zdali w tym roku wynik pozytywny na kartę rowerową. Oni otrzymują je na zawsze. To są ci uczniowie, te uczennice, które w tym roku z wynikiem pozytywnym zdali kartę rowerową. To jest test, taki pierwszy poważny egzamin, który uczniowie w swoim życiu mają. W czwartej klasie zdają w tym momencie technikę. Także niestety, ale też są statystyki, które pokazują, że nie wszyscy nasi uczniowie w Wielkopolsce zdali tą kartę, więc myślę, że tutaj też pokazujemy to, że za dobre wyniki nauki, za to, że są bezpieczne szkoły, które biorą udział w różnych innych projektach edukacyjnych w tym temacie, nagradzamy tych uczniów właśnie tym kaskiem i pokazujemy też, uczymy, bo dzisiaj będziemy też o tym mówić, uczniów tych dobrych nawyków, że tak jak zapinamy pas w samochodzie, tak weszły od czerwca przepisy, które nakazują, żeby ten kask podczas używania czy jeżdżenia na rowerze, czy hulajnodze rzeczywiście mieć założony na głowie, a nie gdzieś tam pod pachą, bo to rzeczywiście może uratować nasze zdrowie i życie. Ja używam kasku, ponieważ mam akurat syna w czwartej klasie, który zdawał tą kartę rowerową i nie wyobrażam sobie sytuacji, żebym nie używała tego kasku i też będziemy dzisiaj mówić, ponieważ są obecni na sali sesyjnej u nas uczniowie, którzy mam nadzieję będą też takimi ambasadorami dla tych dorosłych rodziców, czy dziadków, czy cioć i wujków, żeby rzeczywiście te kaski używać podczas jazdy na rowerze czy hulajnodze.
18: Pomocny inspektor Karol Sekula, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Do tego zobowiązują nas przepisy, które zmieniły się, czyli do 16 roku życia musimy używać. Jednak my zachęcamy, aby tej bariery wiekowej nie było. Zachęcamy do tego, żeby wszyscy używali kasków zarówno na rowerach, jak i na hulajnogach elektrycznych. Dlatego, że niestety na terenie Poznania, na terenie całej Wielkopolski, ale również na terenie całego kraju dochodzi do bardzo wielu wypadków drogowych z udziałem tych użytkowników, również do wypadków tragicznych.
1: A jak to z tym przestrzeganiem tych przepisów tutaj u nas w Wielkopolsce?
18: Muszę powiedzieć, że nasi tutaj obywatele są dość tak do tych przepisów się dostosowali i naprawdę notujemy bardzo mało wykroczeń w tym zakresie.
19: Agnieszka Jelińska-Hok, Szkoła Podstawowa 63 w Poznaniu. Przyjechałam z dwójką naszych uczniów, z reprezentantami. No wydarzenie wyjątkowe, bo myślę, że dbałość o bezpieczeństwo dzieci wyjątkowa, więc wydarzenie wyjątkowe.
1: No właśnie, powiedzcie.
20: No potrzebne są bardzo te kaski, ponieważ no bezpieczeństwo i to mocne. Jakby na przykład jak ktoś się przewróci na rowerze, to ochronią.
21: Tak, są potrzebne kaski.
1: A byliście świadkami, że ktoś jeździ na tym rowerze, ale w sposób taki nieodpowiedni?
20: Tak, byłem nieraz. Na przykład...
19: Po drodze nawet, jak jechaliśmy. Pamiętacie? Po drodze, jak jechaliśmy. Jechał
20: bez
19: pan
20: kasku po prostu ktoś.
19: No bezpieczeństwo uczniów w każdym obszarze jest najważniejsze tak naprawdę. I tu, jeśli chodzi o kaski i o aktywność fizyczną, bo tu się łączą dwie rzeczy. Aktywność fizyczna plus bezpieczeństwo, więc jak najbardziej.
22: Komisarz Małgorzata Michaś, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Obowiązkiem jest noszenie tych kasków ochronnych osób do 16 roku życia, aczkolwiek my cały czas zachęcamy, by te kaski z tą magiczną liczbą, gdy skończymy 16 lat, nie zostały schowane do szafy, tylko nadal były przez nas używane, użytkowane. Musimy pamiętać, że my jako dorośli też dajemy dobry przykład tym najmłodszym uczestnikom ruchu drogowego i my musimy pamiętać, że naprawdę kask chroni naszą głowę, to co mamy najważniejsze, czyli naszą głowę i naprawdę kask jest bardzo potrzebny. Tutaj na pewno minimalizuje obrażenia w sytuacjach takich niebezpiecznych na drogach, w sytuacjach kolizji czy wypadków drogowych, więc tutaj zachęcamy wszystkich do noszenia kasków. Nie chcemy nikogo straszyć też mandatami karnymi, aczkolwiek musimy przypomnieć i tutaj zaznaczyć, że za brak kasku na głowie ochronnego osób do 16 roku życia, które poruszają się rowerem, hulajnogą elektryczną, czy innymi urządzeniami transportu osobistego grozi mandat karny. Taki mandat może otrzymać opiekun lub rodzic dziecka. Ten mandat jest w wysokości 100 zł, aczkolwiek no, nie ma większej tragedii niż pozbawić kogoś życia, zdrowia przez naszą taką lekkomyślność. Nie mamy po prostu tego kasku na głowie. Edukujemy, jesteśmy w szkołach podczas kontroli drogowych. Również policjanci zwracają uwagę na takie osoby. No i cały czas przypominamy, apelujemy, by te kaski na głowach były.
1: Kaski są przekazywane uczniom w ramach projektu Ministerstwa Infrastruktury i Ministerstwa Edukacji Narodowej finansowanego z funduszy europejskich na infrastrukturę, klimat, środowisko 2021-2027. Inicjatywa ma wspierać edukację komunikacyjną oraz budować kulturę bezpiecznego poruszania się po drogach od najmłodszych lat. Teraz w naszym programie coś dla miłośników tańca i nie tylko.
9: Dokładnie tak, jako Stowarzyszenie Na Tak już 5 października organizujemy trzecią edycję przeglądu tanecznego Tańczmy Wszyscy. Filip Gruszczyński, Stowarzyszenie Na Tak. Jest to wyjątkowe wydarzenie, ponieważ na scenach Auli Artis w Poznaniu będą występować osoby z różnymi niepełnosprawnościami, czy to ruchowymi, intelektualnymi, będą też osoby z zespołem Downa. Co ważne, przyjedzie kilkanaście grup z całej Wielkopolski, z różnych szkół, warsztatów terapii zajęciowych, świetlic i innych NGO-sów i organizacji pozarządowych. Będą oni na deskach Auli Artis prezentować swoje umiejętności taneczne.
1: Nie chodzi o to, by rywalizować, by tutaj się prześcigać, prawda?
9: Absolutnie nie. My już trzeci raz z rzędu pokazujemy, że taniec jest niesamowitą formą rehabilitacji i integracji, ponieważ ci tancerze i tancerki dokładają wszelkich starań i jakby wyrażają siebie poprzez ten taniec, więc dla nich jest to i forma ruchu, i forma spędzania wolnego czasu, ponieważ oczywiście przed przeglądem oni regularnie ćwiczą, przygotowują się, mają regularne próby i spotkania. No a przede wszystkim jest to też taka możliwość dla nich zaprezentowania swoich umiejętności przed szerszą publicznością.
1: A jakie były reakcje, gdy dowiedzieli się, że odbędzie się ta impreza po raz kolejny?
9: Jest to dla nich niesamowita nobilitacja. Myślę, że mogę szczerze powiedzieć, że dla tych osób z niepełnosprawnościami możliwość występu na deskach Auli Artis i przed publicznością jest takim samym wyróżnieniem jak, nie wiem, dla sportowca, który zdobyłby wręcz złoty medal, więc dla nich to już jest największa nagroda, ale myślę, że największą nagrodą będzie dla nich gromki aplauz, uśmiechnięte twarze wszystkich zgromadzonych osób i taka wdzięczność, że to, co robią, naprawdę ma sens i podoba się innym ludziom.
1: A teraz trwają próby, tak?
9: Dokładnie tak. Tancerze regularnie ćwiczą, przygotowują się, będą prezentować różne układy. Będą tańce nowoczesne, współczesne, tradycyjne, elementy baletu, elementy tańców ludowych. Więc tutaj to spektrum ich umiejętności jest bardzo szerokie. Nie ma jednej narzuconej kategorii, że wszyscy muszą dostosować swój układ na przykład do tańców współczesnych. Tutaj liczymy na to, że te kilkanaście grup zaprezentuje to, co potrafi najlepiej, czyli poprzez taniec wyrażą siebie. Trzecia edycja przeglądu Tańczmy Wszyscy odbędzie się już 5 października na deskach Auli Artis w Poznaniu i już teraz wszystkich serdecznie zapraszam. Wstęp jest bezpłatny.
1: Zapraszał na naszej antenie Filip Gruszczyński ze Stowarzyszenia Na Tak. Kultura w naszym programie, teraz gość w studio.
0: Piotr Tkacz, Fundacja Fonorama.
1: No właśnie, z czym dzisiaj przychodzisz do naszego studia?
0: Z Festiwalem Słuchowisk, który jest takim flagowym projektem Fundacji Fonorama. On w tym roku odbywa się pomiędzy 7 a 11 października z takim epilogiem, wisienką na torcie jeszcze 13. Festiwal Słuchowisk przede wszystkim stara się gdzieś zmapować takie różne zjawiska, które mieszczą się pod tym dosyć szerokim pojęciem, bo teraz mamy całą kulturę słuchania podcastów i to staje się modne i to jest bardzo, nas to cieszy oczywiście, bo zmysł słuchu przez wiele lat był taki trochę pomijany, ale cierpimy na zmęczenie ekranami, to się nasiliło w pandemii, wszyscy się zorientowali, że bardzo dużo czasu spędzamy właśnie przed różnego rodzaju ekranami i nie jest to może dobre, więc warto czasami dać odpocząć oczom i dać się otworzyć uszom.
1: Obowiązują jakieś zapisy, jak to wygląda?
0: Mamy część dla praktyków, warsztaty jedne z Agnieszką Szczepańczyk z sound designu w słuchowiskach, a drugie z naszą gościnią z Wielkiej Brytanii, Jessica Drongul, która prowadzi warsztaty z reżyserii słuchowisk. To są jedyne wydarzenia, na które obowiązują zapisy. Nadal na nie wstęp jest wolny, tak jak na cały festiwal. Większość wydarzeń odbywa się w coworkingu muzycznym i domu słuchowisk przy Świętym Marcinie 75, więc faktycznie jesteśmy dostępni i pomiędzy właśnie 7 a 11 otwieramy swoje drzwi i podwoje dla wszystkich chętnych, żeby się rzucić uchem w świat tych dźwiękowych opowieści.
1: Wydarzenie, przypomnę, jest bezpłatne. A teraz poznański Strzeszyn.
2: Pod koniec sierpnia podczas wykopów pod kanalizację na ulicy Biskupińskiej natrafiono na szczątki niemieckich żołnierzy z czasów II wojny światowej. Wykonawca niezwłocznie wstrzymał roboty budowlane oraz powiadomił policję, która zabezpieczyła teren i wezwała techników oraz prokuratora. Po oględzinach okazało się, że mamy do czynienia z grobem masowym i konieczne jest wstrzymanie na dłużej prac budowlanych w rejonie skrzyżowania ulicy Biskupińskiej i Lirycznej. Znalezisko przejęła Pracownia Badań Historycznych i Archeologicznych Pomost. Przedmioty znalezione przez archeologów potwierdziły, że jest to grób niemieckich żołnierzy pochowanych masowo po walkach podczas II wojny światowej. Uciekali na północ od miasta z oblężonej twierdzy Poznań. Ciała poległych zbierano z okolicy i chowano właśnie w grobach masowych. Do tej pory wydobyto szczątki 55 żołnierzy. Wciąż znajdowane są jeszcze pojedyncze szczątki, którymi pomost zajmuje się na bieżąco. Przewiduje się przedłużenie zamknięcia ulicy Biskupińskiej między ulicą Krajenecką i Liryczną do połowy października, jednak może się to zmienić w związku z kolejnymi ewentualnymi znaleziskami.
1: Mówił na naszej antenie Jacek Łakomy z Poznańskich Inwestycji Miejskich. Ruszył nabór na kolejną edycję programu staży studenckich. Na chętnych czeka blisko 90 miejsc. Staże potrwają 4 miesiące. Aby zgłosić się na staż, należy wypełnić online formularz. Jest on dostępny na stronie poznań.pl w zakładce staże. Tam też można znaleźć więcej informacji o programie. Wnioski są przyjmowane do 15 października. W formularzu można aplikować na maksymalnie 5 miejsc.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Witam pięknie z mojego studia przy 27 grudnia w Poznaniu. Mam dla Was jak zawsze sporo tematów z naszego miasta i regionu. Na początek tego programu port lotniczy w Poznaniu. Za nami miesiące wakacyjne.
3: Wiemy już, że w lipcu i w sierpniu z poznańskiego lotniska skorzystało grubo ponad 1 000 000 pasażerów, którzy rozpoczęli albo zakończyli swoją podróż na lotnisku w Poznaniu. Marcin Wesołek, rzecznik prasowy portu lotniczego Poznań-Ławica. Ponad 536 tysięcy pasażerów to pasażerowie nasi sierpniowi. Widzimy kolejny rok z rzędu, że ten ruch wakacyjny to jest ta mocna noga lotniska w Poznaniu. Jesteśmy wciąż drugim największym regionalnym lotniskiem czarterowym w Polsce po lotnisku w Katowicach. Widać to także po tych miejscach, w które poznaniacy i wielkopolanie najchętniej latali na wakacje. Wciąż na miejscu pierwszym jest Antalya w Turcji, na kolejnych egipska Hurgada i Herak na greckiej Krecie. Jeszcze mamy w lotnictwie sezon letni, jeszcze można korzystać z letniej siatki połączeń przewoźników operujących z Poznania. Tutaj naprawdę możliwości jest mnóstwo. Prawie cały basen Morza Śródziemnego czeka na takich późnoletnich i wczesnojesiennych turystów i podróżników, ale my na poznańskim lotnisku myślimy już o sezonie zimowym. Już szykujemy się do rozpoczęcia obsługi czarterów tych takich dalekodystansowych. Będą w tym roku w ofercie lotniska w Poznaniu, a w zasadzie przewoźników operujących na tym lotnisku i biur podróży, loty do Tajlandii, do Bangkoku, loty także na wietnamską wyspę Phukok.
1: A my tymczasem jesteśmy cały czas w stolicy Wielkopolski i trwa nasz magazyn prosto z Poznania. A teraz przyroda. Po raz kolejny w podpoznańskim nadleśnictwie Konstantynowo wypuszczono kuropatwy.
5: Wypuszczamy kuropatwy, żeby im pomóc, żeby ten gatunek dalej był w naszym krajobrazie, bo kiedyś to był gatunek bardzo liczny, a w tej chwili ze względu na zmiany środowiskowe, zmiany klimatyczne znalazł się w bardzo dużym zagrożeniu i to jest jedno z narzędzi, żeby wzmocnić te populacje, które jeszcze istnieją. Wojtek Fabisiak, Nadleśnictwo Konstantynowo. Samo wypuszczanie, tak jak powiedziałem, to jest tylko jedno z narzędzi. Ten gatunek wymaga całorocznej opieki. Przede wszystkim trzeba znaleźć mu miejsce do życia w tej naszej dobrze zorganizowanej rolniczo Wielkopolsce. Trzeba znaleźć dla niego miejsca, gdzie jest kawałek miedzy, kawałek małego pola, kawałek zakrzaczenia. Trzeba o niego zadbać, trochę go dokarmiać, kiedy jest zima, no i czynną ochroną objąć, czyli redukować drapieżniki. Dzięki wsparciu samorządów lokalnych udało się nam kupić 600 kuropatw, pochodzą z wolierowej hodowli prowadzonej przez Polski Związek Łowiecki.
23: Marek Panek, pracownik stacji badawczej Polskiego Związku Łowieckiego w Czempiniu, zajmuje się ekologią i biologią zwierzyny drobnej, właśnie między innymi kuropatwy. Badałem ten gatunek przez wiele lat, stąd myślę, że troszeczkę na jego temat wiem. W latach 60., 70. poprzedniego wieku liczebność kuropat w naszym kraju była wysoka. Polowano na nie intensywnie. Natomiast od początku lat 90. zaczęły się problemy, a szczególnie głęboki spadek liczebności tych ptaków nastąpił w ostatniej dekadzie poprzedniego wieku. Wtedy liczebność zmniejszyła się około 3 razy w skali kraju i po tym krachu populacji nie powróciła ona do poprzedniego poziomu i obecnie utrzymuje się na w miarę stałym, ale niskim poziomie, kilkakrotnie niższym niż kilkadziesiąt lat temu. Intensyfikacja rolnictwa, przede wszystkim takie zjawiska jak upraszczanie struktury pól, powstawanie monokultur oraz coraz intensywniejsze stosowanie chemicznych środków ochrony roślin, które oddziaływują na zasoby pokarmowe kuropat. To jest jedna grupa czynników. Drugie niekorzystne zjawisko to wzrost liczebności drapieżników, które polują szczególnie w okresie rozrodu, w okresie gniazdowania i zabijają zarówno wysiadujące samice, jak i niszczą wzniesienia. Na skutek zarówno takich akcji jak stosowanie szczepień lisów przeciwko wściekliźnie, populacja tych drapieżników znacznie wzrosła, a też zwiększyły się liczebności niektórych innych drapieżników, ponieważ generalnie wiele z tych średnich drapieżników w ostatnich latach czy w ostatnich dziesięcioleciach ma się stosunkowo dobrze, korzystają często z pokarmu dostarczanego pochopnie przez człowieka i wzrastają liczebnie, no a w ten sposób oddziaływają negatywnie na swoje ofiary, między innymi na kuropatwy. Do tego mamy inwazję drapieżników obcych, na przykład jenotów, ostatnio szopów praczy, które również mogą przyczyniać się do spadku liczebności tych ptaków poprzez po prostu drapieżnictwo, którego przedtem nie było, którego przedtem te ptaki nie doświadczały.
1: Jakie wymierne efekty daje taka akcja?
23: W przypadku, kiedy w terenie pozostało jeszcze trochę kuropatw, prowadzenie zasiedleń jest zbędne i są one wręcz odradzane. Natomiast w sytuacji, kiedy kuropatw jest niewiele, nawet intensywne działania na rzecz poprawy sytuacji w terenie, poprawy warunków środowiskowych mogą nie przynieść szybkich rezultatów w postaci wzrostu liczebności kuropatw, ponieważ od tak niskiego poziomu odbudowa populacji trwa długo i może być niweczona przez różne niekorzystne zjawiska. Wobec tego celowe i konieczne jest stosowanie zasilania populacji, jakby wspomaganie procesu odbudowy populacji poprzez zasilenie tych populacji ptakami z zewnątrz, właśnie, czyli prowadzenie zasiedleń. Jeżeli one są wykonywane w sposób umiarkowany i właściwie, to przynoszą ten oczekiwany efekt, czyli pewne zwiększenie tej wyjściowej liczebności kuropatw, która potem dzięki już zabiegom prowadzonym w terenie, dzięki poprawie warunków środowiskowych powinna skutkować już samoczynnym wzrostem liczebności. Tutaj koledzy z kół łowieckich z tego terenu taką działalność prowadzili. Trzeba zadbać o warunki w terenie jeszcze przed wypuszczeniem, czyli kontynuować te zabiegi również po akcji zasiedleń. A te zabiegi, to przede wszystkim właśnie ograniczenie liczebności drapieżników, które są tutaj głównym wrogiem, szczególnie tych wypuszczanych kuropatw, które jeszcze nie znają terenu i dla nich jest to bardzo ważne. A druga grupa czynników to dostarczenie schronień, które również służą ochronie przed drapieżnikami, ale również schronienia, czy jakaś roślinność wysiana na polach, na przykład poplony, których uprawianie myśliwi mogą inicjować. Taka roślinność dostarcza właśnie i schronienia, i dodatkowo pokarm, który po pierwsze sprzyja temu, że wypuszczone ptaki są stosunkowo bezpieczne, a po drugie i co ważniejsze, taka poprawa warunków środowiskowych w terenie powoduje, że może w nim żyć więcej kuropat niż przed prowadzeniem takich działań i dzięki tych wypuszczeniom liczebność kuropat może się zwiększyć. Obecnie ludzkość stwierdziła, że chce mieć bogatą przyrodę, więc prowadzi takie działania, żeby ten cel zrealizować. I jest to jeden z gatunków, który chcemy z powrotem mieć w większej liczebności niż obecnie. Może nawet uda się doprowadzić do stanów, które występował dawniej. I takie działania przecież prowadzimy w stosunku do różnych gatunków. Chronimy żubry, chronimy wilki, pomagamy rozprzestrzeniać się rysiom, hodujemy je i wypuszczamy. Także tego typu działania prowadzone są w stosunku do różnych gatunków. No i to jest to po prostu wyraz obecnej troski współczesnych ludzi chodzi o przyrodę. Kiedyś nie było to istotne, kiedyś zwalczaliśmy wiele gatunków i podporządkowaliśmy sobie przyrodę. Obecnie chcemy mieć ją bogatą, więc prowadzimy takie działania.
6: Marek Pakowski, wójt gminy Brodnica. To od 2012 roku gmina Brodnica uczestniczy w tej akcji, w tym programie restytucji kropatwy i przywracaniu tego staropolskiego gatunku środowisku. Nie przestajemy i przestawać nie będziemy. W przyszłym roku również, bo za moment uchwalamy, czy przygotowujemy projekty budżetów na kolejny rok, zabezpieczymy środki finansowe w większej wartości niż w roku obecnym, bo naprawdę zależy nam na przywróceniu tego pięknego ptaszka, mimo tego, co powiedział mój przedmówca jeszcze na prelekcji. Mały, szary, ale to jest ptak, który wiąże się i wiązał zawsze z krajobrazem polskiej wsi i mam nadzieję, że wspólnie doczekamy się, że z powrotem będzie on tak pospolity jak kiedyś, bo ja pamiętam jeszcze przemierzając najróżniejsze tereny, nie tylko swojej gminy, z moimi dziadkami, nie było praktycznie miedzy, z której nie zerwałaby się kura wodząca 20-30 pisklaków. To znaczy, ja powiem tak, przez te kilkanaście lat, w których gmina Brodnica uczestniczy w tym programie, jak powiedziałem, wykorzystujemy również tereny gminy, które w ciągu najbliższych lat nie zostały jeszcze zabudowane. Jest tam naturalny taki krajobraz, który kuropatwa właśnie preferuje. Co do wydzielania jakichś dodatkowych terenów, niestety nie. No, gmina Brodnica nie ma połaci typowo rolniczych, bo o tym też dzisiaj padło, że kuropatwa preferuje pewne środowiskowe uwarunkowania. Jest to teren przede wszystkim polny, graniczący z lasem, więc wybieramy się i selekcjonujemy wspólnie z kolegami myśliwymi takie tereny, w których ta kuropatwa czuje się jak najbardziej naturalnie.
1: Akcja od lat jednoczy samorządowców, myśliwych i leśników. Ich celem jest nie tylko wsparcie kuropatwy, lecz także wzmacnianie bioróżnorodności całego regionu. Byliśmy w lesie, a teraz zajrzymy do zoo. Otwarto tam nowy pawilon edukacyjny, mówi dyrektor Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu Piotr Przyłucki.
7: Pierwsze zajęcia, myślę, że odbędą się już w miesiącu październiku. Zajęcia będą prowadzone oczywiście z zakresu zoobiologii, czyli dosyć szerokiej pojętej zoologii i biologii, nie tylko zwierząt, ale też w ujęciu stref geograficznych, flory i fauny, gatunków roślin i zwierząt. Zajęcia dla dzieci, dla uczniów, studentów oraz dorosłych, także i seniorów. W każdym liczącym się nowoczesnym ogrodzie zoologicznym coś takiego jak centrum edukacji to jest taka wisienka na torcie. To są takie dość specyficzne budynki w szkle, drugie jakieś drewniane konstrukcje, żeby one się wyróżniały. My tego przez lata nie mieliśmy. Obecnie z dumą mogę powiedzieć, że zaczynamy działać także na tym areale. Człowiek jako gatunek nigdy w historii ludzkości nie miał takiego szerokiego dostępu do wiedzy, ale dostęp do wiedzy to nie znaczy umiejętność korzystania z tej wiedzy. Tą edukacją naszą należy nakierować. Mówię o tematyce zoobiologicznej. Współczesne pokolenia na to nie tylko na wrażliwość, ale i naukę. To wszystko trzeba połączyć, żeby to było spójne.
1: Zajęcia dla gości zoo można będzie prowadzić przez cały rok, niezależnie od warunków pogodowych. Lokalizacja centrum tuż przy głównej bramie do ogrodu umożliwi także bezproblemowe dotarcie na zajęcia, m.in. dzięki komunikacji miejskiej. W naszym programie teraz Zarząd Dróg Miejskich i ważna informacja.
10: W północnej części ulicy Szyperskiej na odcinku od numeru 13A do skrzyżowania z ulicą Garbary dobiegają właśnie końca prace związane z budową nowego fragmentu tej ulicy. Roboty wykonuje inwestor zewnętrzny na podstawie umowy podpisanej z miastem. Po zakończeniu prac budowlanych ważnym elementem i etapem prac jest wprowadzenie nowej organizacji ruchu na całym odcinku ulicy Szyperskiej, obejmującym jej istniejącą i nowo wybudowaną część, to jest od skrzyżowania z ulicą Estkowskiego aż do ulicy Garbary na wysokości ulicy Północnej. W przyszłym tygodniu ma się rozpocząć wprowadzanie nowej organizacji ruchu. Zakłada ona przede wszystkim zmianę, która ma spowodować, że nie będzie przejazdów tranzytowych pod oknami mieszkańców ulicy Szyperskiej po otwarciu nowego odcinka ulicy. Aby to osiągnąć, konieczna jest zmiana, która spowoduje, że ulica Szyperska stanie się jednokierunkowa na odcinku od numeru 13B do ulicy Estkowskiego. Z kolei wprowadzenie jednego kierunku na tej ulicy pozwoli wyznaczyć na jezdni brakujący odcinek Wartostrady. Na uwolnionym pasie ruchu wyznaczona zostanie dwukierunkowa droga dla rowerów i połączy ona infrastrukturę rowerową rowerową na ulicy Estkowskiego z nowo wybudowaną drogą rowerową w północnej części ulicy Szyperskiej i w ten sposób zapewnić ciągłość wartostrady po tej stronie miasta. Istotnym elementem nowej organizacji ruchu będzie również to, że kierowcy, którzy jadą ulicą Estkowskiego, nie będą mogli skręcić w ulicę Szyperską. Skręt będzie dopuszczony tylko dla rowerzystów, a dojazd do ulicy Szyperskiej dla pozostałych pojazdów możliwy będzie od strony ulicy Garbary. Mieszkańcy zyskają nowy wjazd i wyjazd z osiedla przy skrzyżowaniu z ulicą Północną, bo nowy fragment ulicy Szyperskiej będzie dwukierunkowy. Skrzyżowanie ulicy Garbary Północnej i Szyperskiej ma zostać przebudowane przez inwestora działającego na terenie Starej Rzeźni. Dla zachowania bezpieczeństwa wzdłuż nowo powstałej drogi rowerowej nie będzie możliwości parkowania na ulicy Szyperskiej na wysokości numeru 14. Kilka miejsc podstawowych, które się tam znajduje, zostanie usuniętych. To są miejsca po wschodniej stronie ulicy. Warto jednak zauważyć, że nowe miejsca parkingowe zostaną wyznaczone na innym odcinku ulicy Szyperskiej na wysokości dawnego kapitanatu. Przy kapitanacie wprowadzona będzie jeszcze jedna ważna zmiana, mianowicie jeden kierunek ruchu. Kierowcy będą się mogli poruszać od ulicy Garbary w stronę zabudowy mieszkaniowej. Wyjazd na ulicę Garbary nie będzie możliwy. A od 23 września, czyli od przyszłego tygodnia, planowany jest montaż nowych znaków i wykonanie oznakowania poziomego na jezdni. Co ważne, nowe zasady poruszania się będą obowiązywać od razu po ich wdrożeniu.
1: Mówiła na naszej antenie Agata Kaniewska z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.

0: Reklama. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
2: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
1: No tak. 10 na 10.
3: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
4: 5, 9, 31.
5: Jak liczyć na szczęście w lotto?
6: Jak najczęściej.
5: Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja. Rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Tiga, ikona światowej elektroniki, twórca klubowego hitu Sunglasses at Night. Już 2 października przyjmuje tamę w Poznaniu, a dzień później oczki w Warszawie. Bilety na ark.site. Poleca Melo Radio.
8: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
13: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. A ten kwadrans zaczniemy od okolic Poznania. Jednej nocy włamał się do domu, a następnie uszkodził 3 zaparkowane samochody. Mundurowi z Komisariatu Policji w Kostrzynie, analizując monitoring i informacje przekazane przez mieszkańców, wytypowali podejrzanego. O szczegółach mówi nam podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej Policji.
14: Z pierwszych ustaleń policjantów wynikało, że sprawca najpierw włamał się do domu jednorodzinnego, wcześniej wybił szybę w drzwiach wejściowych, a następnie dostał się do środka. Ukradł znajdujące się tam przedmioty po drodze, niszcząc również elementy wyposażenia domu. To jednak nie był koniec jego nocnej aktywności. Jak ustalili policjanci, ten mężczyzna, idąc ulicami gminy, następnie uszkodził 3 zaparkowane samochody. To Renault, BMW oraz Audi. W pojazdach wybijał szyby, niszczył reflektory, odrywał lusterka, a także przebijał opony. W jednym z samochodów zdewastował wnętrze, a w przypadku Renault miał również skakać po dachu pojazdu. Łączne straty spowodowane przez sprawcę oszacowane na co najmniej kilkanaście tysięcy złotych. Po otrzymaniu zgłoszeń policjanci z Kostrzyna przystąpili do ustalania przebiegu wydarzeń i osoby odpowiedzialnej za zniszczenia. Funkcjonariusze zabezpieczyli informacje, analizowali zapisy monitoringu oraz rozmawiali ze świadkami. Skrupulatna praca policjantów pozwoliła na wytypowanie mężczyzny, którego rysopis odpowiadał osobie podejrzewanej o dokonanie tych przestępstw. Już wczesnym popołudniem 12 września funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Kostrzynie zatrzymali 30-latka na terenie gminy. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutów dotyczących kradzieży z włamaniem oraz zniszczenia mienia.
13: Za popełnione przestępstwa 30-latkowi grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. W naszym magazynie zupełnie zmieniamy temat. Niebawem studenci wrócą na uczelnię, mówi Przemysław Stanula z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
15: Już 1 października o godzinie 10 w auli Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu przy ulicy Wieniawskiego 1 zabrzmi tradycyjne Gaudeamus. Inauguracja rozpocznie się przemówieniem pani rektor profesor Bogumiły Kaniewskiej, immatrykulacją studentów pierwszego roku, a także wręczeniem medalu Palmae Universitatis Studiorum Poznaniensis. Pierwszy z setek wykładów, które rozpoczną się 1 października, wygłosi profesor Piotr Łuszczykiewicz. Będzie to prelekcja pod tytułem Piosenka jest dobra na wszystko. Podczas inauguracji wręczone zostaną także nagrody Preceptor Laureatus oraz Preceptor Optimus. Nastąpi także wręczenie medali dla wyróżniających się absolwentów i najwybitniejszych studentów. Nowy rok akademicki na UAM rozpocznie wspólnota prawie 30 tysięcy studentów oraz 5 tysięcy pracowników uniwersytetu.
13: Było o nowym roku akademickim, a ten przed nami. W naszym magazynie zupełnie zmieniamy temat. Będzie o pociągu i to nie byle jakim. Będzie to pociąg do kultury.
6: Karol Wylemski, dyrektor Igrzyskiego Centrum Kultury. Kłaniam się wszystkim. Stwierdziłem, że fajnie by było przenieść ten

0: wpisuje i myślę, że tutaj kultura powinna łączyć i to robimy. Oczywiście, tak jak tutaj było wspominane, sercem całego projektu jest specjalny wagon zaaranżowany, wagon kultury, w którym odbywają się różne animacje, spotkania, żywa biblioteka, jest również koncerty, rozmowy, dyskusje. Naprawdę bardzo, bardzo szeroka oferta od Warszawy aż poprzez Poznań do Berlina. Co chwilę następują następne sloty kulturalne, więc naprawdę każdy może znaleźć coś tutaj dla siebie. My, jeżeli chodzi o Poznań, to się będzie prezentować Teatr Wielki, Opera Poznańska, później Republika Sztuki Tusta Langusta, tutaj troszeczkę teatralnie i cyrkowo. Później Galeria Sztuki Rozruch z projektem Misterium, będąc częścią naszej wystawy polsko-niemieckiej, prezentowanej w Poznaniu i w Berlinie. Następnie będzie muzycznie prezentować się Kachus, czyli Katarzyna Rachwalska, a na końcu, to jest nowość w tym roku, będzie pokaz mody. Moda też łączy, ponieważ te trzy miasta, trzy ośrodki, Poznań, Berlin oraz Warszawa, mocno inwestują w modę, więc też narodził się taki pomysł we współpracy z Warszawą, żeby tą modę łączącą te miasta pokazać. Też myślę, że ciekawy pomysł, więc serdecznie zapraszamy do pociągu, do kultury.
1: Anna Korytowska, jestem projektantem ubioru, jestem związana z Poznaniem, również z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu. Jestem też osobą, która prowadzi własną galerię autorską w Poznaniu na ulicy Garbary i będę prezentowała swoje najnowsze projekty. No to jest niespodzianka tak naprawdę, natomiast będę prezentowała swój najnowszy projekt Morfe. Głównie zajmuję się projektowaniem z tkanin naturalnych. Są to proste formy ubioru oparte głównie na kwadratach, prostokątach. A takim moim motywem w projektowaniu jest również malowanie na tkaninie. I są to właśnie albo jakieś abstrakcyjne formy, albo związane z geometrią, z takich stonowanych kolorach. No i tak jak o modzie, no najlepiej ją oglądać, nie opowiadać. Także zapraszam do jakby śledzenia pociągu, bo wiem, że no nie wszyscy będą w tym pociągu, ale jak najbardziej na pewno relacja będzie, także cieszę się bardzo, że biorę udział w tym wydarzeniu.
2: Monika Kossak, ja reprezentuję ISOS Art Collective Dagmara Giej i Monika Kossak. Będziemy tworzyć performance Misterium w czasie podróży między Poznaniem a Berlinem. Performance generalnie jest znany, jeżeli Państwo wejdziecie na naszą stronę na Instagramie, to można łatwo znaleźć ten projekt i go zobaczyć. Natomiast tutaj będziemy, to jest opowieść o więzi między, tak jak tutaj między Poznaniem a Berlinem, tak tu więź między człowiekiem, czyli takie dorastanie, wspólne więzi, plecienie warkoczy wspólne i to są takie performatywne działania, które mają na celu pobudzić i zwiększyć więź międzyludzką.
3: Ewa Struszczyńska-Wyle i jestem kuratorką projektu Pociąg do Kultury. Cały program powstaje naprawdę przy bardzo intensywnej współpracy z miastami. My tutaj jako kuratorzy, nasza rola polega na tym, żeby wejść w kontakt z miastem, z instytucjami, które chcą z nami pracować. Podajemy pewien temat, te korzenie to rzeczywiście wyszły troszeczkę z Berlina, ale zauważyliśmy, że one działają, że zarówno w Poznaniu u naszych kolegów i koleżanek, jak i w Warszawie pojawiły się pewne asocjacje, to nie była jakaś taka metafora obca. Natomiast nie ingerujemy już w propozycje, które dane miasto przedstawia. Tutaj takim koordynatorem i bardzo cenionym przez nas partnerem jest Wydział Biura Kultury przy Urzędzie Miejskim. To są bardzo dobre relacje, to są bardzo takie kreatywne rozmowy, a koordynatorem jest właśnie Jeżyckie Centrum Kultury, które już potem organizacyjnie, no bo to są bardzo kompleksowe przedsięwzięcia. My mamy w ciągu tych 8 przejazdów, ja nie liczyłam, ale około 40 wydarzeń. I to wszystko trzeba jednak w tej przestrzeni technicznie rozwiązać. Trzeba stworzyć scenariusze. Co jest jeszcze ważne, na co bym chciała zwrócić uwagę Państwu, to jest dwujęzyczność. Naszą zasadą tego formatu Pociągu do Kultury jest, że język jest nie tylko sposobem komunikacji, instrumentem komunikacji, ale język ma znaczenie kulturowe. Zasadą są programy

0: po polsku i po niemiecku, korzystamy z tłumaczy, natomiast nasz zespół, warunkiem pracy w naszym zespole jest dwujęzyczność, żeby ta komunikacja była bezpośrednia, bez pośrednictwa właśnie instrumentu języka angielskiego czy innego. Chcemy zwrócić uwagę właśnie na te kulturowe aspekty języka, kulturowe aspekty. W tym roku tegorocznej edycji Bliżej niż myślisz, to ma takie podwójne znaczenie, bo z jednej strony staramy się tym hasłem jak gdyby troszeczkę prowokować sposób myślenia, że jesteśmy nadal od siebie oddaleni, że to jest niemieckie, a to jest polskie. Chcemy ten monolit myślenia i mentalnościowy troszeczkę rozbić, mówiąc, że jesteśmy sobie bliżsi, aniżeli dalsi. Ten wagon jest doczepiany do pociągu, do normalnych kursów, ale ten wagon jest przystosowywany zawsze jak rodzaj przestrzeni teatralnej na potrzeby naszych programów. W tym roku, w tegorocznej edycji, naszą taką metaforą, hasłem wywoławczym, jeśli chodzi o samą przestrzeń, były korzenie. Designerka, która stworzyła tą przestrzeń, wyszła po prostu od tej myśli korzeni, to co nas wiąże, ale to są te korzenie, które się rozkładają. To jest ten las i drzewa, które podskórnie, pod glebą połączone są różnymi splotami, korzeniami, że te korzenie się splatają. To jest ten właściwie te sploty. Instalacja jak gdyby przekazuje tą myśl, a te korzenie materiałem, z którego zrobiona jest instalacja wnętrza, to jest wiklina. I ta wiklina ma właśnie te sploty. To jest w drodze takiego procesu na potrzeby tej przestrzeni wagonowej. Z wikliny robiona jest instalacja. I w tej instalacji, tych splotów, odbędą się wszystkie inne wydarzenia. Bliżej niż myślisz, korzenie, odnóżki, energia nowa, to nowe, co powstaje z korzeni starych. To są te wszystkie, to jest to pole semantyczne, którymi się kierowaliśmy i które przekładają się również na nasze programy, ale też na nasze relacje między miastami.
1: A tegoroczny program zostanie zrealizowany podczas 8 przejazdów. Szczegóły znajdziecie m.in. na stronie poznań.pl. W naszym magazynie Sport i muszę Wam przypomnieć o bardzo ważnym wydarzeniu. Stolica Wielkopolski szykuje się do 25. Poznań Maratonu imienia Macieja Frankiewicza.
2: On odbędzie się w niedzielę 4 października. Cały czas trwają zapisy, więc jak ktoś lubi biegać i jest przekonany, że dystans 42 km 195 metrów jest w stanie pokonać, to bardzo serdecznie zapraszamy. No a my szykujemy się do tego wielkiego wydarzenia, bo poznański maraton to nie tylko bieg na dystansie 42 km 195 metrów, ale także cała masa różnych wydarzeń, które się wokół tego maratonu dzieją. Mamy tak naprawdę weekend maratoński w Poznaniu, 2, 3, 4 października. 2 startujemy z targami Poznań Run Expo na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Wtedy również rusza Biuro Zawodów i strefa aktywności, która jest tam właśnie na targach zorganizowana. I ta strefa aktywności to jest miejsce nie tylko dla biegaczy, ale także dla ich rodzin i dla wszystkich, którzy przyjdą, nawet dla tych, którzy kibicują, którzy towarzyszą biegaczom. Mamy mnóstwo różnego rodzaju aktywności na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Współpracujemy i z klubami sportowymi, i Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji przygotowały mnóstwo takich aktywności, przede wszystkim dla dzieci i młodzieży. I nasi partnerzy się tam pojawią, także można spędzić cały dzień i to na aktywnościach sportowych i na różnego rodzaju atrakcjach. No a w sobotę dodatkowo dojdą 2 wydarzenia biegowe, jedno dla dzieci, czyli nasz Phoenix Kids Marathon na dystansie od 100 metrów, w którym biegną takie jeszcze niemowlaki, aż po dystans 1000 metrów dla tych starszych dzieci. No i oczywiście Poznań 5, czyli bieg na 5 km w sobotę 3 października, na który również wszystkich serdecznie zapraszamy, można się zapisywać.
1: Powiedzmy, że te imprezy mają swoich tutaj fanów, tych, którzy co roku właśnie startują.
2: No zdecydowanie, nie tylko w tych krótszych biegach, że tak powiem, i w strefie aktywności, ale w ogóle na liście startowej w samym maratonie mamy ponad 30 osób, które ukończyły wszystkie edycje poznańskich maratonów, czyli startowali w pierwszym maratonie w roku 2000 i co roku byli z nami i biegli ten królewski dystans, także 30 kilku zawodników, wielki ukłon dla nich, też szykujemy niespodziankę dla nich, z tego też względu, że mamy 25, a więc jubileuszowy maraton i chcemy tych naszych najwierniejszych biegaczy uczcić. Szykujemy również bardzo wiele atrakcji dla tych wszystkich, którzy wystartują. Także no, będzie się wiele działo w tę niedzielę 4 października.
1: Mówił na naszej antenie Filip Borowiak z Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji. Ja przypomnę, że nadal trwają zapisy do 25 Poznań Maratonu imienia Macieja Frankiewicza.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a w tym wydaniu mam sporo tematów z naszego miasta. Doskonałe informacje płyną z Centrum Kultury Zamek.
4: Właściwie otwarty dziedziniec przed zamkiem został wyróżniony w konkursie architektoniczno-urbanistycznym.
1: Za chwilę szczegóły. W magazynie też zaproszenie do Teatru Polskiego w Poznaniu. Będzie dłuższa rozmowa z Katarzyną Szramko, rzeczniczką tego teatru. Ale na początek tego wydania Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ i ważna informacja.
5: Oddziały wojewódzkie NFZ ogłosiły konkursy na realizatorów nowego programu profilaktycznego w kierunku raka płuca. Rafał Stachlewski, rzecznik prasowy Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Po wyłonieniu realizatorów i podpisaniu umów będzie możliwe przyjęcie pierwszych pacjentów, którzy skorzystają z nowego świadczenia gwarantowanego niskodawkowej tomografii komputerowej klatki piersiowej. Fundusz przewiduje zawarcie umów na to świadczenie profilaktyczne w każdym województwie. Pierwsze zapisy pacjentów do bezpłatnego programu profilaktycznego będą możliwe w październiku. Konkurs na realizatorów programu w województwie wielkopolskim trwa. Poinformujemy Państwa w momencie jego zakończenia i wyłonienia realizatorów.
1: Funduszowi zależy na jak najszybszym rozstrzygnięciu konkursów i zawarciu umów, tak aby pierwsi pacjenci mogli skorzystać z programu już w drugiej połowie października. Wiele zależy jednak od wyników konkursu. Doskonałe informacje płyną z poznańskiego zamku.
4: Owszem, zamek, właściwie otwarty dziedziniec przed zamkiem, został wyróżniony w konkursie architektoniczno-urbanistycznym Lider Dostępności. Maria Fenrych, Centrum Kultury Zamek. Tak, ta nagroda to jest nagroda, która ma już 10-letnią tradycję. Teraz była 11. edycja i jest to konkurs ogólnopolski, czyli startują obiekty z całego kraju, w którym to konkursie chodzi o to, aby dostrzec cywilizacyjną zmianę, w której integracja wszystkich osób, także tych z niepełnosprawnościami, starszych, odbywa się po prostu, staje się rzeczywistością. Jako zamek na pewno staramy się być możliwie dostępni. Nie jest to łatwe zadanie, ponieważ jesteśmy obiektem historycznym, który w dodatku został zaprojektowany tak, żeby budzić respekt, tak, kiedy tam się wchodzi. Także materia jest niełatwa. W zamku staramy się, aby każdy czuł się dobrze i aby każdy mógł do zamku się dostać. Pieszo, czy też na przykład poruszając się na wózku. I krok po kroku staramy się dostosowywać naszą przestrzeń do właśnie tego, jak wyobrażamy sobie miejsce otwarte dla wszystkich poznaniaków, turystów, odwiedzających nas. Otwarty dziedziniec przed zamkiem jest kolejnym etapem, w którym otwieramy zamek dla ludzi. Też właśnie ta funkcja zwiększenia dostępności zamku była ważnym elementem całego projektu. Co się bardzo udało, naszym zdaniem i zdaniem odwiedzających, to jest na przykład rampa dla wózków, która jest kilka schodów tylko, prawda? Pomyślelibyśmy, że niewiele pomiędzy poziomem chodnika a tym poziomem zero zamku, ale to było gigantyczne wyzwanie właśnie dla osób, które no, muszą pokonać to na wózku na przykład, albo z wózkiem. Rampa, myślimy, że też tak nie dość, że jest funkcjonalna, to też dobrze wpisała się w tą zabytkową strukturę. Podejść do budowania rampy na tym, właśnie w tym miejscu mieliśmy już bardzo dużo i cieszymy się, że znalazł się architekt, który właśnie w taki sposób dyskretny, jakby współgrający z architekturą zabytkową tę rampę zaprojektował.
1: A jakie są dalsze plany, jeśli chodzi o zamek, różne inwestycje?
4: Inwestycją, którą teraz można na żywo zobaczyć, to jest remont dziedzińca Różanego, który jest odświeżany, ale w którym też właśnie te elementy dostępności architektonicznej się pojawiają. W zamku o dostępności staramy się myśleć szeroko. Wiemy, że nasze społeczeństwo się zmienia, jest coraz więcej osób starszych, są też osoby, które mają problemy z poruszaniem się, gorzej widzą czy słyszą. Chcemy, żeby nasze przestrzenie były dostępne dla wszystkich. I z czego się bardzo cieszymy, to z tego, że otwarty dziedziniec przed zamkiem z naszych obserwacji i też z obserwacji odwiedzających nas osób jest miejscem, które jest właśnie otwarte.
1: Dodam tylko, że sporo wydarzeń w poznańskim zamku również tej jesieni. Warto tam zajrzeć. Czas na kolejny temat, a teraz znajduję się w terenie, a dokładnie przed Teatrem Polskim w Poznaniu, a ze mną
6: Katarzyna Szramko, rzeczniczka prasowa.
1: Sezon ruszył i to już na dobre. Nowy sezon w Teatrze Polskim.
6: Tak, sezon ruszył z kopyta, już jesteśmy w trakcie przygotowań do nowej premiery. To będą Kolumbowie, rocznik 20 na podstawie powieści Romana Bratnego. Premiera planowana jest na 28 listopada, ale zanim dojdzie do tej premiery, to wydarzeń w teatrze mnóstwo. W tej chwili przygotowujemy się do kolejnej odsłony Silent Booka, na którą serdecznie zapraszamy. To jest spotkanie z literaturą, z książką i to uwaga, można przyjść z własną książką, usiąść sobie w fotelu teatralnym i spokojnie, w ciszy, w pięknych okolicznościach czytać książkę, a później na przykład o tej książce porozmawiać. Tym razem zapraszamy do piwnicy pod sceną, bo poprzednie dwie edycje odbywały się w foyer pierwszego piętra i to dziać się będzie 24 września, na co serdecznie zapraszam, a później już nieoczekiwanie, ni stąd, ni zowąd, nastanie październik.
1: To powiedzmy słuchaczom, co w październiku w takim razie.
6: Październik już w zasadzie w Teatrze Polskim w Poznaniu kojarzy się z Queerfestem. I w tym roku jest nie inaczej. 14 października zaczynamy trzecią odsłonę festiwalu Bliscy Nieznajomi Queerfest, na którym to festiwalu pokażemy spektakle z całej Polski o tematyce otwartości, równości, zróżnicowania, a jednak bycia razem. I festiwal potrwa do 23 października. Symbolem w tym roku festiwalu Queerfest w tamtym roku był Rogal Marciński, a w tym roku jest przepiękna bamberka. I jeśli chodzi o tę bamberkę, to szukamy bamberki. Szukamy twarzy bamberki. Szukamy ludzi, którzy mają zajawkę teatralną, którzy są zakręceni na punkcie teatru. Płeć jest zupełnie nieistotna. Którzy wiedzą, jak się poruszać w przestrzeni mediów społecznościowych i oni będą taką postacią relacjonującą festiwal, uczestniczącą w festiwalu, nadającą ton festiwalowi, no i dającą twarz bamberce, więc jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę współtworzyć z nami festiwal Bliscy Nieznajomi Queerfest, to do 23 września czekamy na zgłoszenia. Można je wysyłać na adres po prostu marketing@teatrmyślnikpolski.pl.
1: I to przypomnę, wydarzenie w październiku. Co jeszcze w październiku w Teatrze Polskim w Poznaniu?
6: Mnóstwo spektakli wyjazdowych również. Nasz spektakl Nowy Pan Tadeusz, tylko że rapowy, jedzie do Katowic i chwilę po Katowicach przenosi się nad morze, więc umożliwiamy zobaczenie naszego spektaklu
1: na północy, na południu,
6: na północy, w całej Polsce. Oprócz tego w październiku zapraszamy szkoły, bo gramy spektakle o godzinie 11. Nie tylko szkoły, zapraszamy również osoby, które o tej 11 mają czas, a nie mają go po południu. I takimi spektaklami jest Nieboska Komedia na początku miesiąca i na końcu miesiąca Very Very Hamlet. A Very Very Hamlet to jest zabaweczka, to jest rozrywka. Jest zabawnie, jest wesoło, ale też z taką nutką nostalgii. Także dziać się będzie w Teatrze Polskim w najbliższym czasie. Nie ma co omijać tej części 27 grudnia. My jesteśmy otwarci, czekamy. Tu można przeczytać repertuar, tu można przysiąść, a nuż wyjdzie jakiś aktor z próby i można wdać się w dyskusję. Także to jest wspaniałe miejsce do odwiedzenia nie tylko wieczorami.
1: A tak przepięknie na naszej antenie, prosto sprzed Teatru Polskiego w Poznaniu, zachęcała
6: Katarzyna Szramko.
1: Kolejny temat: w wielkopolskich lasach wysyp grzybów. W naszym studio teraz Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.
7: Pojawiają się nowe gatunki, w tym grzybów, w świecie roślin, grzybów czy zwierząt, w ogóle w lesie obserwujemy w Polsce te nowe gatunki. No, wiąże się to ze zmianą klimatu i tak samo właśnie w świecie grzybów. Pojawiają się przybysze z Ameryki. No i tutaj rzeczywiście są spotykane również w wielkopolskich lasach, no i zbierane przez grzybiarzy.
1: Jak te grzyby trafiły do nas, tutaj do naszych lasów?
7: No, zostały zawleczone, zostały po prostu przetransportowane, tak jak wiele organizmów z innych części świata. Globalizacja i to, że w zasadzie mówi się, że świat jest taką globalną wioską, transport, no łatwo przenieść też zarodniki grzybów i tak to się też wydarzyło w przypadku tych amerykańskich borowików, które spotykamy w lasach. No tak, to jest bardzo ważne, żeby zbierać tylko te grzyby, co do których nie mamy wątpliwości, które znamy. Jeżeli takich grzybów nie znamy, to ich nie zrywamy, nie niszczymy. Jeśli mamy wątpliwości, to należy skorzystać z pomocy wykwalifikowanych specjalistów. Mamy chociażby dyżury sanepidu, mamy grzyboznawców. Można zapytać się też właśnie w takich miejscach, czy ten grzyb, którego znaleźliśmy, możemy go spożyć, czy on jest jadalny. Oczywiście są też aplikacje, atlasy, ale no, najlepsze to jest drugi człowiek, to jest ekspert, to jest najpewniejsza, można powiedzieć, metoda, czyli też grzybobranie pod okiem takiej osoby, która zna się na grzybach, to też możemy się dużo nauczyć, by nie zrywać też takich młodych grzybów, bo czasami te grzyby, które dopiero co wyrastają, to można je pomylić z jakimiś takimi jadalnymi. W przypadku muchomora zielonawego to jest pomyłka właśnie z kanią, którą nam się wydaje, że zrywamy małą kanię, a to może być muchomor, który jest śmiertelnie niebezpieczny, także tutaj takich przykładów możemy kilka jeszcze podać. Dlatego zbierać należy już osobniki takie dorosłe grzyba, które znamy, którego możemy rozpoznać i nie mamy wątpliwości.
1: A co jeśli stanie się najgorsze i podejrzewamy, że zjedliśmy właśnie gatunek, który no nie był jadalny? Zaczynają się jakieś tutaj objawy pojawiać, symptomy, że się zatruliśmy?
7: No to już jest sprawa wtedy śmiertelnie poważna i w zasadzie wymagająca natychmiastowej pomocy lekarskiej, interwencji medycznej. Trzeba też pamiętać, że jest kilka gatunków śmiertelnie niebezpiecznych w Polsce, muchomorów, które po prostu mogą nas zabić. Także tutaj czas jest bardzo ważny, czas reakcji. Co roku gdzieś mówi się w tej przestrzeni medialnej, że ktoś właśnie takiego muchomora zielonawego gdzieś tam spożył i potem no po prostu się śmiertelnie zatruł. Także to jest niebezpieczeństwo, dlatego apelujemy o to, by zbierać grzyby, które znamy, co do których nie mamy wątpliwości.
1: Rozmawiam z Tomaszem Maćkowiakiem z Regionalnej Dyrekcji Lasów. Było o grzybach, ale na te grzyby musimy się jakoś dostać i często jeździmy samochodami i tutaj też ważne wskazówki dla poznaniaków, dla Wielkopolan.
7: Tak, zgadza się. Tutaj apelujemy podczas tego sezonu grzybowego, by auto, czy też pojazd silnikowy, bo to nie musi być samochód, to może być motocykl, quad, no, zostawić w miejscu do tego przeznaczonym, czyli na parkingu leśnym, w miejscu postoju pojazdów. Takich miejsc jest wiele. Nie wjeżdżajmy do lasów. W zasadzie możemy tylko wjechać do lasu, jak widzimy znak droga udostępniona dla ruchu. To wtedy możemy jechać pojazdem, ale inaczej, jak takiego znaku nie ma, no to możemy być pewni, że to jest droga leśna, czyli nie możemy tam się poruszać takim środkiem lokomocji. No pamiętajmy też, by nie zastawiać szlabanów tych, które no, jeszcze są w lasach, na tych głównych drogach, ponieważ zdarzało nam się w ubiegłych latach, że nie mogły dojechać służby ratunkowe właśnie, ktoś potrzebował pomocy i karetka nie mogła dojechać, nasi strażnicy pomogli, no bo właśnie auto zastawiało szlaban, także to jest bardzo ważne, żeby nie zostawiać samochodów.
1: A tak jeszcze a propos zbierania grzybów, jeśli mamy wątpliwości, co zebraliśmy, to zawsze możemy przyjść do wielkopolskiego sanepidu przy ulicy Libelta w Poznaniu. Tam udzielane są porady grzybowe.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a zaczynamy od gościa w studio, a dzisiaj ze mną.
8: Damian Jerszyński, WOBR Wielkopolska. Lato się skończyło, cały czas wracam do tego lata, bo to lato było dla nas bardzo wymagające. Dużo mieliśmy akcji, dużo mieliśmy działań profilaktycznych, dużo tak naprawdę się działo. Na szczęście żadna osoba na terenie miasta Poznania nie utopiła się. Przed nami okres zimowy i znowu musimy się do tego okresu odpowiednio przygotować. Dlatego też jako organizacja staramy się zadbać przede wszystkim w tym momencie o bezpieczeństwo ratowników wodnych. Udało nam się uzyskać dotację z województwa wielkopolskiego. Jest to dotacja przede wszystkim przeznaczona na sprzęt bezpośredniego ratowania ratowników. Może to troszeczkę dziwnie brzmi, ale tutaj musimy zadbać przede wszystkim o bezpieczeństwo ratowników w ferworze akcji ratunkowej. Sprzęt, który zakupimy, to przede wszystkim kamizelki ratunkowe, które będą wyposażone w specjalne kieszenie, w których znajdować się będą rzutki, radia, sprzęt bezpośredniej pomocy, który jak widzimy jest bardzo potrzebny, jeżeli chodzi o pomoc, przede wszystkim w okresie zimowym. My jako ratownicy zawsze mówimy, że kamizelka jest nam potrzebna, kiedy wchodzimy na kajak, na łódkę, na jakąkolwiek łódź. Nie wiem dlaczego jakoś tak niechętnie plażowicze te kamizelki zakładają, chociaż jest to najprostszy sposób ratowania swojego życia, czy też innej osoby. Dlatego też zachęcamy, żeby takie kamizelki właśnie w takich działaniach zakładać, kiedy nie jesteśmy również pewni swoich umiejętności pływackich, kiedy nie znamy dna, jest to naprawdę znakomity sposób, aby zadbać o swoje bezpieczeństwo. I to nie jest coś złego, coś co nie jest, że tak powiem, no, akceptowalne przez plażowiczów, wręcz przeciwnie. Coraz więcej widzimy, że osoby właśnie te kamizelki mają, ale mimo wszystko ich nie zakładają na siebie.
1: Na jaki sprzęt jeszcze czeka wielkopolski WOPR?
8: Przede wszystkim są to boje SP, czyli takie boje, które pomagają szybko dotrzeć do osoby poszkodowanej i użyć tej boi do wyciągnięcia na brzeg, bez pośredniego kontaktu. Też o tym bardzo dużo mówimy, w jaki sposób pomagać osobie, która uległa wypadkowi nad wodą. Chociażby właśnie przy użyciu boi SP, która przede wszystkim informuje, że się dzieje akcja, bo ma jaskrawy kolor. Po drugie, unikamy bezpośredniego kontaktu z osobą, którą chcemy uratować. Boję podajemy i albo ją zostawiamy. Osoba, która potrzebuje pomocy, sama sobie ją wykorzysta do samoratunku, albo przy pomocy takiej linki holujemy tą osobę na tej boi do brzegu. Czyli to jest bardzo prosty, stary sprzęt, ale bardzo potrzebny, jeżeli chodzi o bezpośredni ratunek osobie poszkodowanej w wodzie. Są to również też rzutki rękawowe, które na przykład możemy wykorzystać stojąc na brzegu. Jest to taki rękaw, w którym znajduje się 25 metrów liny. Wyrzucamy, lina w czasie rzutu wychodzi z rękawa i dolatuje do osoby poszkodowanej i my, nie tylko ratownicy, ale w bardzo szybki i łatwy sposób możemy tą osobę przyciągnąć do brzegu. Znowu, bez pośredniego kontaktu z osobą poszkodowaną. Bardzo prosty sprzęt, wykorzystywany w ratownictwie od wielu lat, troszeczkę niestety zapomniany, ale w tych dzisiejszych realiach naprawdę bardzo potrzebny.
1: A tymczasem jesień za pasem. My rozmawiamy o tym, co potrzebne nad wodą. Kto się zastanawia nad tym, dlaczego o tym rozmawiam teraz, o tej porze, gdy już tutaj jesień puka i to już się zbliża wielkimi krokami, bo wy przygotowujecie się tak naprawdę prawie rok wcześniej do sezonu.
8: Oczywiście ratownicy, dobrzy ratownicy, szykują się cały rok do sezonu. Sezon, można powiedzieć, że trwa cały rok, bo tutaj nie możemy rozgraniczyć sobie, że tylko mamy okres letni, który trwa najczęściej od 1 lipca do 31 sierpnia.
1: O tym wszystkim na naszej antenie mówi Damian Jerszyński z Wielkopolskiego WOPR-u.
8: Dla nas, dla ratowników, rok i sezon trwa cały rok, bo mamy okres letni, okres zimowy, okres taki przejściowy, wiosenny i też jesienny, który wykorzystywany bardzo często jest właśnie do aktywności nad wodą. Za chwilkę rozpoczną morsować, pływać w zimnej wodzie grupy morsów, dlatego też jest to bardzo ważne, a przy okazji jest to też bardzo niebezpieczny okres pod względem właśnie utonięć i wypadków nad wodą. Morsowanie to taki styl życia, naprawdę w każdym mieście, w każdej gminie, gdzie mamy zbiornik wodny, taka grupa morsowa na pewno już się utworzyła. Stało się to bardzo popularne. Na pewno też świadomość tych osób jest dużo, dużo większa niż kilka lat temu. Wiedzą już, że do morsowania też trzeba się przygotować odpowiednio. Ja zawsze mówię, że to jest taka aktywność fizyczna, trening, do którego trzeba przygotować się. Nie można tak wejść, no nie wiem, przepraszam za wyrażenie, z łóżka od razu do zimnej wody, tylko do tego trzeba się po prostu odpowiednio przygotować. Wiadomo jest to, że ten okres taki jesienny, jak mamy teraz, jest bardzo dobry, aby rozpocząć morsowanie. Woda jeszcze nie jest aż tak bardzo zimna, ale dzięki zmieniającej się aurze przygotowujemy, hartujemy swoje ciało właśnie do tej najzimniejszej wody, która jest, że tak powiem, sensem morsowania. Nie polecam do zimnej wody wchodzić bezpośrednio, bez przygotowania i to jeszcze w najzimniejszych miesiącach roku.
1: Teraz nieco zmienimy temat. Sezon jesienny, zimowy to czas, gdy również prowadzicie rekrutację ratowników, by przygotować się do przyszłorocznego sezonu.
8: Jasne, jest to też bardzo dobry okres, aby rozpocząć swoją przygodę z ratownictwem wodnym. Tutaj jako WOPR Wielkopolska takie szkolenia oczywiście organizujemy. Wykorzystujemy jeszcze aurę jesienną. Za chwilkę też wykorzystamy aurę zimową. Ja na przykład na swoich kursach ratowniczych wykorzystuję aurę przede wszystkim zimową. W ramach kursu ratownicy wyszkoleni przeze mnie muszą wykąpać się w zimnej wodzie, aby doznać tego efektu tej zimnej wody, w jaki sposób też się zachowywać. Bo też mówimy dużo o tym, szkolimy, ale brakuje niejednokrotnie tej praktyki, dlatego też z mego punktu widzenia wejście do tej zimnej wody jest bardzo konieczne. Z tego co wiem, jest to chwalone przez samych ratowników, oczywiście też kursantów, przede wszystkim przez osoby, które później ci nasi ratownicy zabezpieczają, bo wiedzą o czym i w jakim środowisku po prostu przyjdzie im za chwilę tak naprawdę działać. Więc jest to dobry okres, by rozpocząć i za chwilkę stać się tym ratownikiem, aby od połowy czerwca strzec poznańskich wielkopolskich kąpielisk.
1: A ja przypomnę, że na naszej antenie o tym wszystkim dziś mówił
8: Damian Jerszyński, WOPR Wielkopolska.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
8: Dziękuję.
1: Zmieniamy temat. W czerwcu odbyła się kolejna edycja rywalizacji w ramach Rowerowej Stolicy Polski. Uczniowie, nauczyciele, rodzice i przyjaciele poznańskich placówek oświatowych pokonali tysiące kilometrów na rowerach. Najlepsze szkoły odebrały nagrody za swoje osiągnięcia.
9: Rowerowe święto, podsumowanie zaangażowania przede wszystkim uczniów, ale również ich rodziców, nauczycieli w tegoroczną edycję Rowerowej Stolicy Polski. Magdalena Pietrusik-Adamska, zastępczyni prezydenta miasta Poznania. No, szkoły naprawdę dały czadu w tym roku.
1: No właśnie, ilu uczniów zostało nagrodzonych? Ile szkół?
9: 5 szkół i tu trzeba przyznać, że te szkoły w klasyfikacji ogólnej z 6 pierwszych miejsc stanęły na 5 osobowym podium, czyli 5 szkół z Poznania w pierwszej szóstce się znalazło. No, jest to szkoła podstawowa numer 46 imienia Marii Dąbrowskiej, pierwszy liceum ogólnokształcące imienia Karola Marcinkowskiego, szkoła podstawowa numer 7 imienia Erasma z Rotterdamu, szkoła podstawowa numer 45 oraz szkoła podstawowa numer 61. No, myślę, że tak. Możemy chociażby porównać zeszłoroczne wydarzenie, zeszłoroczny pilotaż, gdzie nasze szkoły wykręciły prawie 200 tysięcy kilometrów. W tym roku jest to prawie 300 tysięcy kilometrów.
1: Pani osobiście jeździ na rowerze?
9: Jeżdżę w Poznaniu, najczęściej uderzam na Strzeszynek, na Drusałkę, być może czasami do Kieksza. Znaczy na pewno, jeżeli chodzi o okolice, to ja zawsze czerpię z poznańskiej zieleni. To jest dla mnie ważne, żeby korzystać z natury. Natomiast co mi jeszcze daje? Daje spokój, daje dużo dystansu i daje mimo wszystko odpoczynek. Mimo, że czasami to są kilometry pod górkę, ale jest okej.
1: A czego by życzyła pani innym rowerzystom z Poznania i nie tylko?
9: No na pewno więcej czasu na to, żeby móc jeździć rowerem. W Poznaniu mamy bardzo dużo dróg rowerowych w porównaniu z innymi miastami, także mieszkańcom tamtych miast życzę rozwoju ścieżek.
10: Nazywam się Agnieszka Idaś, jestem tutaj wicedyrektorem szkoły nr 46 w Poznaniu imieniem Marii Dąbrowskiej i jesteśmy tutaj w takim naszym gronie, przedstawiamy zwycięzców, pierwsze miejsce zajęliśmy tutaj w rowerowej stolicy Poznania, działamy razem, dlatego tutaj nasza reprezentacja dzisiaj ma możliwość pokazania się, odebrania wspaniałej nagrody, a przy okazji promowania zdrowego stylu życia.
1: I obok pani właśnie uczeń, który ma w rękach statuetkę, tak?
11: Tak.
1: Co tu jest napisane?
11: Rowerowa stolica Polski, Poznań 2026. Pierwsze miejsce wśród poznańskich szkół. Fajnie, już drugi rok z rzędu.
10: Drugi rok z rzędu, dokładnie, udaje się wykręcić najwięcej kilometrów. Tutaj mamy naszą koordynatorkę, która w tej chwili tam zajmuje się formalnościami, panią Monikę Bućko, która aktywizuje całą społeczność szkolną i uczniów, i rodziców, i nauczycieli do działania, także wszyscy się włączamy i udaje się drugi rok z rzędu właśnie pierwsze miejsce zdobywać.
1: A co właśnie daje wam jazda rowerem?
12: No na pewno wzmacnia nasze nogi, kondycję na pewno.
1: No jest radość?
13: Jest!
1: Przypomnę, poznańskie szkoły wykręciły kilometry dla Poznania.
14: Jeszcze co chciałbym powiedzieć, że często jazda rowerem też daje nam adrenalinę.
1: Kaski oczywiście są.
14: Oczywiście, tak. Na głowę.
1: A co myślicie ogólnie o tym przepisie, który wszedł w życie?
14: Jest dobrze.
10: U nas w szkole już od dawna funkcjonuje taki projekt właśnie jeżdżę bezpiecznie, jeżdżę w kasku i tu mamy właśnie promowanie tego takiego jeżdżenia bezpiecznego z zabezpieczeniem w kasku i od dawna dzieje się dużo zajęć, dużo właśnie takiej profilaktyki związanej z tym. Także trochę wprzedziliśmy przepisy i nasi uczniowie jeżdżą bezpiecznie w kaskach.
1: Co tu w rękach?
12: Nagroda. 7000 zł.
1: I na co przeznaczycie te środki?
10: Stacje naprawcze dla rowerów. Tak, mamy rok temu przeznaczyliśmy część nagrody na to, żeby powiększyć naszą taką miejsce parkingowe dla rowerów właśnie przy szkole, bo mamy sporo uczniów, którzy dojeżdżają na lekcje rowerami, a w tym roku planujemy, żeby to była stacja naprawcza dla rowerów, żeby można było skorzystać, kiedy coś się wydarzy.
15: Monika Buźko, koordynator z ramienia szkoły.
1: Jest radość?
15: Ogromna. Drugi sukces, drugie pierwsze miejsce, więc za rok bijemy kolejny rekord.
16: Dzień dobry, Agnieszka Szajek, szkoła podstawowa nr 7 w Poznaniu.
1: Które miejsce zajęliście?
16: Zajęliśmy przepiękne, bardzo ciężko wypracowane trzecie miejsce, drugi rok z rzędu.
1: Lubicie kręcić kilometry?
16: Lubimy. Radość.
1: A gdzie po Poznaniu jeździcie?
16: Różnie, zielone tereny najczęściej.
1: Dlaczego wybieracie zielone tereny w Poznaniu?
16: Można poznać najwięcej natury.
17: Andrzej Janowski, Stowarzyszenie Rowerowy Poznań. Odbyła się ceremonia rozdania nagród dla szkół w ramach rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Podobnie jak w roku ubiegłym, bardzo zaangażowały się w tą zabawę poznańskie szkoły. Spośród sześciu pierwszych miejsc, tak drużynowych, grupowych, w tej pierwszej szóstce aż pięć szkół się znalazło. Cztery pierwsze miejsca to też były szkoły. To cieszy. Cieszy to, że uczniowie chcą jeździć na rowerach, ale przede wszystkim też to, że w szkołach są nauczyciele, którzy im to zorganizowali, którzy ich do tego zachęcali, którzy ich mobilizowali i w tą zdrową rywalizację włączyli.
18: Tadeusz Mirski, Rowerowy Poznań. Tak, cieszymy się, że społeczności szkolne zaangażowały się w rywalizację w ramach Rowerowej Stolicy Polski. Wierzymy, że to jest przyszłość, tak? To, że dzieciaki jeżdżą na rowerach, powoduje, że są bardziej samodzielne, są zdrowsze, są bardziej pełne energii. No, są badania, które pokazują, że dzieciaki, które dojeżdżają do szkoły na rowerach, potem lepiej się uczą, lepiej przyswajają wiedzę i są bardziej aktywne w czasie zajęć.
1: A przyznają, jakie miejsca wybierają najczęściej?
18: No, bardzo widać to, że szkoły, które są na peryferiach, które mają takie uspokojone osiedla, to tam dużo łatwiej jest dzieciakom wybrać tę codzienną drogę i do szkoły, i po południu, i one bardzo chętnie jeżdżą właśnie i na lekcje, i na zajęcia, i tak fajnie spędzać czas. No i wiadomo, że w centrum jest coraz trudniej, im bliżej centrum, bo jest coraz więcej takiego ruchu samochodowego, natomiast to jest jakaś nasza odpowiedzialność jako dorosłych, żeby te wnętrza osiedli, gdzie nie będzie dróg dla rowerów, ale to są takie przestrzenie do życia, gdzie powinna być jakość przestrzeni, gdzie powinno być bezpiecznie. No i to jest nasza odpowiedzialność, żeby te przestrzenie tworzyły dzieciakom warunki do tego, żeby mogły fajnie jeździć.
1: A wszystkim uczniom gratulujemy. A my tymczasem pozostajemy w rowerowym klimacie. Jak się okazuje, jesień nie odstrasza poznańskich cyklistów.
19: Widzimy faktycznie naprawdę duże tłumy poznaniaków, poznanianek na trasach rowerowych. Karol Raniszewski, Rowerowy Poznań. Rzeczywiście widzimy, że na niektórych trasach ten ruch już jest taki, że w niektórych okresach roku rzeczywiście już jest tłoczno wręcz.
1: A jakie miejsca są najbardziej oblegane przez właśnie mieszkańców, mieszkanki naszego miasta?
19: No my mamy ten komfort, że mamy na bieżąco liczony ruch rowerowy za pomocą już teraz, no można powiedzieć, kilkudziesięciu, tych jest ponad 30, prawie 40 liczników rowerowych i one na bieżąco rejestrują nam ten codzienny ruch. No i na pewno takim absolutnym topem, jeżeli chodzi o trasy rowerowe, stały się mosty berdychowskie. No oczywiście od wielu lat już rowerowa trasa grunwaldzka jest również w takim topie. Rowerem jest szybko, przyjemnie.
1: Bo nie ma złej pogody na rower, są tylko złe ubrania i brak przygotowania.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a ten kwadrans zaczniemy od dobrej informacji dla mieszkańców ulicy Krotoszyńskiej w Poznaniu.
13: Mieszkańcy ulicy Krotoszyńskiej mogą bezpieczniej czuć się po zmroku,
1: mówi Agata Kaniewska z ZDM-u.
13: A to wszystko za sprawą nowego oświetlenia ulicznego, które zostało zamontowane na ich ulicy w ramach zwycięskiego projektu budżetu obywatelskiego Poprawiamy bezpieczeństwo pieszych. Realizacja projektu polegała na montażu słupów oświetleniowych wraz z oprawami typu LED na ulicy Krotoszyńskiej po jej południowej stronie na odcinku od ulicy Pokrzywno do posesji numer 13. Koszt całkowitej inwestycji to prawie 160 tysięcy złotych. Warto tutaj wspomnieć, że w ramach projektu PBO Poprawiamy bezpieczeństwo pieszych na początku tego roku wybudowaliśmy doświetlone przejście dla pieszych przez ulicę Ostrowską przy przystanku autobusowym Łopawska oraz drugie przejście przez ulicę Michałowo przy skrzyżowaniu z ulicą Stewnicką.
1: Przypomnę, inwestycja była realizowana w ramach zwycięskiego projektu Poprawmy bezpieczeństwo pieszych z poznańskiego budżetu obywatelskiego 2024. A jeśli jesteśmy już w temacie bezpieczeństwa, jesienią nie zapominajmy o odblaskach.
20: By być widocznym dla innych uczestników ruchu drogowego, dla kierujących, to, że my widzimy kierowcę, widzimy samochód, nie oznacza, że ten kierowca widzi nas jako rowerzystów, jako pieszych, więc tutaj ta widoczność zwiększona jest bardzo potrzebna. Będąc widocznym na drodze, na pewno jesteśmy bezpieczniejsi. Komisarz Małgorzata Michać, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Tutaj ja powiem, że nie każdy bohater nosi pelerynę, ale każdy bohater nosi na pewno kask ochronny i odblask.
1: Powiedzmy, że w Poznaniu również rowerzyści chętnie jeżdżą jesienią.
20: Oczywiście, że tak. To jest bardzo dobry, fajny środek transportu. Tutaj świetnie. My lubimy bardzo rowerzystów, ale lubimy tych rowerzystów rozsądnych, rozważnych, którzy dbają o to bezpieczeństwo na drodze. Musimy pamiętać, że rowerzysta to niechroniony uczestnik ruchu drogowego i w starciu z samochodem naprawdę ma bardzo małe szanse.
1: Pamiętajmy, dzięki odblaskom również piesi stają się znacznie bardziej widoczni, nawet z daleka. A tymczasem wielkopolscy motocykliści zakończyli sezon na Torze Poznań. Przy okazji apelowali.
21: Zawsze motocyklistom warto przypomnieć, żeby nie jeździli po mokrym na przejściu dla pieszych po białym, tylko po czarnym, bo tam jest zawsze ślisko od farby białej. Podkreślam, żeby użytkownicy dróg, przede wszystkim samochodziarze, sprawdzali lusterka i częściej spoglądali, bo motocykl jest bardzo szybkim urządzeniem, parę sekund i kogoś masz w lusterku.
1: A mówił organizator zakończenia sezonu motocyklowego w Poznaniu Jacek Markowski.
22: Blisko mieszkańców.
1: ZKZL wymieni okna w mieszkaniach komunalnych.
23: Podpisaliśmy dużą umowę na wymianę stolarki okiennej.
1: Łukasz Kubiak z Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych.
23: Ta wymiana obejmie 133 mieszkania komunalne i 2 lokale użytkowe. Myślę, że zadaniem ZKZL-u jest nie tylko budowa nowych mieszkań, remontowanie kamienic, ale też podnoszenie standardu tych mieszkań, które już są w zasobie, podnoszenia komfortu tych mieszkań i automatycznie też mieszkańców. Cieszymy się, że taka wymiana nastąpi. To dosyć duża umowa, bo koszt to blisko 2 miliony złotych. Będziemy sukcesywnie te okna wymieniać. Planujemy zakończyć tą wymianę w pierwszym kwartale 2027 roku, bo też musimy pamiętać, że w tej chwili jesteśmy przed okresem zimowym, więc oczywiście tych okien też nie będziemy wymieniać przy mrozach, dlatego też ten czas jest taki długi. Dla nas to też jest istotne, że sporo z tych mieszkań są to mieszkania zabytkowe, więc musieliśmy też uzyskać i będziemy musieli pozyskać dodatkowe zgody miejskiego konserwatora zabytków, ale dzięki temu też te budynki będą wyglądać dobrze i w takim starym, historycznym stylu, z czego się bardzo cieszymy. No, oczywiście jest tak, że w przypadku zabytkowych kamienic, no to musimy uzyskać pozwolenia MKZ-u, także będą to okna drewniane, ale też już te same szyby będą już w tym nowym standardzie. Natomiast chodzi o to, żeby nie ucierpiała na ten wygląd całej kamienicy. Także tutaj mogę uspokoić słuchaczy, nie będzie takich normalnych okien w tych starych kamienicach, tylko będą wymieniane na drewniane, ale oczywiście ich jakość będzie na najwyższym poziomie. Te okna są wymieniane praktycznie w całym Poznaniu. My zwracaliśmy uwagę na te mieszkania, które faktycznie potrzebują wymiany tej stolarki. Także nie chciałbym tutaj wskazywać dokładnych adresów z tego względu, że jest to rozsiane praktycznie po całym Poznaniu.
1: Tyle o oknach, a teraz o czujkach, bo przed nami sezon grzewczy. Planujecie również w tym roku akcję rozdawania czujek?
23: Tak, oczywiście, to jest dla nas bardzo ważna akcja, bardzo istotna. Trochę nawiązując do tych okien, można powiedzieć, że będą szczelne okna, to też warto zadbać o piece gazowe, żeby one również były szczelne. Warto tutaj przypomnieć, że najemcy powinni raz w roku, bo taki jest obowiązek ustawowy, serwisować piece gazowe, żeby to wszystko dobrze funkcjonowało i też przede wszystkim, żeby to było bezpieczne dla zdrowia i życia. My ze swojej strony, jako ZKZ rozdajemy czujniki czadu właśnie po to, żeby ludzie czuli się bezpieczni. Taki czujnik może dostać każda osoba, która posiada kocioł gazowy. To małe urządzenie, ale bardzo ważne, bo potrafi uratować nasze życie. Ten czad to jest bezwonny jednak gaz, który jak się ulatnia, nie jest wyczuwalny przez człowieka, dlatego to małe urządzenie może nam pomóc i zachęcamy wszystkich najemców komunalnych, żeby po taki czujnik do nas przyszli.
1: W jaki sposób można to zrobić? Trzeba wcześniej gdzieś coś kliknąć, jak to się mówi kolokwialnie?
23: Tak na dobrą sprawę wystarczy tylko przyjść, wylegitymować się, pokazać, że jest się najemcą komunalnym. My oczywiście sprawdzamy, czy taka osoba posiada taki kocioł gazowy. Mamy to w swojej ewidencji, ale ja też zachęcam osoby, które już pobrały taki czujnik, ponieważ taki czujnik ma swoją żywotność i jeżeli już ta żywotność tego czujnika się kończy, również takie osoby mogą przyjść i ponownie taki czujnik pobrać. Myślę, że bezpieczeństwo mieszkańców jest dla nas priorytetem.
1: A ile takich czujników udało się już rozdać poznaniakom, poznaniankom?
23: No liczymy to już w tysiącach egzemplarzy, także szacujemy, że w tej chwili około 85-90% tego zasobu już odebrało ten czujnik, ale to nadal nie jest 100%. My byśmy sobie życzyli, żeby każdy, kto posiada kocioł gazowy w zasobie komunalnym, taki czujnik posiadał i żeby ten czujnik miał odpowiednią żywotność, dlatego zachęcamy do sprawdzenia swoich starych czujników, a jednocześnie te osoby, które nie pobrały czujników, zapraszamy czy do biura obsługi klienta, czy do punktu obsługi klienta. Wystarczy przyjść, pokwitować, odebrać, zamontować i cieszyć się bezpieczeństwem.
1: Ta świadomość chyba jest coraz większa, jeśli chodzi o te czujniki, o czad, o te niebezpieczeństwa.
23: Rzeczywiście, zgadzam się. Coraz więcej osób jest świadomych, coraz więcej osób do nas przychodzi. Ludzie zaczynają dbać o swoje bezpieczeństwo. My prowadzimy takie akcje edukacyjne, czy właśnie odnośnie klatek schodowych, żeby nie zastawiać tych klatek schodowych w kontekście na przykład pożaru. Również jeżeli chodzi o czujniki czadu, to rozdaliśmy tych czujników dużo. My się ogromnie z tego cieszymy, że ta świadomość jest coraz większa, ale też naszym zadaniem jest cały czas edukować, cały czas przypominać, bo myślę, że to jest bardzo, ale to bardzo ważny temat. Przeprowadziliśmy taką pierwszą, taką dosyć dużą akcję po pożarze, który zdarzył się przy ulicy Kraszewskiego. To oczywiście była ogromna tragedia. My od tego czasu przypominamy cały czas o tych akcjach i muszę przyznać, że takich sytuacji, gdzie są zastawione drogi ewakuacyjne, jest coraz mniej. Myślę, że ludzie mają świadomość, że to jest istotne, żeby taka droga ewakuacyjna była drożna. Mamy nadzieję, że takich sytuacji, takie sytuacje nie będą się zdarzać, bo to będzie oznaczało, że wszystkie kamienice, takie pożary czy jakieś wypadki się nie zdarzają, czego bym sobie i wszystkim poznaniakom życzył. No ale musimy być gotowi na wszystkie rozwiązania, ale myślę, że ta świadomość jest dużo większa i tych problemów jest po prostu bardzo mało.
1: O tym wszystkim na naszej antenie mówił Łukasz Kubiak z Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu. Pięknie dziękuję za rozmowę.
23: Dziękuję bardzo.
1: A w naszym programie teraz Swarzędz i zdarzenie w sklepie na jednym z tamtejszych osiedli.
0: Jak ustalili policjanci pracujący na miejscu zdarzenia, 40-latek wszedł do marketu, zabrał z półki dwa opakowania szczoteczek do zębów o łącznej wartości niespełna 14 zł, a następnie skierował się do wyjścia, nie płacąc za towar. Wyjście ze sklepu uniemożliwił mu pracownik ochrony, który próbował go ująć. Mężczyzna, chcąc zachować skradziony towar, zaczął szarpać i odpychać ochroniarza. W pewnym momencie wyciągnął z kieszeni gaz pieprzowy i spryskał nim twarz pracownika, uzyskując w ten sposób możliwość ucieczki. Ochroniarz wraz z drugim pracownikiem ruszyli za 40-latkiem. W trakcie pościgu mężczyzna zgubił skradzione szczoteczki. Nie zamierzał on jednak rezygnować z ucieczki. Ponownie, jak ustalili policjanci, użył gazu wobec próbujących go zatrzymać ochroniarzy, po czym oddalił się z miejsca zdarzenia. Sprawą natychmiast zajęli się policjanci z Komisariatu Policji w Swarzędzu. Funkcjonariusze ustalili dokładny przebieg zdarzenia, a także zweryfikowali rysopis osoby podejrzanej. Następnie rozpoczęli sprawdzenie terenu, koncentrując działania na możliwym kierunku jego ucieczki. Ich starania szybko przyniosły efekt. Kilkadziesiąt minut później policjanci rozpoznali 40-latka na chodniku, kilka ulic od sklepu. Mężczyzna został zatrzymany. Podczas interwencji okazało się, że był nietrzeźwy. Policjanci znaleźli przy nim również narkotyki, marihuanę oraz mefedron. 40-latek trafił do policyjnego aresztu. Zebrany przez funkcjonariuszy materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie w prokuraturze zarzutu kradzieży rozbojniczej w wypadku tzw. mniejszej wagi. Nie był to jednak jego pierwszy konflikt z prawem. 40-latek działał w warunkach recydywy, dlatego grozi mu kara nawet do 7,5 roku pozbawienia wolności.
1: Mówił podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji. A teraz zajrzymy do Leszna, a tam...
2: Fragment ulicy Bohaterów Westerplatte, gdzie kiedyś był postój taksówek, właściwie już od kilku lat wykorzystywany jest przez dzieci i młodzież do tego, aby tam się bawić, jeździć na deskorolce, na hulajnogach. Oni próbują tam robić jakieś triki na krawężnikach i wykorzystują sobie różne naturalne przeszkody do doskonalenia swoich umiejętności. Stąd pomysł, aby im to ułatwić, aby im dać nowe wyzwania, nowe możliwości. Bardzo małym nakładem, bo to jest raptem kilkanaście tysięcy złotych, ustawiliśmy betonowe takie specjalne elementy, które mogą im pozwolić tutaj na rozwijanie tych umiejętności, na rozwijanie swojej pasji. Cały projekt był konsultowany z przedstawicielami Leszczyńskiego Stowarzyszenia Sportów Ekstremalnych, czyli z tą grupą osób, która stoi za budową Skate Plazy. Fajnie, że jest taka współpraca, bo jednak oni najbardziej wiedzą, czego potrzeba, jak to powinno wyglądać i po prostu słuchaliśmy ich.
1: Mówiła nam Lucyna Gbiorczyk z Leszczyńskiego Magistratu. Pogoda będzie sprzyjała grzybiarzom, a tych w Poznaniu nie brakuje. Szykuje się nam ciepła jesień.
4: Znaczy to generalnie temperatura na globie wzrasta. Pamiętajmy, że północna półkula jest obecnie najcieplejsza w historii, znowu pomiarów, więc generalnie świat cały staje się coraz cieplejszy i to rzeczywiście jest taka dobra przesłanka do tego, żeby spodziewać się, że jesień naprawdę może być ciepła. Bogdan Chojnicki, profesor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Katedra Bioklimatologii. To znaczy normy są oczywiście jakby określone przez te lata obserwacji i to należy się po prostu spodziewać wartości wyższych niż norma, ale proszę też zwrócić uwagę na ciekawą rzecz, jeżeli chodzi o percepcję społeczną tych warunków wrześniowych. Zupełnie niedawno padł kolejny rekord ciepła i w zasadzie tych komentarzy zbyt wielu nie było. Dlatego, że te okresy jesienne, zimowe w nich często, czy wiosenne, często obserwujemy uderzenia ciepła, z tym, że jest to temperatura, która rośnie powyżej pewnego takiego standardu, który określamy jako chłodny. I to powoduje, że my często tych efektów nie zauważamy. To widać w statystyce, bo statystyka jednoznacznie opisuje, czy przewiduje, jaka temperatura powinna być określonego dnia. Natomiast dla nas im cieplej, tym lepiej. I w perspektywie jesieni, no trzeba się liczyć z takimi uderzeniami ciepła. Tu też w pewnym sensie bezpiecznie należy powiedzieć, że takie prognozy, one są w pewnym sensie dość ogólne i trzeba też pamiętać o tym, że napływ jakiejś masy chłodnej na pewno może się zdarzyć. Natomiast jeżeli prognoza mówi, że będzie cieplej niż zwykle, to po prostu są o wiele większe szanse na to, że po prostu napłynie nam masa ciepłego powietrza i kolejny raz zrobi nam swego rodzaju lato jesieni. Zobaczymy, jaka będzie zima, natomiast no też warto pamiętać wciąż o tym, że ta globalna temperatura, ona jest naprawdę bardzo, bardzo wysoka. W tym akwarium, w którym żyjemy, po prostu w całym akwarium robi się coraz cieplej. Jeżeli temperatura globalnie rośnie, to teraz wystarczy podmuch powietrza z południa, a te się potrafią zdarzyć we wrześniu. Pamiętamy, notowaliśmy już bardzo wysokie temperatury. Jeżeli to tło termiczne jest odpowiednio wyższe, no to taki podmuch po prostu będzie, mówiąc kolokwialnie, robił rekordy.
1: A ciepła jesień oznacza grzyby w lasach, a tych nie brakuje również tych naszych, wielkopolskich.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.

0: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
2: 5, 9, 31.
3: Jak liczyć na szczęście w Lotto?
2: Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
5: A w Bykomanie sprawdzałeś?
4: No nie, ale...
5: Ale co?
4: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
5: A to zobacz ten.
4: No rzeczywiście.
6: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
8: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a w tym kwadransie poruszymy sporo tematów, między innymi powiemy o pracach na przejeździe kolejowo-drogowym w ciągu ulicy Biskupińskiej w Poznaniu. Zajrzymy też do Teatru Ósmego Dnia. Co jeszcze w tym kwadransie? Powiem o urządzeniach AED i specjalnym projekcie w Poznaniu. Na początek, zgodnie z opowiedzią, okolice ulicy Biskupińskiej i ważna informacja dla kierowców i pieszych.
9: Sukcesywnie, nieustannie prowadzimy prace związane z modernizacją kolejowej obwodnicy Poznania. To są roboty związane z peronami, z torami, ale także z remontami przejazdów kolejowo-drogowych. Radosław Śledziński, zespół prasowy Polskich Linii Kolejowych. I właśnie do 2 października planujemy roboty na przejeździe kolejowo-drogowym w ciągu ulicy Biskupińskiej. Ze względu na ich zakres, a więc na kompleksową przebudowę nawierzchni, konieczne będą tymczasowe zmiany w ruchu dla kierowców, dla rowerzystów i dla pieszych, przy czym utrzymany zostanie ruch kolejowy po jednym torze w obrębie tego przejazdu kolejowo-drogowego. O zmianach będzie informować czytelne oznakowanie. Prosimy zatem o wyrozumiałość i o bezwzględne stosowanie się do tych tymczasowych zmian. Warto wspomnieć, że prace na przejazdach kolejowo-drogowych realizowane w ramach modernizacji kolejowej obwodnicy Poznania zdecydowanie zwiększą poziom bezpieczeństwa. Dokładamy przy tym starań, aby te wszystkie prace, które są konieczne do wykonania, w jak najmniejszym stopniu wpływały na komunikację. Dlatego prowadzimy je sukcesywnie i nigdy nie modernizujemy dwóch przejazdów, które znajdują się w sąsiedztwie w tym samym czasie.
8: W związku z pracami na przejeździe kolejowym trasa linii autobusowej nr 146 zostanie skrócona do pętli Strzeszyn PKM. Słuchacie niezmiennie naszego magazynu. Czas na kolejny temat, a teraz będziemy mówić o wyjątkowym projekcie.
10: Marta Szajek z Pomogę, bo mogę.
11: Aneta Olszewska, Drużyna Szpiku. Chciałobyśmy dzisiaj opowiedzieć o świetnym projekcie, który dotyczy szkół, który dotyczy dzieciaków i kadry szkolnej. Nazywa się projekt Szkoła AED. Zależy nam na tym, żeby w każdej szkole, to jest w ogóle projekt ogólnopolski, żeby w każdej szkole znalazło się AED, czyli...
12: AED jest to automatyczny defibrylator zewnętrzny. Jest to urządzenie, które w bezpośredni sposób pomaga ratować życie.
11: Bardzo nam zależy, żeby ten projekt wybrzmiał tutaj w Poznaniu, ponieważ jest to projekt dotyczący szkoły AED, natomiast musimy podkreślić to i powiedzieć, że dlaczego my, drużyna Szpiku, też bierzemy w tym udział, ponieważ 10% z zakupu każdego AED dodatkowo wspiera naszych podopiecznych, czyli chorych onkologicznie.
8: To może przybliżmy słuchaczom, na czym tak dokładniej polega ten projekt.
12: Projekt ten, tak jak wspomniała Aneta, jest projektem ogólnopolskim i polega na tym, że wyposażamy placówki edukacyjne właśnie w AED, czyli w sprzęt, który bezpośrednio może uratować życie, które poprowadzi cię dosłownie za rączkę i pokaże ci po kolei, krok po kroku, co należy zrobić z poszkodowanym, który znalazł się w sytuacji NZK, czyli nagłego zatrzymania krążenia.
11: Ja może o tym, jak zgłosić się do tego projektu. To jest w ogóle bardzo proste dla szkół, bo my większość pracy zrobimy za tą szkołę, wykonamy za tą szkołę. Można wejść na stronę projektu, czyli www.szkoła.aed. I tam po prostu wyrazić chęć udziału w tym projekcie. My jako drużyna Szpiku

0: zrzutkę i przyczyniać się do tego, że w tej szkole, gdzie są ich dzieciaki, będzie urządzenie AED.
1: Tak, ale to dodatkowo jeszcze tak uzupełnię. Jest to projekt lokalny dla całej społeczności, czyli jeżeli szkoła zdecyduje się na wyposażenie placówki w AED, ale tak zwane zewnętrzne, czyli montujemy sobie szafkę na zewnątrz budynku, to wówczas to AED jest dostępne nie tylko dla osób, które przebywają w samym budynku w szkole, ale także dla lokalnej społeczności. Także do zbiórki mogą również dołączyć się lokalne firmy, przedsiębiorstwa, co na pewno powoduje, że ta zbiórka jest dużo szybciej i sprawniej zakończona.
2: A kto tego wszystkiego nie zapamiętał i chciałby znaleźć wszelkie szczegóły?
1: Informacje są dostępne na naszej stronie www, czyli szkołaaed.pl. Można się również zgłosić do nas telefonicznie.
0: Bardzo zapraszamy wszystkich do tego projektu. Uważamy, że to jest projekt, który jest fantastyczny i AED powinno się znaleźć w każdej szkole.
2: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że o tym wszystkim na naszej antenie mówiły
1: Marta Szajek, Pomogę, bo mogę.
0: Aneta Olszewska, drużyna Szpiku.
2: Pięknie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękujemy bardzo.
2: Słuchacie niezmiennie naszego magazynu, a teraz w nim o obowiązkowej deratyzacji w Poznaniu.
3: Od 1 października właściciele i zarządcy budynków wielolokalowych, a także hoteli, placówek oświaty, schronisk dla zwierząt, lokali gastronomicznych i innych obiektów zobowiązani są wyłożyć trutki na szczury. Radosław Weber, rzecznik prasowy Straży Miejskiej Miasta Poznania. Trutki powinny znaleźć się w specjalnych karnikach deratyzacyjnych, w takich miejscach jak piwnice czy miejsca gromadzenia odpadów. Na przykład na osiedlach będą to zasieki śmietnikowe. Nie zapominajmy również o niezbędnych ostrzeżeniach w miejscach wyłożenia trutek, zarówno tekstowych, jak i w formie piktogramu ostrzegającego o niebezpieczeństwie. Pierwszy dzień października to czas na działanie i wykładanie trutek, czyli tzw. rodentycydów, bo w kolejne dni strażnicy miejscy wyruszą na kontrolę sprawdzać, czy preparaty zostały terminowo wyłożone. Za niewywiązanie się z obowiązków deratyzacji grozi mandat karny do 500 zł lub wniosek o ukaranie do sądu. Straż Miejska nie prowadzi tylko kontroli w miejscach przetwarzania żywności. Tym zajmuje się sanepid. Zużyty preparat należy na bieżąco uzupełniać. I oczywiście dbać o czystość na posesji. Wtedy będą mniejsze szanse, że pojawią się na niej nieproszeni goście.
2: Szczegółowe informacje dotyczące zasad prowadzenia deratyzacji można znaleźć w materiałach Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania oraz na stronie Poznańskiej Straży Miejskiej. Czas na kulturę. Teraz Szymon Bojdo z Teatru 8 Dnia i garść zaproszeń.
4: Zaproszenia na październik. Właściwie zaczynamy od 1 dnia października i kontynuujemy taki przegląd, o którym już chyba kiedyś Państwu wspominałem. 8 dni teatr. Otrzymaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Kultury właśnie na pokazanie 8 takich najlepszych, najciekawszych spektakli teatru alternatywnego z całej Polski. I dzięki temu możemy zobaczyć różne produkcje, których byśmy normalnie nie zobaczyli pewnie, bo musielibyśmy gdzieś jechać. Już 1 października o godzinie 19 spektakl Antena Macieja Gorczyńskiego, który był wyprodukowany w Teatrze Rozbrak w Bytomiu w ramach programu Przestrzenie Sztuki. Reżyseria Maciej Gorczyński, tytuł Antena na podstawie twórczości Sergeja Żadana, to jest jeden z najwybitniejszych obecnie ukraińskich pisarzy, opowiada także o życiu codziennym w realiach wojny, o miłości, o tym, czego brakuje i czego jest za dużo w czasie wojennym. Bardzo ciekawe były też jego relacje w mediach społecznościowych właśnie z Charkowa, gdzie się urodził i gdzie mieszka, gdzie żyje na co dzień. Także myślę, że będzie to bardzo ciekawe spotkanie z tym teatrem. Dość duży spektakl i bardzo, myślę, ważny i serdecznie zapraszam też, można przekazać te informacje osobom, które na przykład mówią po ukraińsku, że oprócz polskiego tekstu wymawianego na scenie będą też napisy w języku ukraińskim, więc będzie to też okazja do jakiegoś takiego spotkania i do integracji w teatrze, no i do uczestnictwa właśnie w tym naszym przeglądzie teatralnym. Natomiast 3, więc bardzo szybko, 2 dni później, przyjeżdża do nas bardzo ciekawy teatr, również w ramach przeglądu 8 dni teatr, A3 Teatr, spektakl Plan Lekcji, no i mamy już kolejny miesiąc roku szkolnego, więc myślę, że jak najbardziej pasuje, ale jest to propozycja dla osób starszych, dla osób dorosłych, dlatego że opowiada o tym, że 3 dorosłych mężczyzn wraca właśnie do szkoły, zasiada w szkolnych ławkach i to od razu nam się kojarzy, myślę, jak najbardziej z teatrem Tadeusza Kantora i ze spektaklem Umarła klasa, więc ta szkoła jest wtedy taką metaforą różnych życiowych doświadczeń.

0: doświadczeń, takich egzaminów, przed którymi stoimy w życiu i no, naszego przemijającego dzieciństwa i dojrzewania. Serdecznie zapraszam. 1 października na godzinę 19 spektakl Antena Macieja Gorczyńskiego i 3 października na godzinę 19 A3 Teatr spektakl Plan Lekcji.
1: Zapraszał Szymon Bojdo z Teatru 8 Dnia w Poznaniu.
2: Teraz zajrzymy nieco dalej od Poznania, zajrzymy do Rogoźna Wielkopolskiego.
3: Maciej Gracz, zastępca burmistrza Rogoźna. Jesień to jest piękna pora. Jesień to jest pora, w której w gminie Rogoźno, bo nie tylko w samym mieście, bardzo dużo się dzieje. Są to wydarzenia zarówno o takim profilu kulturalnym, jak przede wszystkim rekreacyjno-sportowym. Bardzo chciałbym zachęcić wszystkich słuchaczy do skorzystania z oferty sportowo-rekreacyjnej. Mam tutaj na myśli przede wszystkim 11. Rogoziński Półmaraton Przemysła II. To jest taki półmaraton w bardzo jesiennej, listopadowej, co prawda już scenerii, ale taki, który no, przyciąga rzesze tych biegaczy, bo biegnie się głównie traktami leśnymi, które w tej jesiennej odsłonie są niezwykle atrakcyjne, jeśli nie ma takiej szarówy, gdzie pada ten deszcz, a ostatnie 2 lata takie były, gdzie sprzyjała nam pogoda. To niezwykłe doznania biegaczy i wysokie oceny organizacji. Wcześniej w październiku organizujemy jesienny marsz Nordic Walking połączony z biegiem na 5 km, również dosyć duża impreza. No i po raz pierwszy w Rogoźnie impreza wioślarska. Mamy nadzieję, że o profilu czy o charakterze Mistrzostw Polski długodystansowe regaty wioślarskie na dystansie 7,5 lub 8 km. Prawdopodobnie drugi weekend października.
2: A teraz w naszym magazynie zabiorę Was do Centrum Pomocy Ubogim w Poznaniu, a tam dzieje się.
4: Myślę, że w takich różnych kierunkach się dzieje. Pomocy materialnej, też higienicznej. Siostra Józefa Elżbietanka z Elżbietańskiego Centrum Pomocy Ubogim w Poznaniu.
2: Nie brakuje też pomocy resocjalizacyjnej.
5: Mam na imię Przemek, jestem podopiecznym Domu Nadziei.
4: Przemek trafił do nas rzeczywiście po terapii, szukając wsparcia, schronienia, ale jednak gdy zauważyłyśmy, że ma dużo talentów, szczególnie muzycznych, więc też prowadzi warsztaty w naszej świetlicy. Przygotowuje się też do nagrywania teledysku z osobami w kryzysie bezdomności. Przepięknie śpiewa, sam układa przeróżne teksty. Myślę, że warto posłuchać tego młodego człowieka i też warto pomagać, bo dzięki temu, że trafił do naszego domu, ma szansę stanąć na nogi, ma szansę nie zmarnować życia. W rozmowie wiemy, że to, co jest za nami, to już nie wróci się. I czasami jest tak, że my już nie mamy wpływu, żeby to naprawić, ale mamy szansę, to co jest przed nami i jeżeli jest ta pomocna ręka, pomocna dłoń i wsparcie, może ta osoba rzeczywiście stanąć na nogi i jeszcze dużo dobrego, pięknego w życiu zrobić.
2: Widzę ten błysk w oku i chęć do działania, tak?
5: Tak, tak, jest chęć do działania. No tak krótko mogę zaapelować też do młodych, że nie warto po prostu się mieszać w używki. Chcę zmiany.
4: Przemek na co dzień tutaj maluje pomieszczenia, pomaga w remoncie dalszym, ale też w międzyczasie rapuje.
2: No i właśnie, to zaprezentujmy słuchaczom.
5: No okej. Ten kawałek napisałem na terapii, będąc na terapii. Znowu muszę się postarać. Wersy pachną nikotyną, stresem i benzyną. Dorastałem tam, gdzie marzenia szybko giną. To było przyczyną, żeby ten talent rozwinąć. Zanurzyć się w hip-hopie i po prostu w nim płynąć. Yo.
2: Jak siostra pierwszy raz zareagowała, gdy usłyszała?
4: Bardzo pozytywnie. Wszystko, co piękne, szlachetne, to jestem otwarta i jestem otwarta też do współpracy, żeby też przede wszystkim teraz pomóc Przemkowi stanąć na nogi.
5: Teraz będziemy teledysk nagrywać. Dalsza część też kawałku będzie realizowana tutaj w studio u sióstr. No to jest dla mnie coś pięknego tak naprawdę, bo nigdy nie miałem możliwości takiego działania. Od siostry dostałem studio i możliwości, spore możliwości do nagrywania tego wszystkiego, co kocham, nie? Tak naprawdę.
2: To trzymamy kciuki?
4: Tak, trzymamy i pomagajmy.
5: Zrobi mi się fajnie, kiedy ty postawisz na mnie, yo! Yo.
2: Dodam tylko, że codziennie z Centrum Pomocy Ubogim w Poznaniu korzysta kilkaset osób. Kolejny temat w naszym magazynie. Twórcy animacji mogą już zgłaszać swoje filmy i seriale do 4 konkursów 20. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych Animator. Nabór potrwa do 12 stycznia przyszłego roku. Łączna pula nagród przekracza 100 tysięcy złotych, a zdobycie Grand Prix w konkursie filmów krótkometrażowych wiąże się ze skróconą znaną drogą do nominacji do Oscara. Przypomnę, Animator będzie szczególny, odbędzie się 20. edycja wydarzenia. Festiwal zaplanowano od 3 do 11 lipca przyszłego roku.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
2: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Jak zawsze mam sporo tematów z Poznania i regionu. Pozwolicie, to na początek dłuższa rozmowa. Dziś w moim studio, w studio przy 27 grudnia zagościła
7: Agnieszka Stachowiak, pływaczka zimowa, multimedalistka Mistrzostw Świata w pływaniu zimowym. W tym sezonie wystartowałam w 4 zawodach w pływaniu open water. Open water to jest pływanie na wodach otwartych. Wystartowałam na dystansach 950 metrów i w swojej kategorii wiekowej zajęłam 1. miejsce.
2: Oczywiście gratulujemy. A jakie teraz plany, najbliższe plany?
7: Najbliższe plany to jest rozpoczęcie przygotowań już do sezonu pływania zimowego. I w najbliższym czasie zaczynam już treningi basenowe, przygotowania do najważniejszej imprezy w pływaniu zimowym. To jest bardzo dużo wyrzeczeń. Trzeba bardzo często chodzić nie tylko na basen, trzeba chodzić też pływać w zimnej wodzie. W moim tutaj kalendarzu przygotowań to są 4 wyjścia na basen i 3 wyjścia do pływania w wodzie, w jeziorze.
2: W jakich akwenach między innymi?
7: Moim ulubionym akwenem jest Jezioro Szczeszyńskie. Drugim fajnym obiektem, na którym lubię się pojawiać, to są Glinianki w Mosinie.
2: A co daje takie pływanie w zimnej wodzie? Jakie są korzyści z tego?
7: No, korzyściami pływania w zimnej wodzie przede wszystkim to jest świetne samopoczucie. Jest to taki wysyp adrenaliny, dopaminy, jesteśmy po pływaniu szczęśliwi, zadowoleni. Bardzo dobrze wpływa zimowe pływanie na skórę, na ciało. Przede wszystkim wzmacnia się nasza odporność, jesteśmy po prostu bardziej zadowoleni z siebie i z życia.
2: Wyjaśnijmy naszym słuchaczom, że pływanie w zimnej wodzie to nie jest to samo co morsowanie.
7: Tak, pływanie zimowe polega na tym, że my zanurzamy całe ciało, nie stosujemy żadnych docieplaczy, czyli nie stosujemy butów neoprenowych, nie zakładamy rękawiczek ani czapek, zakładamy tylko czepek i okularki. Pływacy zimowi też nie robią rozgrzewki przed wejściem do zimnej wody, wręcz stoją na plaży w kostiumie kąpielowym i wychładzają jeszcze ciało tym zimnym powietrzem, żeby potem wejść do tej wody, zanurzyć ciało, zanurzyć przede wszystkim głowę i zacząć pływać.
2: A co jeśli słuchają nas poznaniacy, wielkopolanie, którzy chcieliby rozpocząć przygodę z takim pływaniem w zimnej wodzie, o tak?
7: Teraz jest doskonały czas, żeby nie kończyć pływania tutaj na wodach otwartych, czyli w jeziorach, żeby starać się raz w tygodniu chodzić na to jezioro, oczywiście w zabezpieczeniu, żeby mieć ze sobą bojkę, mieć ze sobą osobę towarzyszącą, pływać blisko brzegu, woda nie musi być głęboka, nie musimy daleko wypływać, możemy mieć wodę do pasa, warto pływać oczywiście przy kąpieliskach, w Szczeszynku jest świetne kąpielisko, także warto tam po prostu być, pływać i robić to regularnie, bo najważniejsza w pływaniu zimowym jest ta regularność wchodzenia do zimnej wody.
2: A jeśli ktoś chciałby dołączyć, gdzie może się zgłosić, gdzie może znaleźć wszelkich informacji?
7: Zachęcam do obserwowania mojego konta na Instagramie Agnieszka Stachowiak iSwimmer albo mojego konta na Facebooku. Tam zawsze zapowiadam, kiedy się pojawię na wodach otwartych. Zachęcam wszystkich do śledzenia moich kont na mediach społecznościowych. Tam będą wszystkie informacje, gdzie można się ze mną spotkać i spróbować swojej przygody z pływaniem zimowym.
2: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że o tym wszystkim w naszym studio przy 27 grudnia w Poznaniu mówiła
7: Agnieszka Stachowiak.
2: Pięknie dziękuję za rozmowę.
7: Dziękuję uprzejmie za zaproszenie i pozdrawiam wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie.
2: W naszym magazynie zupełnie zmieniamy temat. Mówić będziemy o warsztatach antyprzemocowych dla chłopców.
8: Po raz pierwszy mamy okazję mieć taki projekt w Poznaniu. Agnieszka Zawadzka, pełnomocniczka prezydenta miasta Poznania do spraw polityki równościowej. Są to warsztaty antyprzemocowe dla chłopców w wieku między 13 a 18 lat. Jest to projekt polegający na przeprowadzeniu 4 warsztatów w takich niedużych grupach 12-osobowych i do tego zapraszamy poznańskie szkoły, aby zgłaszały się do fundacji, która te warsztaty będzie realizować, a ich celem jest stworzenie przestrzeni, aby młodzi uczestnicy, konkretnie chłopcy, mogli przyjrzeć się wzorcom męskości, przeanalizować też presję, która jest związana ze stereotypami, a także zdobyć narzędzia, jak sobie radzić w trudnych sytuacjach.
2: Jak długo będą trwać takie zajęcia?
8: Te zajęcia rozpoczynają się w październiku. Teraz jest etap rekrutacji szkół chętnych do udziału w warsztatach i będą trwały do końca grudnia. Jest link, gdzie można zgłaszać swoje uczestnictwo.
2: A dlaczego warto się zgłosić?
8: Dlatego, że analizy wskazują na to, że przemoc rówieśnicza często głównie dotyczy chłopców. Oczywiście nie zawsze, ale to chłopcy nawet sami przyznają w takich badaniach, że są sprawcami zachowań przemocowych, ale także doświadczają pewnej presji emocjonalnej i braku wsparcia w budowaniu bezpiecznych, takich przyjaznych relacji. I to właśnie chłopcy zgłaszają ten brak wsparcia. Często jest to tak stereotypowo rozumiane, że chłopcy poradzą sobie lepiej, że to dziewczynki należy wspierać, ale chcemy podkreślić, że jakby obie płcie wymagają takiego równorzędnego wsparcia. I myślę, że te warsztaty mogą pomóc młodym chłopakom, aby też właśnie rozpoznawać i nazwać swoje emocje, komunikować się w sposób asertywny, ale bez przemocy. Te zajęcia właśnie będą polegały na takiej pracy w małych grupach warsztatowych, na dyskusjach. To nie będą wykłady, tylko to będzie takie doświadczenie, które ma jakby pokazywać szacunek, empatię i współpracę. To ma być jakby celem tychże warsztatów. One mają rozwijać komunikację, mają rozwijać inteligencję emocjonalną, a także umiejętność radzenia sobie z takimi konfliktami codziennymi. Także wzmacniać własne poczucie wartości i przede wszystkim reagowanie na przemoc. Kierując się też tym, co dzieje się w innych miastach, a ta fundacja, która te warsztaty przeprowadza w wielu miastach, już przeprowadzała te warsztaty. A teraz Poznań, tak, teraz Poznań. Cieszę się, że dołączyliśmy. Niestety nie jako pierwsi, ale dołączyliśmy. Czekamy, jaki będzie też odzew na te warsztaty, bo w zamiarze jest kontynuowanie tego w przyszłym roku.
2: Przypomnijmy, w jakim wieku tutaj chłopcy i panowie mogą się zgłaszać, młodzi panowie, młodzi mężczyźni.
8: Tak, młodzi mężczyźni w wieku od 13 do 18 lat, czyli szkoły ponadpodstawowe. I to te szkoły mogą się zgłaszać do projektu.
2: To na koniec naszej rozmowy przypomnijmy raz jeszcze, w jaki sposób można się zgłaszać.
8: Wystarczy wejść na stronę miasta Poznania, tam są wszystkie szczegóły w artykule Warsztaty antyprzemocowe dla chłopców.
2: A o tym wszystkim na naszej antenie mówiła
8: Agnieszka Zawadzka, pełnomocniczka prezydenta miasta Poznania do spraw polityki równościowej.
2: Pięknie, dziękuję za rozmowę.
8: Dziękuję serdecznie.
2: Przypomnę, zajęcia nie są prowadzone w formie wykładów, lecz ćwiczeń i dyskusji w małych grupach. W naszym programie czas zajrzeć do Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, a tam wystawy, spotkania autorskie, ale też spotkania w muzeach literackich. Na tym nie koniec.
9: No i oczywiście, jak zawsze, będą także spotkania dla dzieci. 26 września będą czytaty i to będą czytaty dla tych, którzy chcieliby się nauczyć patrzeć, dlatego że okazuje się, że nie wszyscy umiemy patrzeć. Będziemy uczyć się tej umiejętności razem z Katarzyną Drozdowską-Sawińską z Poznańskiego Muzeum Narodowego. Ona nam pokaże takie elementy na obrazach, na które na pewno nie zwrócilibyśmy uwagi, a które pozwalają zupełnie inaczej zrozumieć pewne rzeczy. No i w ogóle o samym też wzroku i samej umiejętności patrzenia będziemy rozmawiać. No i naturalnie, jak zwykle u nas, także mnóstwo spotkań w klubach książki, w klubie książki u Sienkiewicza Duma i Uprzedzenie, a w klubie książki u nas w historycznym gmachu Rozmowa w katedrze, więc bardzo duży rozrzut, jeśli chodzi o tematy, ale myślę, że dla wszystkich, którzy chcieliby porozmawiać o literaturze, znajdzie się miejsce. No i zapraszamy jeszcze na wystawy, które w bibliotece. Nowa wystawa poświęcona Józefowi Maksymilianowi Ossolińskiemu, twórcy Ossolineum. Trochę o jego historii, trochę o tym, jak budował swój księgozbiór. Wystawa, którą przywozi do nas właśnie Zakład Narodowy im. Ossolińskich, więc ci, którzy zajmują się badaniem i propagowaniem spuścizny Ossolińskiego, natomiast cały czas do końca września w Galerii Atanazego wyjątkowa wystawa Tęsknota za transcendencją, wystawa rzeźb i grafik Romana Kosmali. To jest wystawa, która mam wrażenie, że jest jedną z tych wystaw, w których najlepiej tytuł oddaje co znajdziemy na tej wystawie, dlatego że rzeczywiście, kiedy wejdą Państwo do galerii, to poszukiwanie absolutu, o którym Roman Kosmala wielokrotnie mówił, staje się także doświadczeniem właśnie tych osób oglądających. A szczególnie zapraszamy 24 września o godzinie 17, ponieważ będzie wtedy okazja do wzięcia udziału w oprowadzaniu kuratorskim. Sam Roman Kosmala opowie o swoich pracach, o inspiracjach i myślę, że dzięki temu będziemy bliżej nie tylko tej transcendencji, ale też tej wizji artystycznej.
2: Ja przypomnę, że o tym wszystkim mówi Katarzyna Wojtaszak z Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Pani Katarzyna, tak przy okazji zapytam o czytanie. Widzieliśmy się przed wakacjami, pytałem o te pozycje książkowe, co warto czytać na wakacje, w podróży. Wakacje za nami, przed nami jesień, ten czas taki, który nadchodzi już wielkimi krokami. To chyba ten taki najlepszy czas dla tych, którzy lubią zaszyć się gdzieś pod kocem.
9: Ja już znalazłam pierwszy kasztan tej jesieni, więc to się niedługo stanie i myślę, że będzie można się rzeczywiście z tym kocem opatulić i wziąć dobrą książkę. I pewnie jak zwykle będą to przeróżne lektury. Zawsze sprawdzają się kryminały, zwłaszcza te tak zwane cozy criminals, czyli te kryminały kocykowe. Zawsze przeróżne książki, które są dla nas ucieczką. Myślę, że tutaj taka literatura azjatycka pozwala właśnie na takie poczucie się dobrze z pewnymi historiami. Ale ja mam nadzieję, że tej jesieni takim wielkim hitem będzie Lalka, bo jednak wchodzi film, wchodzi też serial. I myślę, że dobrze by było, gdybyśmy sobie wszyscy przypomnieli ten pierwowzór. Zwłaszcza, że nawet jeżeli ktoś powie, że Lalkę czytał w liceum i wystarczy, to gwarantuję, że ta Lalka czytana dzisiaj to będzie kompletnie inna Lalka. Nie dlatego, że Lalka się zmieniła. My się zmieniliśmy i zupełnie inne rzeczy w tej książce dostrzeżemy.
2: Mówiła nam Katarzyna Wojtaszak z Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Kolejny temat w naszym programie. Stowarzyszenie Zupa na Głównym szuka wolontariuszy. Na co dzień działa na poznańskiej Wildzie.
10: Potrzebujemy wolontariuszy na sobotnie gotowanie. Spotykamy się zawsze o 13:00. Kończymy o 16:00 przygotowanie do tego posiłku. Mamy też magazyn z odzieżą. Tam potrzebujemy wolontariuszy do segregowania, do robienia paczek w niedzielę, bo co dwa tygodnie robimy takie zapisy na dedykowane paczki. Potrzebujemy z całą pewnością wolontariuszy medycznych. To jest też taka bardzo niezaopiekowana działka, jeżeli chodzi o osoby w kryzysie bezdomności. My zawsze w czasie wydawania posiłku mamy tam naszą panią doktor, mamy czasami studentów medycyny. Natomiast jeżeli ktoś by był empatycznym lekarzem i chciałby poświęcić godzinę, czy nawet czy dwie godziny w ciągu miesiąca na to, żeby pomagać osobom, które mają problemy zdrowotne, a nie mają zaopiekowania medycznego, to jak najbardziej zapraszamy. Mogą to być lekarze, mogą być to ratownicy medyczni, mogą być to pielęgniarki, więc to jest taka działka, która tak naprawdę wymaga w tym momencie jak gdyby zaopiekowania się, bo jeżeli chodzi o wolontariuszy takich do gotowania, to jak najbardziej można zgłosić się przez stronę facebookową i mamy taką grupę Zupa na Głównym, najlepsi z najlepszych. Tam trzeba napisać swojego maila, ja wyślę ankietę i wtedy dołączy człowiek do tej grupy, więc tak naprawdę potrzebujemy rąk do pracy przy przygotowaniu posiłku, przy segregowaniu odzieży i ludzi z wykształceniem medycznym do tego, żeby pomagać jeszcze bardziej.
2: Mówimy o Stowarzyszeniu Zupa na Głównym na poznańskiej Wildzie. A tak a propos gotowania tej zupy, jaka panuje atmosfera podczas gotowania?
10: Gotowanie zupy przebiega w dwóch miejscach, to znaczy tak zwanej naszej kanapkowni, gdzie przygotowuje się wszystkie rzeczy na zupę i na kanapki i w tej głównej kuchni. Oczywiście są rozmowy w zależności od tego, czy to jest wolontariat pracowniczy, czy to są ludzie, którzy są jak gdyby z nami dłużej, krócej. Są rozmowy tak naprawdę o wszystkim, od tego, co się w ogóle dzieje, jak wygląda to nasze pomaganie, to tak naprawdę rozmowy są o wszystkim. Nie jesteśmy ograniczeni w żaden sposób.
2: A kto chciałby pomóc, kto chciałby dorzucić swoją cegiełkę, w jaki sposób może zostać tym wolontariuszem, jak się zgłosić?
10: Znaczy najprościej jest do mnie zadzwonić, jeżeli się wpisze w przeglądarce Zupa na Głównym, tam jest kontakt.
2: Mówiła Wioletta Bogusz ze Stowarzyszenia Zupa na Głównym w Poznaniu. Nie zapominajmy o potrzebujących, tym bardziej, że przed nimi bardzo trudny czas.
6: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
2: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. A w tym programie garść tematów z Poznania, ale też zajrzymy do innych miast regionu. Powiemy o dużej inwestycji w Lesznie. Na razie nie zdradzam szczegółów, zostańcie ze mną, dowiecie się więcej. Niebawem czas rozpoczęcia roku akademickiego.
11: Dlatego to dobry czas, aby studenci upewnili się, że posiadają ważne ubezpieczenie zdrowotne. Rafał Stachlewski, rzecznik prasowy Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Może być ono zapewnione przez rodzica lub innego członka rodziny, pracodawcę lub uczelnię. Prawo do ubezpieczenia można łatwo i szybko zweryfikować, logując się na internetowe konto pacjenta lub do aplikacji Moje IKP. Sprawdzić to możemy także w salach obsługi klientów Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Poznaniu, na ulicy Baraniaka 88D budynek E lub Grunwaldzkiej 158 w Delegaturach, w Lesznie, Kaliszu, Pile i Koninie oraz w punktach obsługi klientów w Rawiczu i Słupcy. Gdy student nie posiada osobistego tytułu do ubezpieczenia, powinien zostać zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny. Jest to możliwe do momentu kończenia 26 roku życia. Do swojego ubezpieczenia mogą włączyć go rodzice lub współmałżonkowie rodziców, w dalszej kolejności dziadkowie, jeśli rodzice nie są objęci obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, lub współmałżonkowie, jeśli mają swój tytuł do ubezpieczenia. Jeśli rodzic lub inna osoba uprawniona nie może zgłosić studenta do ubezpieczenia zdrowotnego, albo student przekroczył 26 lat, zgłoszenie może dokonać uczelnia. Wniosek należy złożyć osobiście na uczelni, niezależnie od jej typu czy formy studiów. Procedura jest prosta, ale warto załatwić ją jak najszybciej, by uniknąć kłopotów podczas wizyty u lekarza. Prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych traci ważność po 4 miesiącach od zakończenia studiów lub usunięcia z listy studentów.
2: Jeszcze raz przypominam, zanim wrócisz na uczelnię, sprawdź swoje ubezpieczenie zdrowotne. W naszym magazynie teraz o zdarzeniu przy ulicy Błażeja w Poznaniu. O szczegółach mówi podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
12: Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu podjęli interwencję wobec zaparkowanego przed sklepem Mercedesa. Samochód miał włączony silnik, a w środku spało dwóch mężczyzn. Jak ustalili policjanci, pojazd ten podjechał w to miejsce zaledwie kilka chwil wcześniej. Ich zachowanie wzbudziło również niepokój osób znajdujących się w pobliżu. Policjanci postanowili sprawdzić, co jest powodem tej z pozoru niegroźnej, ale nietypowej sytuacji. W samochodzie znajdowali się dwaj mieszkańcy Warszawy, 21 i 22-latek. Już pierwsze sprawdzenie ich w danych w policyjnych systemach przyniosło odpowiedź, która w zasadzie nadała interwencji zupełnie nowy kierunek. Mężczyzna siedzący za kierownicą był poszukiwany. Miał do odbycia karę 6 miesięcy pozbawienia wolności za wcześniejsze konflikty z prawem. Na tym jednak lista problemów się nie kończyła. Policjanci ustalili, że 21-latek w ogóle nie powinien znajdować się za kierownicą. Obowiązywał go bowiem kilkuletni sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Został on orzeczony w związku z wcześniejszym skazaniem za prowadzenie samochodu pod wpływem środków odurzających. Funkcjonariusze postanowili dokładnie sprawdzić również sam pojazd. Do działań wtedy dołączyli m.in. policjanci zajmujący się czynnościami dochodzeniowo-śledczymi z Komisariatu Policji Poznań Północ. Weryfikacja oznaczeń Mercedesa przyniosła kolejne ustalenie. Tablice rejestracyjne znajdujące się na samochodzie nie były przypisane do tego pojazdu, należały do Opla i wcześniej zostały skradzione, jak się okazało. Policjanci nie poprzestali na sprawdzeniu dokumentów i oznaczeń samochodu. Podczas dokładnego przeszukania Mercedesa znaleźli kilka zgrzewek zawierających marihuanę. Łącznie zabezpieczono niespełna 200 gramów narkotyku. W tym momencie ta interwencja, która rozpoczęła się od kontroli dwóch śpiących mężczyzn, obejmowała już kilka poważnych wątków. Pozostawało jeszcze ustalić, w jakim stanie 21-latek prowadził samochód. Badanie alkomatem nie wykazało obecności alkoholu w jego organizmie. Policjanci, mając jednak na uwadze wszystkie wcześniejsze ustalenia i charakter interwencji, zdecydowali o przeprowadzeniu dalszych testów. Od zatrzymanego w szpitalu pobrano krew do badań laboratoryjnych. Wynik nie pozostawił wątpliwości. W chwili prowadzenia samochodu 21-latek znajdował się pod wpływem kokainy oraz innych substancji psychotropowej. Zebrany przez policjantów z poznańskiej północy materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutów dotyczących posiadania znacznej ilości narkotyków, ale też prowadzenia pojazdu pod wpływem środka odurzającego w warunkach powrotu do podobnego przestępstwa i obowiązującego zakazu prowadzenia pojazdów, ale także poruszania się samochodem z tablicami rejestracyjnymi nieprzypisanymi do tego pojazdu, które wcześniej zostały skradzione. Na wniosek prokuratury sąd zadecydował o zastosowaniu wobec 21-latka tymczasowego aresztowania. Najbliższe 3 miesiące podejrzany spędzi w areszcie śledczym.
2: Za zarzucane 21-latkowi przestępstwa grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Czas na ekologiczny temat.
13: Za nami prestart wielkiego finału 33. akcji Sprzątanie Świata Polska i myślę, że najkrócej można powiedzieć, połączyliśmy siły w koalicji SOS dla Wody. Grzegorz Mikosza, główny koordynator akcji Sprzątanie Świata Polska. W Poznaniu nad Wartą spotkali się przedstawiciele Urzędu Miasta, Wód Polskich, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Fundacja Nasza Ziemia. Wspólnie nadaliśmy sygnał SOS dla Wody, niech będzie wolna od śmieci, zgodnie z hasłem tegorocznej akcji. Ale nie zaczęliśmy od słów, zaczęliśmy od działania. O godzinie 9 zespoły koalicjantów ruszyły sprzątać Wartę i Cybiny, zarówno z lądu, jak i z wody. Efekt to 508 kg zebranych śmieci, a wśród nich właściwie pełen przekrój tego, co człowiek potrafi pozostawić w środowisku. Puszki, szklane butelki, opakowania po kosmetykach, ubrania i buty, walizki, opony, kable, dętki, a nawet drzwi czy stół. Znaleźliśmy również odpady niebezpieczne, takie jak na przykład baterie czy gaśnice. Zebrane odpady zostały poddane morfologii przez Konrada Nowakowskiego i z tej morfologii płynął bardzo prosty wniosek. Te rzeczy nigdy nie powinny znaleźć się nad rzeką ani w wodzie. Mogły trafić do odpowiednich pojemników, a wiele z nich mogło zostać poddane recyklingowi. Druga część naszego spotkania pokazała natomiast, że ochrona wody wymaga współpracy na bardzo wielu poziomach. Rozmawialiśmy o systemie gospodarowania odpadami w Poznaniu, o kampanii Wód Polskich Wody to nie śmietnik i o retencji oraz przeciwdziałaniu suszy. Najważniejsza myśl, która wybrzmiała podczas tego spotkania, to chyba to, że wszyscy jesteśmy potrzebni wodzie. Dlatego symbolicznym i bardzo ważnym momentem było czytanie deklaracji SOS dla Wody przez uczniów Poznańskiej Szkoły Muzycznej, a następnie odegranie na trąbce sygnału SOS dla Wody.
2: Przypomnę, podczas akcji sprzątania w Poznaniu zebrano ponad 500 kg śmieci. Pozostajemy w temacie przyrody, ekologii, ale będzie też sportowo. Posłuchajcie.
14: Chciałam zachęcić wszystkich do naszego uczestnictwa w naszym biegu Lauczodnika. Jeśli ktoś myśli, że bieganie musi oznaczać asfalt czy miejskie ulice, to naprawdę zapraszam do dołączenia do biegu Lauczodnika. Odbędzie się już 10 października w naszym ogrodzie dendrologicznym. Pobiegniemy pośród zieleni i zdecydowanie ścieżkami raczej przełajowymi i to już po raz piąty. Dla osób, które nie biegają, to jest również do wyboru Nordic Walking, ale także konkurencje dla dzieci. I oczywiście to nie jest impreza tylko dla tych, którzy walczą o wynik. Można przyjść, potraktować to jako sportową przygodę, po prostu spędzić aktywny czas z rodziną w naszym ogrodzie dendrologicznym. Chodzi o to, żeby połączyć właśnie sport z naturą, pokazać, że kampus Uniwersytetu Przyrodniczego jest też miejscem otwartym dla wszystkich. Więc absolutnie nie trzeba być zawodowcem, trzeba mieć po prostu chęć, sportowe buty, może trochę energii. Resztę zapewnia Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
2: Mówiła na naszej antenie Iwona Cieślik, rzeczniczka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Przypomnę, bieg zaplanowano 10 października. Czas na temat, o którym mówiłem na początku. Chodzi o Leszno, a dokładnie o bardzo ważną inwestycję.
15: Myślę, że to bardzo dobra wiadomość zarówno dla mieszkańców Leszna, a także dla osób, które przez Leszno tylko przejeżdżają. Obecnie faktycznie sąsiedztwo dworca kolejowego nie wygląda zachęcająco. Jest to bardzo mocno zdegradowany teren. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu mamy szansę zrealizować naprawdę bardzo ambitne zadanie, które połączy właściwie wszystkie możliwe formy komunikacji, czyli w jednym miejscu będą się spotykać pasażerowie podróżujący zarówno koleją, jak i autobusami, czy to miejskimi, czy tymi dalekobieżnymi, a także rowerzyści i piesi. Stawiamy przede wszystkim na bezpieczeństwo, na wygodę, ale także na estetykę. Zamierzamy tutaj poprawić mocno ilość zieleni, zagospodarować wody opadowe. Chcielibyśmy także przy realizacji tego projektu uszanować tradycje i to, co mamy w tej chwili, ponieważ na dworcu kolejowym udało nam się zachować mimo remontu jedną z starych, zabytkowych wiat. Także zamierzamy także pod kątem architektury nawiązywać do tych elementów. Zadanie jest naprawdę bardzo złożone, skomplikowane, ale myślę, że przy dobrej współpracy wielu zespołów powinno się udać i za jakieś 2-3 lata to miejsce będzie wyglądać zupełnie inaczej.
2: Mówiła nam Lucyna Gbiorczyk z Leszczyńskiego Magistratu. Komunikacja miejska. Cały czas trwa budowa trasy tramwajowej w ulicy Ratajczaka w Poznaniu.
16: Oczywiście, że komunikacja bardzo zyska. Każdy odcinek, który jest kolejnym w sieci, powoduje, że sieć jest bardziej elastyczna, zyskujemy nowe połączenia, nowe możliwości. Bartosz Trzebiatowski, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Będzie możliwość szybszego dojazdu, szybszego połączenia Wild z centrum miasta i to, co będzie też miało wpływ nie tylko na to, że na tym odcinku będziemy mogli przejechać szybciej, ale także będzie miało to wpływ w ogóle na linie, które tamtędy zostaną poprowadzone, ponieważ no, będzie można po prostu łatwiej się dostać z tego rejonu w kierunku do centrum i dalej na tych liniach, które tamten odcinek będą obsługiwały, ale też warto zwrócić uwagę na taki aspekt oczywiście związany z komunikacją, ale nie tylko, w ogóle z takim no, wizualną stroną miasta, ponieważ trasa na Ratajczaka zupełnie zmieni tą ulicę. My sobie nie zdajemy sprawy, jak inwestycje komunikacyjne, jaki mają ogromny wpływ, zwłaszcza inwestycje komunikacyjne w trasy tramwajowe, jaki mają ogromny wpływ na to, jak miasto wygląda. Dzisiaj trudno nam sobie wyobrazić miasto bez trasy na Rataje, trasy tramwajowej, która biegnie wzdłuż ulicy Lewandowskiej i dalej w kierunku do mostu Świętego Rocha. Można przypomnieć, że jeszcze no nie tak dawno, bo to było przed rokiem 2000, tej trasy nie było. Tam wtedy normalnie jeździły samochody. Mieliśmy normalne skrzyżowanie przy ulicy Wrocławskiej ze światłami. To był taki, można powiedzieć, najszybszy dojazd w kierunku do Rataj, samochodowy, kołowy. Dzisiaj, jeżeli patrzymy na tą okolicę i widzimy, jak tam fajnie jeżdżą tramwaje, jak to fajnie wygląda, no ciężko sobie wyobrazić ten fragment miasta bez trasy tramwajowej i no, trudno sobie wyobrazić, jak tam nie ma tramwaju, a jeżdżą tam samochody. No, jest to niemożliwe. Dlatego to ma ogromny wpływ na to, jak postrzegamy miasto, jak to miasto, jak nasze miasto wygląda i jestem przekonany, że tak samo będzie ze ulicą Ratajczaka, którą no, przez wiele, wiele lat można było kojarzyć z tym, że tam były no, bardzo dużo samochodów zaparkowanych tak naprawdę po obu dwóch stronach. Nie wyglądało to najlepiej. Można też zobaczyć, jak się zmienił Święty Marcin po przebudowie, jak ta ulica wygląda, jaka jest zielona, jak to fantastycznie naprawdę wygląda. Naprawdę no, bardzo dużo zyskujemy na takich właśnie inwestycjach komunikacyjnych, zwłaszcza tramwajowych. Warto też zobaczyć, jak wygląda trasa na Narumowice. No, niesamowita trasa, niesamowite. Jeżeli chodzi o komunikację, no to jest pierwsza klasa, bo można szybko sobie dojechać, ale też jak fajnie ten obszar wygląda teraz. To naprawdę ma bardzo duży wpływ na to, jak postrzegamy nasze miasto, jak ono wygląda. Jedyną dostępną komunikacją była komunikacja autobusowa. Nie było innej możliwości, a z uwagi na fakt, że ulica Narumowicka no, była jaka była, te autobusy i też, znaczy nie tylko z uwagi na to, że ulica Narumowicka po prostu no, nie miała jakby dużych, to nie była ulica o jakichś ogromnych parametrach i ogromnej przepustowości, ale z uwagi na to, jaki tam był ruch, to naprawdę wielość osiedli i naprawdę zabudowa spowodowała, że była ogromna potrzeba tego, żeby usprawnić tam przede wszystkim komunikację publiczną, bo jeżeli mamy sprawną komunikację publiczną i pasażerowie i mieszkańcy to widzą, no to jest tylko kwestią czasu, kiedy bardzo wiele osób przesiądzie się po prostu na tramwaj i zrezygnuje z samochodu, no bo wie, że ma pewny, bezpieczny, szybki transport w postaci tramwaju i nie ma sensu po prostu pchać się samochodem do centrum miasta.
2: A z tym akurat się zgodzę, w godzinach szczytu, szczególnie w centrum, trzeba swoje odstać.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
2: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Jak zawsze mam sporo tematów z Poznania i regionu, a dziś w studio przy 27 grudnia.
17: Justyna Janiec-Palczewska, prezes Stowarzyszenia dla Świata.
2: To zaczniemy od wyprawy, która co prawda już się rozpoczęła, ona trwa.
17: Wyprawa trwa, dosłownie trwają już badania dzieci, badania protetyków słuchu. To są naukowcy z Uniwersytetu Medycznego naszego poznańskiego, którzy w ramach akcji Protetyk Słuchu dla Świata, organizowanej przez Stowarzyszenie dla Świata z Poznania, wyjechali do Kamerunu, aby tam leczyć i diagnozować dzieci niesłyszące, dzieci z ubytkami słuchu. Pracują w szkole założonej przez polską misjonarkę, siostrę Ewę Gawin, i w tej szkole dla dzieci głuchoniemych aparatują te dzieci i pomagają im wrócić do świata dźwięków.
2: A kiedy powrócą właśnie ci medycy do Poznania?
17: Ci medycy powrócą wraz z końcem września, ponieważ rozpoczyna się rok akademicki. Natomiast do tego czasu chcą pomóc blisko 200 dzieci, ale jeśli zgłoszą się do nich również ludzie z okolicznych miejscowości, to też oczywiście bardzo chętnie ich przyjmą i bardzo chętnie im pomogą, ponieważ my tutaj w Stowarzyszeniu dla Świata w Poznaniu zbieraliśmy aparaty słuchowe. Oni zabrali je ze sobą, zabrali również sprzęt od rozmaitych firm, dzięki którym mogą tam na miejscu pomagać, bo dla tych ludzi nie ma innej szansy na powrót do świata dźwięków niż właśnie wizyta naszych wolontariuszy. Sytuacja ludzi niesłyszących w Kamerunie, w Afryce jest bardzo, bardzo trudna.
2: No właśnie, a czym ona się różni, ta sytuacja?
17: Otóż, jeśli w Kamerunie ktoś nie słyszy, to jest skazany na to do końca życia. Proszę mi wierzyć, że miejscowi uznają niesłyszenie jako klątwę, jako wynik klątwy, kary rzuconej przez kogoś na całą rodzinę. Takie dzieci, kiedy rodzą się niesłysząc, są ukrywane w domach. To jest uznawane za powód do wstydu i hańby dla całej rodziny. W związku z tym nawet najbliżsi sąsiedzi często nie wiedzą, że w danym domostwie jest takie dziecko. Takie dziecko żyje w zupełnej izolacji, nie może się porozumiewać w żaden sposób z rówieśnikami, z najbliższą rodziną. Ale na szczęście istnieje szkoła założona przez Polkę i w tej szkole dzieci mogą się nauczyć zawodu. Bo takie dzieci oczywiście, kiedy nie słyszą, nie korzystają z edukacji miejscowej. Natomiast ta szkoła jest takim miejscem i te dzieci są wysyłane do tej szkoły z taką nadzieją, że nauczą się zawodu. I nagle okazuje się, że do takiej szkoły przyjeżdżają ludzie, którzy dają taki aparacik, dzięki któremu te dzieci mogą usłyszeć, mogą nauczyć się mówić. I to są niesamowite historie, o których opowiadali mi wolontariusze. Mówili o tym, że szkoła z dnia na dzień wraz z ich pobytem robi się coraz głośniejsza, bo te dzieci zaczynają się ze sobą komunikować. Wcześniej w tej szkole panowała zupełna cisza.
2: I to piękna historia. Powiedzieliśmy o medykach, którzy pojechali z Poznania do Kamerunu, ale szykuje się również inna wyprawa, tym razem do Sierra Leone.
17: Tak, do Sierra Leone wyruszy kardiolog i stomatolog, stomatolog jest z Poznania, natomiast kardiolog uczył się w Poznaniu i wyjechał do Warszawy i będą tam leczyć swoich pacjentów. Ale to nie jedyna wyprawa, ponieważ Stowarzyszenie dla Świata przygotowuje również kolejne. Już wkrótce do Zambii wyruszą chirurdzy, a do RCA w grudniu wyruszą okuliści, którzy będą tam operować nie tylko zaćmy, ale również jaskrę. Więc tych wypraw mamy na jesień przygotowanych bardzo wiele. Przypominam też, że cały czas można do nas dostarczać okulary. U nas przy ulicy Kramarskiej 32 w Poznaniu mamy dobromat, do którego można te okulary dostarczyć. Można również dostarczyć nam aparaty słuchowe, jeśli Państwo macie. One nie posłużą podczas tego wyjazdu, ale już przy kolejnym się bardzo przydadzą. Jeśli chcecie wesprzeć nasze stowarzyszenie, możecie to zrobić przez zbiórkę zorganizowaną przez stomatologa i kardiologa. Zbiórka nazywa się Przez Uśmiech do Serca, ponieważ stomatolog zajmuje się uśmiechem, a kardiolog sercem. Ci dwaj młodzi lekarze będą na miejscu przyjmować swoich pacjentów, będą ich badać, ale mówią również o tym, że stan naszej jamy ustnej bardzo ma ogromny wpływ, o czym bardzo często zapominamy, na choroby serca, więc jeśli już mam okazję do Państwa mówić, to przypominam o tym, aby zadbać o profilaktykę chorób serca. Ja się bardzo osobiście, bardzo, bardzo cieszę, że cały czas znajdują się ludzie, którzy chcą wyjechać w ramach własnego urlopu, w ramach wolontariatu. Oni za tą pracę nie pobierają żadnych wynagrodzeń, ba, bardzo często dokładają do tych wyjazdów z własnej kieszeni. Więc świat nie jest tylko zły. Są na świecie dobrzy ludzie i cieszę się, że mogę o nich opowiadać i mówić tutaj do Państwa.
2: A tak a propos jeszcze tych okularów, o których tutaj była mowa. Pamiętam, jak byłem u Was w stowarzyszeniu przy Starym Rynku i była taka wielka niepewna. Stanął ten dobromat i co będzie się działo? Czy jednak poznaniacy tutaj przyjdą i będą dostarczać okulary, czy nie? Okazało się, że był to strzał w dziesiątkę.
17: Tak, dobromat stoi i to jest niezwykłe. Ja sama byłam pod wielkim wrażeniem. Przyszła pani, która przyniosła nam okulary, powiedziała, że usłyszała właśnie, bodajże w radio właśnie, o tej akcji. Pierwszego dnia przyszedł tylko jeden pan na rozpoczęcie i przyniósł okulary po swojej mamie, a potem to naprawdę dołączały kolejne instytucje. Zbierali pracownicy banku, którzy mówili, że no każdy z tych okularów to jest taka wspaniała historia jakiegoś człowieka, bo okulary to jest taki bardzo osobisty przedmiot. Zbierały szkoły, zbierały parafie, był taki pan, którego serdecznie pozdrawiam, pan Bronisław z Nowego Tomyśla, który zebrał okulary wśród swoich znajomych i powiedział, że to było niezwykłe, jak do jego akcji w Nowym Tomyślu dołączały kolejne osoby. I przyszła pani, która przyniosła okulary po swojej zmarłej mamie, bo powiedziała, że to dla niej jest taka pamiątka, ale ona chce, żeby ta pamiątka miała drugie życie, żeby ona komuś w Afryce podarowała wzrok, więc no piękna akcja i bardzo poruszające historie, mogłabym o tym opowiadać godzinami.
2: O tym opowiada, przypomnę, Justyna Janiec-Palczewska ze Stowarzyszenia Dla Świata, Poznańskiego Stowarzyszenia, i opowiada to z wielkim uśmiechem. Szkoda, że radiosłuchacze tego nie widzą. A kto chciałby dołączyć się do takiej zbiórki okularów? Raz jeszcze przypomnijmy, gdzie je można dokładnie dostarczać.
17: Proszę Państwa, jeśli macie okulary albo aparaty słuchowe, albo środki opatrunkowe, bo one również się przydadzą naszym wolontariuszom na wyjeździe, to przynieście je do nas, do Dobromatu przy ulicy Kramarskiej 32 w Poznaniu, blisko Starego Rynku. Serdecznie zapraszamy.
2: Ale tak a propos jeszcze wolontariuszy, czekacie również na wolontariuszy?
17: Jasne, że czekamy, bardzo czekamy na wolontariuszy, ponieważ mamy mnóstwo, tysiące par okularów do przebadania, więc jeśli ktoś dysponuje choćby godzinką wolnego czasu, zapraszamy do nas, do naszego Stowarzyszenia Dla Świata przy ulicy Kramarskiej 32 w Poznaniu. I proszę się nie martwić, drodzy Państwo, że czegoś nie potraficie. Obsługa frontofokometru, choć brzmi ta nazwa bardzo dziwnie, jest bardzo prosta. Zapraszamy, zachęcamy, czekamy na Was z otwartymi ramionami.
2: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że dziś u mnie przy 27 grudnia gościła
17: Justyna Janiec-Palczewska ze Stowarzyszenia Dla Świata w Poznaniu. Wszystkiego dobrego dla wszystkich z Państwa.
2: Pięknie dziękuję za rozmowę.
17: Dziękuję bardzo.
2: Kolejny temat w naszym magazynie. Świat jak zielnik, natura w sztuce od XVII do XXI wieku. To tytuł wyjątkowej wystawy w Poznańskim Zamku, mówi Dorota Żaglewska z tamtejszego działu wystaw.
18: Z cienia wydobywają się właśnie pojedyncze obiekty. Co ciekawe, na wstępie możemy też zobaczyć, uwaga, ususzone, autentyczne rośliny z XIX-wiecznych, a nawet z XVIII wieku. To jest absolutna rzadkość. XVIII wiek to tutaj ta roślina, którą dobrze znamy, to kocimiętka.
2: Kocimiętka, faktycznie.
18: Ale znaleźć coś takiego, spotkać właśnie XVIII-wieczny okaz ususzony, to niesamowita rzadkość. To jest fragment kolekcji, z której pozyskanie jesteśmy tutaj szczególnie dumni, jeśli chodzi o naszą wystawę. To Biblioteka Krajewskich Siudów, kolekcja krakowska, która zbiera jedne z takich właśnie najcenniejszych w Europie, czy nawet na świecie, okazów botanicznych, czy ilustracji dzieł sztuki.
2: Widzimy tutaj to, co powiedzieliśmy, zasuszone rośliny, a po drugiej stronie uwagę przykuwa obraz.
18: Tak jest, to obraz Marcina Janusza, współczesnego artysty, który można kojarzyć, to jest moje osobiste kojarzenie, z makówkami. Wiele roślin na tej wystawie to są rośliny, które są w tradycji znane jako zarówno lecznicze, jak i niewłaściwie dozowane, trujące. Tak jest z makówką, tak jest z makiem leczniczym i na naszej wystawie świetnie. Na przykład właśnie makówki można prześledzić w bardzo różnych wariacjach. Zarówno w bardzo dawnej sztuce, w sztuce współczesnej, w ilustracjach botanicznych, jak i właśnie już takich klasycznych dziełach sztuki.
2: Teraz przejdziemy sobie do następnej sali.
18: Tak, i już od razu widzimy decyzją kuratorki wystawy profesor Anny Król. Właściwie zawsze nam się mieszają te porządki. Sztuka współczesna występuje razem ze sztuką dawną. Młodopolscy artyści razem z żyjącymi artystami, artystkami. Dla kuratorki ważny był temat, sposób podjęcia tematu, a nie chronologia. Dlatego możemy na przykład zobaczyć zimowe pejzaże właśnie w wydaniu klasyka sztuki. Możemy podejść tutaj bliżej, bo to wymaga też trochę czasami takiego przybliżenia się. A więc na przykład Józef Czajkowski i taki pejzaż zimowy, a tutaj Michał Zawada, współczesny artysta, który obrazuje już taki bardzo niepokojący element, jakby odnoszący się do współczesnej naszej sytuacji.
2: Te ptaki, no właśnie, bo te ptaki są w locie, ale niestety...
18: No, one spadają po prostu. I to jest bardzo ciekawe, bo z jednej strony mamy tutaj w tej pracy ze spadającymi ptakami trochę niewielki atlas ptaków. Możemy spróbować rozpoznać gatunki, to jest świetna, trochę taki szybki sprawdzian naszej wiedzy i tutaj orientacji w tym świecie.
2: Tutaj chyba widzę sikorkę, tak?
18: Tak, tak. Jest żuraw, jest czapla, jest łabędź, ale to są ptaki właśnie w takich niepokojących, byśmy powiedzieli, nienaturalnych pozycjach. Na wystawie to też proszę być świadomym, że zobaczymy właśnie nie tylko rośliny. Pojawi się bardzo wiele ptaków, także w wydaniu na przykład XIX-wiecznych artystów, akademików, którzy uwieczniali wręcz w takich studiach malarskich, ucząc się puls, jakie przyjmują ptaki, tego jak w różnych właśnie, pod różnymi kątami pokazać anatomię tych zwierząt, no ale właśnie także już takie odwołanie się do kryzysu klimatycznego. Kolejnym takim ciekawym zbiorem, któremu warto poświęcić więcej uwagi, są prace Jana Stanisławskiego. To klasyk sztuki młodopolskiej, artysta znany z tego, że na bardzo niedużych drewnianych deseczkach malował, uwieczniał to, co dzisiaj nazywamy kresami, to, co jest dzisiaj terenami współczesnej Ukrainy. Widzimy ukraińskie stepy, widoki znad Dniepru, ale widzimy też już takie bardziej detaliczne ujęcia, na przykład maków, malw, słoneczników czy dziewanny.
2: Wystawa cieszy się ogromnym zainteresowaniem, a będzie można ją oglądać w Poznańskim Zamku do 6 grudnia.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.

0: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Wymarzone mieszkanie? Zapewnia relaks i miejsce do pracy. Takie właśnie jest osiedle Panoramika od BPI Real Estate. W drugim etapie inwestycji przy Wagrowskiej czekają mieszkania w wysokim standardzie od 1 do 4 pokoi ze strefą coworkingową i tarasem dla mieszkańców. Panoramika.pl. Mieszkaj i pracuj na własnych warunkach.
5: 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Pani Celinka wie, co jest super.
7: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
8: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A artykuły Woolite kup 1 z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
9: Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Jest w mieście, które znasz. W miejscach, które mijasz. Na osiedlach i w centrum. Na scenie i poza nią. Nie ma jednego miejsca, jednego formatu. Nie kończy się na jednym wydarzeniu. Estrada Poznańska to więcej niż jeden adres, jeden dzień i jedna scena. To wydarzenia, miejsca i doświadczenia, które są częścią Poznania. Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Więcej na estrada.poznan.pl.
10: Po reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
11: Siemano, siemano, wjeżdżamy w weekend rozpędzeni, jak Conrado Moreno wjechał w publiczność. Kto nie widział, ten musi nadrobić koniecznie zaległości. Opoka, siema z tej strony, Tobi Romeo.

I Go Take Me Back w Melo Radio. To jest weekendowe Melo. Świetnie, że jesteście. Ciekawe, co u was dzisiaj do jedzonka szykujecie. Pewnie po tygodniu diety planetarnej w szkołach to będzie jakiś kawał steka. No różne są opinie na temat tych zmian, które wprowadzono w szkolnych stołówkach. To ja jestem ciekaw waszych opinii. Dajcie znać, jestem przy WhatsAppie. Wysyłajcie głosówki, wiadomości, a może jakąś fotę zrobiliście już temu pysznemu szkolnemu obiadkowi. To też wysłać możecie. Ja śledzę do was numer zatytułowany Dior MK Crystal dla was.

0: O, słodka symfonia. Kto rozpoznał ten sample? Reasons, Ellie Oaks w Meloradiu, Lawinia razem z nim. Tak gramy wam w weekendowym Melo po godzinie 10. No i Magda pisze, że jej córce ta dieta to wcale nie przeszkadza, bo ona od dziecka prawie bez mięsa.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Reklama. Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 18 do soboty 19 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 21 do soboty 26 września przy zakupach za minimum 299 zł. Tak, cały tydzień na wykorzystanie vouchera. I to jest sposób na więcej radości. Moje oszczędności, moja Biedronka.
2: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
4: Carrefour w sumie najlepszy jest.
5: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
8: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Mamy XXI wiek, technologie, AI. A 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
10: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
11: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Czyta lektor AI.
14: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
15: Z aplikacją filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A winogrona jasne, bezpestkowe. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
14: Stokrotka.
16: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum.

0: marek po najlepsze okazje.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
3: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
2: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kg na osobę. A polskie pomidory malinowe, kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Czekolady Milka 1+1 gratis czekają na Ciebie.
9: Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Czekolada Milka od 250 do 300 gramów. Różne smaki. 1+1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę.
8: Spotkajmy się w Biedrze.
10: Po reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.

0: posiedzimy, podważymy takie plany bez lipy.
1: Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem, że ja robię tylko przyjemne.

Kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, wsitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegryzka, wpis

klubie fajnie by się przy tym skakało, ale w studiu też nie jest najgorzej. Heaven, DJ Sami Janu w weekendowym Melo. Czytam, że sobota nie jest ulubionym dniem zakupowym Polaków. No to ludzie, co robić w sobotę, jak nie zakupy? Sprzątać. No właśnie, tak sobie pomyślałem, że stworzę kilka grup i zastanawiam się, do której siebie zakwalifikujecie. Pierwsza to zakupowcy, czyli jednak kupowanie. Druga to czyściciele, czyli sprzątanie. Trzecia to kanapowcy, czyli po prostu leniuchowanie weekendowe. Są też włóczy, kije, rozumiecie, rowery, bieganie, spacerowanie. No i imprezowicze. Dzisiaj dobre Melo od 20. Dajcie znać, do której grupy się zaliczacie. Czekam na WhatsAppie, znajdziecie go na meloradio.pl, jak sobie wbijecie na smartfonach.

0: Najpierw wydał epkę, potem ruszył w trasę, a wszystko skupione jest wokół wyjątkowej sceny, po prostu wysyconej diamentami. Alesso, razem z nim wokal Nate'a Smitha, I Like It, tak nazywa się ten numer, tuż przed 11 zagrany w Melo.
1: A już o 11 zagramy
0: Fate, Alan Walker.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
2: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
6: Szukasz auta? Ma być pewne, zadbane i w świetnej cenie i gotowe do jazdy od zaraz? Zajrzyj do Toyota Mikołajczak Poznań-Ławica. Do 26 września zapraszamy na dni otwarte aut używanych. 400 modeli różnych marek, w tym ponad 200 przecenionych. Gwarancja nawet do 10 lat i doradcy, którzy pomogą Ci znaleźć auto idealne. Do tego atrakcyjne finansowanie i możliwość pozostawienia obecnego auta w rozliczeniu. Zapraszamy. Toyota Mikołajczak Poznań-Ławica, ulica Bukowska 279.
7: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Mówiłeś, że już nic nie kupujesz.
9: No tak.
8: A teraz jedziemy do Faktory.
9: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
10: Faktory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Faktory Poznań.

0: kiełbasa morlińska z szynki morliny 500 gramów, 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Do tego z kartą Moja Biedronka krem do smarowania Nutella 350 gramów, 11,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit 4 sztuki na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
3: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
2: Już od 400 zł studiuj.
3: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
2: Ekonomię i logistykę.
3: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
2: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
3: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
2: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
3: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
4: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
5: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
6: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
5: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
6: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
5: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
6: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
7: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
9: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny!
13: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Rożek Koral za 99 groszy czeka na Ciebie.
14: Do soboty Rożek Koral 110 ml różne smaki. 99 groszy za sztukę. Tak, tylko 99 groszy za sztukę.
13: Spotkajmy się w Biedrze.
15: Po reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.
16: Siemanko, dzień dobry, cześć. Inni gadają, a my już wjeżdżamy do Was z najgorętszą muzyką, najlepszą na sobotnie przedpołudnie. Alan Walker, Ava Max z numerem Fate. Opoka, cześć. Melody.

spotkać ich trzech na jednej scenie, to jak wygrać w lotka. W przyszłym roku tylko szansa w Szwecji, to na kilku koncertach. Mówię o koncertach europejskich, o koncertach Swedish House Mafii, która przed momentem z Lickely pojawiła się u nas z numerem Happiness is so sad. Dzisiaj wieczorem pojawią się kolejne wielkie gwiazdy światowej sceny EDM. Zaczynamy The Best of Tomorrowland o 20:00. To właśnie początek dobrego Melo w Melo Radio. Będzie Skytek, będzie Armin van Buuren, no i nówka wrześniowa, która pojawiła się w naszym line-upie, Blaster Jacks od północy. Sprawdźcie cały line-up dzisiejszego dobrego Melo na player meloradio.pl. A to już Dane Housecat z numerem Girls in Love. Róbcie głośniej.

0: Etu Benjamin Rantakokko. Tak nazywa się gość, który stworzył ten numer All of My Love. I właśnie po to wymyślał się pseudonimy. Bo jak powiem, że to Eben, to już wiecie, o kogo chodzi. Wokal Easy Bizu razem z nim. A za moment Bulletproof od Laru w weekendowym Melo.
1: Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Włączamy niskie ceny.
6: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
7: Skoda.
8: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Czyta lektor AI.
12: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
11: Z aplikacją. Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A filety śledziowe w oleju Lissner w słoiku. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz jedynie 9,99.
12: Stokrotka.
13: Chcesz studiować najtaniej na wysokim poziomie? Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej. Akademia Nauk Stosowanych zaprasza na jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studia magisterskie, inżynierskie, licencjackie i studia podyplomowe na kierunkach pedagogika, ekonomia, informatyka, praca socjalna, dietetyka, filologia. Najniższe czesne w regionie. Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej. Akademia Nauk Stosowanych. Wase.edu.pl. Zmieniamy się dla Was. Studiując u nas zyskujesz najwięcej.
14: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
15: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
16: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
17: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Mój tani weekend, moje Biedronce.
18: W ten piątek i sobotę polskie śliwki na wagę 3,99.

0: WSHU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
1: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
0: Już od 400 zł studiuj.
1: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
0: Ekonomię i logistykę.
1: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
0: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
1: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
0: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
1: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
0: WSHU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
2: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert. O reklamie.

Kizo Disney w Melo Radio w weekendowym Melo. Podkręcamy tempo wszędzie, gdzie jesteście, przypominając, że dziś wieczorem dobre Melo właśnie u nas z setami największych gwiazd. Wśród tych najgłośniejszych nazwisk oczywiście sceny EDM znajduje się Martin Garrix, kto czeka na premierę jego najnowszego krążka Ręka w górę. Doczekamy się późną jesienią tego roku na albumie poza jego produkcjami Madonna, U2 czy Ed Sheeran. No będzie się działo, to Martin Garrix obiecał nam już jakiś czas temu. To ja teraz obiecuję, że zrobi się cieplutko wszędzie tam, gdzie jesteście, bo gorące afrykańskie brzmienia house'owo Trzimzy, Fire Fire, lubcie głośniej.

0: Will.i.am, Britney Spears, numerem Scream and Shout w Mellow Weekendzie, Mellow Radio. Gorące numery tylko u nas, tuż przed południem. Mam nadzieję, że dobrze się bawicie. Jak ktoś ma ochotę dać znać, co u niego, jakie plany na wieczór, to proszę bardzo. Mellow Radio.pl na smartfonach, tam jest WhatsApp. Ślijcie głosówki. Ja puszczam.
1: A już o 12 zagramy.
0: I Like, Marlon Hofstadt. No to wracamy za chwilę.
2: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
2: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
11: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
12: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
13: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
14: Pani Celinka wie, co jest super.
15: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
14: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
16: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
17: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
18: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
17: Mhm, dokładkę rabatu.
16: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
19: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
20: 5931.
21: Jak liczyć na szczęście w lotto?
20: Jak najczęściej.
21: Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż
20: 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
22: Lidl, to się opłaca.
23: Mówiłaś, że już nic nie kupujesz.
24: No tak.
23: A teraz jedziemy do Factory.
24: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
25: Factory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Factory Poznań.
26: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
27: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły. Rodzice do pracy. A ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
28: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
29: Bo do soboty 19 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 7,90. Szczegóły na Auchan.pl.
28: Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy.
30: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
31: Pani mam? Pascalu, na mediaexpert.pl.
30: No dobrze, a taki fajny prezent?
31: Na mediaexpert.pl.
30: No to jeszcze, żeby wszystko było tanie.

0: słuchaj na 96 i 99,4 FM.
1: Siemanko, dzień dobry, hej, już 12 inni gadają, a my gramy. Marlon Hofstadt, South Star i numer zatytułowany I Like. Opoka, cześć.

Fast Boy Music Sounds w Melo Radio weekendowym Melo. Kiedyś można by parę stówek przeznaczyć na kilka nowych, ciekawych płyt. Dzisiaj wszystko w streamingu, więc może bardziej na pakiet jakiś premium można by sobie kilka stówek przeznaczyć. Albo na przykład kupić za to bilet na koncert swojego ulubionego artysty. Pewnie każdy z was takiego ma. No właśnie, ale jeśli w portfelu, na koncie tych paru stówek brakuje, to wbijajcie na meloradio.pl, bo mamy dla was w Melo Radio szybką kasę. Kilkaset złotych może być twoje, tylko powiedz, na co tych pieniędzy potrzebujesz. Meloradio.pl. W poniedziałek kolejna runda naszej zabawy. A to Martin Garrix. Już słyszycie. Jeden z najdzikszych numerów tego artysty. Animals. Róbcie głośno.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Zobaczyć tych dwoje na żywo na Tomorrowland to była wielka przyjemność i radocha. Armin van Buuren, Sasza, fajnie, że możemy wam ich zagrać w Melo Radio. Everlasting zatytułowany jest ten gorący numer. Armin dzisiaj w ramach Dobrego Melo. W nocy sprawdźcie line-up na playermeloradio.pl.
1: Reklama. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni, 459 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach. Jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w supercenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
1: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
6: A w Brykomanie sprawdzałeś?
5: No nie, ale...
6: Ale co?
5: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
6: A to zobacz ten.
5: No rzeczywiście.
7: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
9: Wymarzone mieszkanie? Zapewnia relaks i miejsce do pracy. Takie właśnie jest osiedle Panoramika od BPI Real Estate. W drugim etapie inwestycji przy Wagrowskiej czekają mieszkania w wysokim standardzie od 1 do 4 pokoi ze strefą coworkingową i tarasem dla mieszkańców. Panoramika.pl. Mieszkaj i pracuj na własnych warunkach.
10: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
11: Nowy sezon. Nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
14: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
15: Elektryk? Pewnie drogi.
14: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
15: Co? Z serwisem i gwarancją?
14: I tylko 10% opłaty wstępnej.
15: Tylko gdzie jest haczyk?
14: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
15: Czekaj, 30 tysięcy?
14: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
16: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
17: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
18: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
17: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
19: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego, Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
20: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
21: Ty, ale akcja!
20: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
21: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
20: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
22: Jak sobota to...
23: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
24: Lidl, to się opłaca.
25: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
26: Teraz w MediaMarkt ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z 2 kg kawy w zestawie za 2499 zł lub w 30 ratach 0%, RRSO 0%. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie. MediaMarkt.
27: Po reklamie. Meloradio Poznań.
28: Say low.

W zasadzie przez cały weekend można by sobie to podśpiewywać. Brief, Jax Jones i Ina Rolston w Melo Radio. Dzisiaj usłyszałem od mojej drugiej połówki chyba najpiękniejsze pytanie, jakie można usłyszeć w połowie września. Planujemy już wakacje? No więc dajcie znać, czy to jest dobry moment, żeby wakacje przyszłoroczne już planować, rezerwować, czy jednak poczekać do nowego roku. Jak są tu jacyś doświadczeni planerzy all inclusive, to proszę wysyłać wasze sugestie. Czekam przy WhatsAppie, znajdziecie go na meloradio.pl. Na dole macie przekierowanie do naszego komunikatora. Głosóweczka albo wiadomość, co tam chcecie. A to już tu Colors i Primadonna w weekendowym Melo.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Take It Slow, Robin Schulz. Jeśli wam go mało, to dzisiejszej nocy pojawi się w ramach Dobrego Melo. To już będzie niedziela, bo pierwsza w nocy przez godzinę Robin Schulz dla was ze swoim setem. Zapraszamy bardzo gorąco, podobnie jak na kolejną godzinę weekendowego Melo.
1: A już od 13 zagramy
0: Sad Girls, Bibi Rexha i David Guetta.
1: Reklama.
2: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Kola za 6,99 czeka na ciebie.
3: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Dwulitrowa Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru, Fanta Sprite, Sprite zero cukru. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny, 12 sztuk na kartę.
2: Spotkajmy się w Biedrze.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyska do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
11: Skoda.
12: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
13: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
14: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
15: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
16: Bo do soboty 19 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 7,90. Szczegóły na Auchan.pl.
17: Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy.
18: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
19: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
18: Już od 400 zł studiuj.
19: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
18: Ekonomię i logistykę.
19: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
18: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
19: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
18: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
19: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
18: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
20: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna. Marinero 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Biedronka oraz wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. A do tego szynka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
21: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
22: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
21: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
0: jak sobota to.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
23: Wymarzone mieszkanie? Zapewnia relaks i miejsce do pracy. Takie właśnie jest osiedle Panoramika od BPI Real Estate. W drugim etapie inwestycji przy Wagrowskiej czekają mieszkania w wysokim standardzie od 1 do 4 pokoi ze strefą coworkingową i tarasem dla mieszkańców. Panoramika.pl. Mieszkaj i pracuj na własnych warunkach.
24: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
25: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
26: Marian, a po całym tygodniu pracy...
27: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w MediaExpert. No przecież.
28: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
29: Po reklamie.
30: Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.
31: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
32: Wjeżdżamy w kolejną godzinę weekendowego Melo Set Girls, Bibi Rexa i David Guetta. Odpalajcie głośniki tak mocno, jak to tylko możliwe. W samochodach, w domach, gdziekolwiek jesteście. A już przede wszystkim, jak ktoś w robocie dzisiaj, pozdrawiamy Piotra Gopoka. Siemanko. No to ślemy do was najgorętszą muzykę tego popołudnia.

0: Letka tańcz. To jest przesłanie na sobotnie popołudnie i wieczór. A patrzcie, co teraz się dzieje.
1: Słuchają was wszyscy Włosi tutaj na Sycylii, bo mam od rana do wieczora Meloradio załączone.
0: Chyba się mówi bueno. Tak mi się wydaje, nie znam włoskiego. Pozdrawiamy serdecznie, kochana słuchaczko. Jesteśmy z tobą tutaj w Polsce i mamy nadzieję, że tak gorąco jak u ciebie będzie również dzisiaj wieczorem u nas wszystkich tutaj, bo przypomnę, Dobre Melo rusza o 20:00. Bawcie się razem z nami. A teraz pobawcie się przy starym, dobrym klasyku. Wyrywa z butów Paquito, Moving on Stereo.

0: pięknie powiedziane, im mocniej kochasz, tym mocniej upadasz. World Away, Griffin w Melo Radio. Tak romantycznie, w tak energicznej i imprezowej piosence. Kto by pomyślał? Takich numerów to mamy dla was więcej, które poruszają nie tylko nogami. Florida za chwilę.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Jest w mieście, które znasz. W miejscach, które mijasz. Na osiedlach i w centrum. Na scenie i poza nią. Nie ma jednego miejsca, jednego formatu. Nie kończy się na jednym wydarzeniu. Estrada Poznańska to więcej niż jeden adres, jeden dzień i jedna scena. To wydarzenia, miejsca i doświadczenia, które są częścią Poznania. Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Więcej na estrada.poznan.pl. Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
11: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
12: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
13: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
12: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
13: Pan Staszek może na mnie położyć w weekend.
12: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
13: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
14: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winy nowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
15: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
16: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
17: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
18: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
19: Dobrze.
18: 15 zł.
19: Lepiej.
18: 20 zł.
19: Najlepiej. Na Orlenie?
18: Ciepło.
19: Z kuponami?
18: Cieplej.
19: W Orlen witaj.
20: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
21: Wymarzone mieszkanie? Nie?
0: Zapewnia relaks i miejsce do pracy. Takie właśnie jest osiedle Panoramika od BPI Real Estate. W drugim etapie inwestycji przy Wagrowskiej czekają mieszkania w wysokim standardzie od 1 do 4 pokoi ze strefą coworkingową i tarasem dla mieszkańców. Panoramika.pl. Mieszkaj i pracuj na własnych warunkach.
21: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
22: Chcesz studiować najtaniej na wysokim poziomie? Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej, Akademia Nauk Stosowanych, zaprasza na jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studia magisterskie, inżynierskie, licencjackie i studia podyplomowe na kierunkach pedagogika, ekonomia, informatyka, praca socjalna, dietetyka, filologia. Najniższe czesne w regionie. Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej, Akademia Nauk Stosowanych. Wase.edu.pl. Zmieniamy się dla Was. Studiując u nas, zyskujesz najwięcej.
23: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
24: Volkswagen.
25: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
26: Bo w Media Expert taniej masz.
27: Po reklamie.
28: Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.

Faded, nieco nostalgicznie, refleksyjnie Alan Walker w Melo Radio, a teraz parkiet przejmuje Blondish, kanadyjska DJ-ka, producentka i bardzo mocno działająca kobieta na rzecz ekologii, nawet swoją fundację założyła. To dziewczyna, której mottem DJ-sko-producenckim stało się uczynić życie miliardów na świecie po prostu pięknym. A to robi właśnie takimi numerami jak Lovers on the Dance Floor. Świeżak pojawił się na sklepowych półkach, no tak mniej więcej na początku tegorocznego lata i mam nadzieję, że ten gorąc teraz poczujecie w Melo Radio.

0: Każdy twój ruch. Modelki Włodarski kończą 13 w Melo Radiu, ale Melo Weekend trwa nadal. Rozgrzewamy się przed dobrym Melo. Mam wspaniałą propozycję na początek, już za kilka minut.
1: A już o 14 zagramy.
0: To będzie Self-Aware Lumix. Proszę dobrze zawiązać buty, żeby was z tych butów nie wyrwało. Ruszamy punktualnie o drugiej.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
5: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
6: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
8: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
9: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
10: Bo do soboty 19 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 7,90. Szczegóły na Auchan.pl.
9: Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy.
11: To co najlepsze w Volkswagenie. Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen.
13: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
14: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Mamy niskie ceny.
0: O reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.
16: Siemanko, jest 14, tu weekendowe Melo Self Award Lumix już teraz na antenie Opoka, razem z wami.

Ależ to jest numer What If Neptunika w Mellow Weekendzie Meloradia. Co jeśli spytałbym, na co czekacie najbardziej w tym roku jeszcze? Pewnie wśród odpowiedzi padłoby na jakiś długi weekend. No więc spoglądam sobie szybciorem. W listopadzie przy okazji święta niepodległości dwa dni urlopu w poniedziałek i wtorek i robi się 5 dni wolnego, a jak się weźmie 4 dni urlopu, to się zrobi 9 dni wolnego. Już warto pokombinować, bo to raptem kilka tygodni. No a święta Bożego Narodzenia wspaniale w tym roku wypadają, bo Wigilia w czwartek, bo pierwszy dzień świąt w piątek, sobota, 26 grudnia, będzie można sobie odebrać jeszcze jeden wolny dzień, ciach, i nagle 5 dni nie wiadomo skąd. No i tak trzeba myśleć, pozytywnie i do przodu. Rozkręćmy tę imprezę, get this party started in West End w Mellow.

Moz Energii w numerze Reasons, Eli Oaks w Melo Radio. Jeśli myślicie sobie, że on tylko w studiu produkcyjnym ma tyle energii, potem przelewa to do swoich utworów, to jesteście w grubym błędzie, bo kto widział, słyszał, jak szalał na Tomorrowland 2026, ten wie, że w gościu naprawdę drzemie potężna dawka energii.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
6: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
7: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
8: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Wymarzone mieszkanie? Zapewnia relaks i miejsce do pracy. Takie właśnie jest osiedle Panoramika od BPI Real Estate. W drugim etapie inwestycji przy Wagrowskiej czekają mieszkania w wysokim standardzie od 1 do 4 pokoi ze strefą coworkingową i tarasem dla mieszkańców. Panoramika.pl. Mieszkaj i pracuj na własnych warunkach.
11: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt, kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
12: Figa, ikona światowej elektroniki. Twórca klubowego hitu Sunglasses at Night. Już 2 października przyjmuje Tamę w Poznaniu, a dzień później Oczki w Warszawie. Bilety na ark.site. Poleca Melo Radio.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
13: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
14: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: O reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i

Gorąca Diana Hauskat w Melo Radio ASAP. Tak, to jest tytuł, który trzeba jednak wytłumaczyć, jeśli nie widzi się, jak jest napisany, bo nie chodzi o to, żeby zrobić cokolwiek tak szybko, jak to możliwe, a żeby po prostu ruszyć pewną część ciała z krzeseł, foteli czy tych różnych wygodnych miejsc, na których sobie teraz siedzicie. A jak nie teraz, to może chociaż wieczorem o 20:00 przypominam dobre Melo. Ruszamy oczywiście od The Best of Tomorrowland, a potem niech się dzieje. Line-up na player meloradio.pl. A teraz Fate, Alan Walker.

0: trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
1: Weź już ten płyn, lepiej

0: Troubles and Brother w Melu Radio to jest numer, którym bardzo chciałem wam podziękować za to, że byliście i bardzo gorąco chciałem powitać pana Koradzie. Pana Koradzie.
1: Siemanko.
0: Witam panie Koradzie.
1: Dzień dobry panie Piotrze.
0: Uśmiech jest, to dobrze.
1: No, w sobotę nie może być inaczej.
0: No jasne, rozgrzewka przed dobrym Melo za chwilkę kontynuowana będzie, a kolejną godzinę rozpoczniecie naprawdę rewelacyjnym hitem ostatnich tygodni.
2: A już o 15 zagramy
1: Sorry Puppy.
0: Powiem tak, no nie ma za co. Bawcie się dobrze. Z Melo, do samego wieczoru.

0: Kasef Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
6: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
7: Odkryj drugi etap Kawali. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
8: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
10: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
11: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Rito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
12: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Na przykład od czwartku do soboty ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram, a do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
13: Codziennie niskie ceny.
14: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze, jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
15: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
16: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Poznań Ławica Bukowska 279. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
0: O reklamie.

0: Dawaj na 96 i 99,4 FM.
1: To już 15 na zegarkach, ale się będzie działo w tej godzinie. Topic Becky G na początek i Sorry Papi, za chwilę też Disturbed. A ja nazywam się Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam. Zapinamy pasy i ruszamy.

0: posiedzimy, pokważymy takie plany. Bez lipy.
1: Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegrywam.

Ależ to jest dobry kawałek. Pogwarzymy, tak podkręcamy tempo w Meloradiu na 13 minut po 15. Czy wy też tak macie, że wystarczy, że wejdziecie do sklepu, no i nagle chcecie kupić wszystko, a szczególnie teraz, gdy w sklepach są już, słuchajcie, i dekoracje jesieniarskie, i świąteczne. No, ja tak dzisiaj popłynąłem, ale wy nie musicie, bo już w poniedziałek szansa na 200 w Meloradiu. Szybka kasa do zgarnięcia. Już teraz wbijajcie na meloradio.pl. Tam możecie zgłaszać się do naszej zabawy.

On Tonight w Melo, 26 minut po 15. Tak, podkręcamy tempo. Panowie, wygraliśmy z kobietami. No ale niestety nie w niechlubnym rankingu. O tym powiem więcej za chwilę. Za chwilę też Tatu i Laureen. To już za moment, zostańcie z nami.

0: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
5: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
4: Już od 400 zł studiuj.
5: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
4: Ekonomię i logistykę.
5: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
4: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
5: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
4: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
5: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
6: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
7: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
8: Dźgnął ją kilkanaście razy.
9: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
6: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
10: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
6: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
11: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
12: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
13: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
14: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
15: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
16: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
17: Bo do soboty 19 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 7,90. Szczegóły na Auchan.pl.
16: Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy.
18: 5,9,31.
19: Jak liczyć na szczęście w lotto?
18: Jak najczęściej.
19: Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.
20: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert. Po reklamie.
0: Meloradio Poznań.

Safety Duo, Plant Leaf, tak podkręcamy tempo, to Before przed dobrym Melo. No nie mam, panowie, dla nas dobrych wiadomości, jeżeli chodzi o statystyki, bo uwaga, podsumowano zeszły rok na drogach i prawie 3/4 wypadków w zeszłym roku spowodowali faceci. No widzicie, nerwusy, nie żebym był jakoś szczególnie zdziwiony, widząc co się dzieje na drogach, no ale panowie, to oznacza, że nie mam dla nas dobrych wiadomości, bo trzeba będzie zmienić powiedzenie i teraz trzeba będzie mówić jeździć jak chłop, co powoduje wypadki. A to świeżynka w naszej playce Timmy Trumpet, Ale Farben i Chase the Feeling.

0: Years and Years w Meloradiu, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 16. No i przy takich numerach to zdecydowanie czuć, że jeszcze trwa lato. No i korzystajmy z tych ostatnich promieni gdzieś tam malutkich słońca, no bo niedługo zima na całego.
1: A już o 16 zagramy
0: Galaxy. No najpierw jesień, ale już w niektóre noce jest zimno, także no trzeba korzystać. Trzeba korzystać. Kungs i Teofil z London punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc zostańcie z Melo.

0: to promocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato wróżbana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda.
9: Mamo, tata mówi, że za rok wakacje spędzamy nad wodą, a ja nie potrafię dobrze pływać.
10: Nie martw się, kochanie. Mama już wykupiła dla ciebie w super promocji kurs w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. W cenie kursu odebrałam też dla nas wejściówki do aquaparku i bilety parkingowe na czas zajęć.
9: Super promocja!
11: Super promocja w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. Masz czas tylko do końca września.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj.
14: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
0: O reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.
15: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
16: No aż sam się jaram tym, jaki gorący zestaw przygotowałem na 16. Kungs i Teofilius London na początek w Playce. Za chwilę też Pitbull i Chris Brown, a ja nazywam się Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam.

To Thomas Gray w Melo Radio na kwadrans po 16. Miało być wesele, są kajdanki. Taka sytuacja na Opolszczyźnie. Policja tam ostatnio dzień przed weselem zatrzymała ziomka, który był poszukiwany dwoma lisami gończymi i ukrywał się też kilka lat w Holandii. No ale wrócił właśnie do kraju na weselisko. No i sytuacja była taka, że on jechał do swojego kuzyna, żeby to poświętować, a tu go policjanci capnęli, jak jechał na rowerze. No i teraz zamiast wesela będzie więzienie. No ale z drugiej strony może oni mu zrobili przysługę. Nie będzie słuchał, że boli ją głowa.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Fast Boy w Melo. Tak, podkręcamy tempo do 27 minut po 16. Kasia napisała na WhatsAppie, że świetnie przy tym numerze się szykuje na wieczorne dobre Melo. No to bardzo mnie to cieszy. Za chwilę też Rimady i Manuel, przy nim też będzie można pogotować, nie tylko.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
7: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
8: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley, moc 2,4 kW i automatyczny regulator napięcia. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
12: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
11: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
13: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
11: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
15: Ty, ale akcja!
14: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
15: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
14: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
16: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
17: Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Jest w mieście, które znasz. W miejscach, które mijasz. Na osiedlach i w centrum. Na scenie i poza nią. Nie ma jednego miejsca, jednego formatu. Nie kończy się na jednym wydarzeniu. Estrada Poznańska to więcej niż jeden adres, jeden dzień i jedna scena. To wydarzenia, miejsca i doświadczenia, które są częścią Poznania. Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Więcej na estrada.poznan.pl.
18: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
19: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
20: Elektryk? Pewnie drogi.
19: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
20: Co? Z serwisem i gwarancją?
19: I tylko 10% opłaty wstępnej.
20: Tylko gdzie jest haczyk?
19: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
20: Czekaj, 30 tysięcy?
19: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
21: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już dziś o 20 w TVP2.
0: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
22: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
23: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
22: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
24: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK – Scandinavian Sleeping and Living.
25: 5931.
26: Jak liczyć na szczęście w lotto?
25: Jak najczęściej.
26: Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
27: Mamy niskie ceny.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

To Bryska w Meloradiu, jeszcze 18 minut do 17 i lato pocałuj mnie, a jeżeli wy chcecie być całowani, panowie, no to okazuje się, że częściej powinniście wykonywać obowiązki domowe, bo słuchajcie, przeglądam internety, no i okazuje się, że w tych parach, w których te obowiązki domowe są rozdzielone porówno, no częściej dochodzi do cimci-rimcim. O, tak to powiem może o tej porze. Także moi drodzy, jeżeli chcecie, żeby weekend był udany, chwytajcie odkurzacz i do roboty. A to Bibi Rexha i David Guetta i Sad Girls już teraz przed nami. Przy tym też można i odkurzać, i zmywać, i inne rzeczy też można robić.

0: może ja nie będę kończył? W sumie już za późno, ale przynajmniej się wszyscy rozbudzili w samochodach i nie tylko, prawda? Taja Cruz, Lada Cruz, tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 17, a po 17 między innymi pobawimy się w Podejmij Wyzwanie. To już mogę zdradzić wam teraz.
1: A już o 17 zagramy
0: Rumors. Także będzie Thomas Gray, będzie Podejmij Wyzwanie, ja też będę i zagramy punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my podkręcamy tempo.
1: Reklama.
2: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
5: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
4: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
6: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
7: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
8: Dźgnął ją kilkanaście razy.
9: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
6: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
10: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
6: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
11: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
12: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
11: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
13: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
11: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
15: Ty, ale akcja!
14: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
15: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
16: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
17: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
19: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
20: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
21: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
22: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
21: No tak. 10 na 10.
23: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
0: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
1: 5, 9, 31.
2: Jak liczyć na szczęście w Lotto?
1: Jak najczęściej.
2: Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
24: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. Expert. No przecież.
25: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert. Po reklamie.
26: Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.
27: 321-321-777. Już możecie dzwonić, żeby podjąć wyzwanie. To już za chwilę. 321-321-777. Czekam na wasze telefony i witam was gorąco. Konrad Traczyk, siemanko.

0: Wyzwanie. Axwell i Bon na Antenie Melo Radio, tak podkręcamy tempo na 14 minut po 17, a teraz będziemy podejmowali wyzwanie, a dokładniej to wyzwanie będzie podejmowała Sandra. Siemanko, Sandra.
1: Witam, halo.
0: Ja słyszałem, że ty masz taką sobotę zarobioną, chociaż najbardziej sobotę zarobioną to ma chyba twój chłop, co?
1: Oj, bardzo. Pozdrawiam, no, jeśli mnie słyszy.
0: Słuchaj, na pewno słucha, ale powiedz, co on robi w ogóle, niech ci zazdroszczą inne.
1: Aktualnie to panele.
0: A no właśnie. Chłopak remontuje, słuchajcie, panowie. Bierzemy przykład w takim razie z chłopaka Sandry, ale Sandra, my nie o twoim chłopaku dzisiaj wyjątkowo, a będziemy podejmowali wyzwanie. Co ty na to?
1: Okej.
0: Tak nie zabrzmiałaś przekonywująco, ale dobra, lećmy w to w takim razie. Słuchaj, ja też pomyślałem, że dzisiaj sobie trochę o miłości, o związkach pogadamy. Wyobraź sobie, że jesteś taką moją najlepszą przyjaciółką, bo ja dzisiaj mam taką randeczkę wieczorem. Doradź mi, słuchaj, co zrobić, żeby po prostu to była znakomita randka, jak ty byś to widziała, jak byś to zaplanowała, jako taka moja bestii.
1: Jeśli chodzi o pierwszą randkę?
0: Kolejną, ale wiesz, żeby było tak sztos.
1: No, kwiaty, nie? Na
0: kwiaty?
1: Pewno kwiaty.
0: Aha.
1: Zaprosić do restauracji.
0: Aha, a co do jedzenia?
1: No to co dziewczyna wybierze, nie?
0: No, ale co ty byś na przykład wybrała?
1: Jakiś makaron może.
0: Makaron, okej, dobra, ale rozumiem, że bez cebuli, bez czosnku.
1: Tak.
0: Dobra, Sandra, mamy to w takim razie. Ja mam zaplanowaną idealną randkę, ty masz skiety od Meloradia. No i jeszcze możesz kogoś pozdrowić.
1: Pozdrawiam Rafała.
0: No to pozdrawiamy.
1: Który walczy.
0: No?
1: Który walczy w mieszkaniu naszym.
0: O właśnie. A jak wiemy, z remontami zawsze trudna sprawa, więc dużo wytrwałości też dla chłopa. Niech ma. Podejmij wyzwanie.

0: Ależ nam się zrobiło romantycznie. All of my love w Melo, tak podkręcamy tempo. To 26 minut po 17, a za chwilę o głośnym ślubie w polskim show biznesie. Zagra nam też Duke Dumont. To dosłownie za parę chwil.
1: Autopromocja. Sobotnie dobre Melo. Zaczynamy o 20. To będzie najlepszy set. Prosto z Tomorrowland. To będą też najlepsi z najlepszych. Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Laster Jax i Robin Schulz. Prawdziwe dobre Melo. 6 godzin dobrego Melo. Słuchaj już dziś po 20. Tylko w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
2: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
3: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
4: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
6: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na Kawalia.pl.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm. Dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
14: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
15: Skoda. Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
16: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
15: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
17: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
18: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
17: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
18: W końcu będę miał kieszonkowe.
17: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
19: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
20: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
21: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
22: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium.
0: Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
1: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
22: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
23: Mamo, tata mówi, że za rok wakacje spędzamy nad wodą, a ja nie potrafię dobrze pływać.
24: Nie martw się, kochanie. Mama już wykupiła dla ciebie w super promocji kurs w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. W cenie kursu odebrałam też dla nas wejściówki do aquaparku i bilety parkingowe na czas zajęć.
23: Super promocja!
25: Super promocja w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. Masz czas tylko do końca września.
26: Tiga, ikona światowej elektroniki, twórca klubowego hitu Sunglasses at Night. Już 2 października przyjmuje Tamę w Poznaniu, a dzień później Oczki w Warszawie. Bilety na ark.site. Poleca Meloradio.
27: Po reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.

To Pakito w Mel Radio, a my oficjalnie mamy nowe małżeństwo w polskim showbiznesie, bo Filip Heiser i Bianka powiedzieli sobie tak. No i przeglądam, słuchajcie, zdjęcia z tego ślubu w internetach. No i okazuje się, że uwaga, ślubu udzielał ksiądz osiedla, on się tak na TikToku nazywa, który był przy okazji w programie The Traitors Zdrajcy. No to w takim razie pozostaje mieć nadzieję, że w tym małżeństwie wszyscy będą lojalni.

0: Nicki Minaj i Starships to jest idealne podsumowanie 17 w Biforze przed dobrym Melo.
1: A już o 18 zagramy
0: Fire, Fire. Oj, będzie ogniście, będzie gorąco i będą płomienie. Wy też bądźcie punktualnie o 18, bo kiedy inni gadają, my gramy.
1: Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Na kąpę zaczyń, który rosnął się w drobny mak.
3: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
2: Dzięki wielkie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Sprawdzamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
3: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
4: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
6: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
7: Dźgnął ją kilkanaście razy.
8: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
5: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
9: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
5: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
10: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
11: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Wymarzone mieszkanie? Zapewnia relaks i miejsce do pracy. Takie właśnie jest osiedle Panoramika od BPI Real Estate. W drugim etapie inwestycji przy Wagrowskiej czekają mieszkania w wysokim standardzie od 1 do 4 pokoi ze strefą coworkingową i tarasową dla mieszkańców. Panoramika.pl. Mieszkaj i pracuj na własnych warunkach.
17: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
18: O, to Skoda Epiq. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epiq za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
19: Skoda.
20: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
0: Po reklamie. Autopromocja.
21: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
22: Zabrali nam lato, proszę pana.
21: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A ty z tej strony? Welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.

0: Dawaj na 96 i 99.4 FM.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Jak się bawić, to się bawić. Drzwi... A, dobra, chciałem powiedzieć, że Fire otwiera 18. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam za chwilę też m.in. Euphoria.

po tym, gdy Macklemore został usunięty z amerykańskiej części trasy. No, dzisiaj ta ma zostać wznowiona. Jak to wszystko będzie wyglądało? Myślę, że wielu z nas jest ciekawych, ale też nie oszukujmy się, chyba wszyscy kochamy dramy. A bez żadnych dram, Ariana Grande już teraz i Break Free, za chwilę też Neptunika.

Martin Garrix i Ed Sheeran, tak podkręcamy tempo. To Melo Radio na Ed Sheeran ostatnio niezbyt dobrą pasę ma. Artyści, którzy mieli go supportować, słuchajcie, zrezygnowali z tych występów. Dużo też krytyki, a wszystko...

0: Robin Schulz i Take It Slow. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio. A czy wy już gotowi na wieczorne dobre Melo? Może dzisiaj macie na przykład imprezę w jakimś konkretnym stylu, greckim, bajkowym, tureckim albo na przykład jesieniarskim? Dajcie znać na WhatsAppie Melo Radio. Czekam na wasze głosówki i wiadomości. A u nas za chwilę Jonathan Pezet i Lipka.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Sprawdź, jak możesz pomóc na pajacyk.pl.
6: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
7: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
9: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
8: Znaczy, Frosta kupiłeś?
9: Prościej się nie da.
10: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
11: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
14: Dobrze.
13: 15 zł.
14: Lepiej.
13: 20 zł.
14: Najlepiej. Na Orlenie?
13: Ciepło.
14: Z kuponami?
13: Cieplej.
14: W Orlen witaj.
15: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
16: Mamo, tata mówi, że za rok wakacje spędzamy nad wodą, a ja nie potrafię dobrze pływać.
17: Nie martw się, kochanie. Mama już wykupiła dla ciebie w super promocji kurs w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. W cenie kursu odebrałam też dla nas wejściówki do aquaparku i bilety parkingowe na czas zajęć.
16: Super promocja!
18: Super promocja w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. Masz czas tylko do końca września.
19: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
20: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.

Florida i Kesha, ja pytałem was parę chwil temu o wasze plany na ten wieczór, jakieś tematyczne imprezy. Domi dzisiaj napisała, że idzie ze swoim chłopakiem do przyjaciółki na włoski wieczór z pizzą, pastą i włoskimi piosenkami. Kasia ma babski wieczór z oglądaniem bajek Disneya przy popcornie i różnych napojach. No, za dzieciaka to się nazywało nocowanka. Z kolei Marcel napisał, że dzisiaj wbija do swoich ziomków na kawalerski. No, czyli też jakby nie patrzeć, tematyczna impreza. Ciekawe, co tam się będzie działo, bo słyszałem, że czasami tam jakaś pani też się pojawi, mimo że to męski wieczór. Kolega mówił. A to David Guetta i Hypaton, You and I, Me and You. O, wszyscy jesteśmy razem.

0: No nie powiecie mi, że chociaż trochę przy tym kawałku nie poruszaliście gdzieś tam palcami na kierownicy albo bioderkami, na przykład gdzieś w domu. Łomen, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 19 w Melo, a po 19? Oj, się też będzie działo.
1: A już o 19 zagramy
0: Turn the Lights Off. Punktualnie o 19 dodam, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc koniecznie bądźcie z Melo.

autopromocja. Sobotnie Dobre Melo zaczyna się od The Best of Tomorrowland. W każdą sobotę już o 20:00 najlepsze sety prosto z boom w Belgii. Zagrają także sami najlepsi: Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Blaster Jax i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego Melo. Słuchaj już dzisiaj po 20:00 tylko w Melo Radio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Mamo, tata mówi, że za rok wakacje spędzamy nad wodą, a ja nie potrafię dobrze pływać.
6: Nie martw się, kochanie. Mama już wykupiła dla ciebie w super promocji kurs w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. W cenie kursu odebrałam też dla nas wejściówki do aquaparku i bilety parkingowe na czas zajęć.
5: Super promocja!
7: Super promocja w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. Masz czas tylko do końca września.
8: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie. Meloradio Poznań.
12: Nie wiem, kiedy nadszedł ten moment, że o tej porze już tak się robi ciemnawo za oknami, ale będzie w takim razie bardziej klimatycznie. Turn the lights off na początek 19:00. Konrad Traczyk, witajcie.

spać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegrywam.

0: Zadzwonimy ten kawałek do reklamy.
1: Melo Radio Poznań.

Marlon Hofstadt, to Melo Radio, to już kwadrans po 19. Dzisiaj dobre Melo, dzisiaj też Before oczywiście przed dobrym Melo. No ale wiadomo, jak Melo poniesie, to człowiek tam tą kartę przykłada, nagle w poniedziałek patrzy, o kurczę, nie mam do końca miesiąca, ale od czego jest Melo Radio już w poniedziałek? Będziecie mieli szansę na 200 do zgarnięcia w szybkiej kasie w Melo Radio, ale już teraz możecie o tym pomyśleć i wbić na meloradio.pl i napisać nam, na co takiego siana potrzebujecie, a my z przyjemnością pomożemy.

Tak, podkręcamy tempo w Meloradio Worldway. U nas 25 minut po 19, a u was dzisiaj Melo, czy może jednak robota, albo zupełnie inne plany? Czekam na wasze głosówki i wiadomości na WhatsAppie Meloradia.

0: Reklama.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już dziś o 20 w TVP2.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: Kto? No wiadomo,
5: ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Tiga, ikona światowej elektroniki, twórca klubowego hitu Sunglasses at Night. Już 2 października przyjmuje tamę w Poznaniu, a dzień później oczki w Warszawie. Bilety na ark.site. Poleca Meloradio.

To za Accuracy Dynamite, tak podkręcamy tempo w Melo jeszcze na 19 minut przed 20. Grzesiek napisał na WhatsAppie Meloradia, że pozdrawia ze spaceru. No to bardzo fajny pomysł na spędzanie sobotniego wieczoru. Ale Seba też się fajnie bawi tego wieczora. Napisał na WhatsAppie Melo, że dzisiaj świętuje z ziomkami zdanie prawka. No to słuchajcie, no to jest co świętować i coś czuję, że rano nie będzie można z tego prawka korzystać.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: Galantis i No Money w Melo. Niektórzy z was piszą na WhatsAppie Melo, że leżą chorzy w łóżku, tak jak Konrad z Ino Wrocławia. Mordeczko, dużo zdrowia zatem dla ciebie, a dla was wszystkich oczywiście dobrej sobotniej zabawy i w łóżku, i poza łóżkiem, wszędzie, gdzie jesteście.
1: A już o 20 zagramy
0: The Best of Tomorrowland, a ja wracam jutro, hej!
2: I have a dream. One day.

Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.

0: Reklama. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: 5931.
8: Jak liczyć na szczęście w Lotto?
7: Jak najczęściej.
8: Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. The best of Tomorrowland w Meloradio.

0: Reklama. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Mamo, tata mówi, że za rok wakacje spędzamy nad wodą, a ja nie potrafię dobrze pływać.
3: Nie martw się, kochanie. Mama już wykupiła dla ciebie w super promocji kurs w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. W cenie kursu odebrałam też dla nas wejściówki do aquaparku i bilety parkingowe na czas zajęć.
4: Super promocja!
5: Super promocja w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. Masz czas tylko do końca września.
6: 5, 9, 31.
7: Jak liczyć na szczęście w Lotto?
8: Jak najczęściej!
7: Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.

0: autopromocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
1: Zabrali nam lato grzbana.
0: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A ty z tej strony? Welcome in my jesieniara era! Zapraszam od 10 do Melo.

Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Melo Radio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.

is Skytech. Dobry wieczór, dobry wieczór, moi drodzy. Witam was w Skytech. Zapraszam na 89. odcinek This is Skytech. W tym tygodniu nowa muzyka od Markusa Schulza, Mesto, Masano i wiele więcej. A na początek naprawdę przyjemna propozycja od Edmundo Silvy, Listen to the Waves. Dajcie głośniej.

słuchacie, this is Sky. To jest naprawdę ciekawa propozycja od Kulpa, You're Not Alone. Tuż przedtem nowy odmob i Fast Boys z numerem Super High. A już za chwilę Masano wraz z Humans Music Underground. Dajcie głośniej.

słuchajcie, this is SkyTech. Progresywne brzmienie od Matta Frigina i Oralize wraz z Maxem Robinsonem, Love Me Again. Tuż przedtem Adam in Deep z numerem Jump Off. A już za chwilę holenderska legenda Elke Klein z numerem Hold On. Dajcie głośniej.

cały czas słuchacie This is Skytech. Bardzo przyjemna propozycja ze Smash the House. Pesto, what you gonna do? Tuż przedtem Arno Kos i Norman DeRay z numerem Lennon's Favorite. A już za chwilę Stretch & Vern oraz Sewek z numerem I'm Alive. Dajcie głośniej.

0: 96 i 99 4 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz.

0: Autopromocja. Pan deszczyk popaduje.
1: Odsłał po Rzeszów leje.
0: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem?
2: No, zdecydowanie nie.
0: Ale na weekendowe melo?
2: Jak najbardziej.
0: Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to?
2: No to umówieni.
0: Konrad Straczek, zapraszam w niedzielę od 15.
3: Rano obudzi największego śpiocha.

Optimize on air, mixed by Blaster Jax. Like us.